dworek z farsą. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: miłość, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: SK2.
1: SK2.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Podkarpacie od lat kojarzy się z piękną przyrodą, ale także z bogatymi tradycjami pszczelarskimi. To właśnie o pszczołach, ich niezwykłym świecie i o tym, dlaczego nasz region jest tak dobrym miejscem do ich hodowli, porozmawialiśmy z Rafałem Szelą, architektem krajobrazu, pszczelarzem i współtwórcą programu Tak dla Pszczół. Z rozmowy dowiecie się również, jakie gatunki pszczół występują na Podkarpaciu. Poznacie też rodzaje miodów i ich właściwości. Z Rafałem Szelą rozmawiał nasz reporter Tomek Widak.
2: Rafał Szela, architekt krajobrazu i pszczelarz, współtwórca programu Tak dla Pszczół.
3: Panie Rafale, to na początku naszej rozmowy zróbmy sobie takie ogólne wprowadzenie i powiedzmy, czy Podkarpacie jest dobrym miejscem do hodowania pszczół? Tak z pana obserwacji.
2: Jeśli mówimy o pszczole miodnej, to Podkarpacie jest dobrym miejscem. Można powiedzieć nawet, że jest takim miejscem, gdzie ta pszczoła miodna występowała na terytorium Polski w takim stopniu pierwotnym, bo tutaj naturalnie występowała właśnie pszczoła miodna gdzieś w tych południowych częściach. Jeszcze niedawno, jeszcze od czasu do czasu były takie poszukiwania tych pierwotnych pszczół gdzieś głęboko, głęboko w Bieszczadach. Także tutaj jakby Podkarpacie jest związane z pszczołami, jest związane z pszczelarstwem, z pszczołą miodną. Zresztą mamy tutaj swój produkt regionalny podkarpacki, miód spadziowy, o którym warto wspomnieć.
3: Okej, czyli południe naszego regionu, czyli tutaj głównie Bieszczady. A nie wiem, okolice Przemyśla albo nie wiem, Stalowej Woli, tutaj one są dobre do hodowania pszczół?
2: Jeżeli mówimy o całym Podkarpaciu, to całe Podkarpacie można podzielić na tą część taką bardziej leśną, z mniejszym udziałem rolnictwa albo z brakiem tego rolnictwa, bo w tej chwili to wszystko się zmienia i w tych terenach górskich tego rolnictwa, takiego jak sobie wyobrażamy, z ciągnikami, z maszynami jest coraz mniej, jest coraz więcej naturalnych łąk, coraz więcej jest zalesień, coraz więcej takiej różnorodnej roślinności, które pszczoły bardzo lubią. Między innymi tam też występują drzewa iglaste, na przykład jodła i świerki, które można by powiedzieć są żywicielami odpowiednich mszysk, z których to za pośrednictwem których powstaje po prostu ten podkarpacki miód spadziowy. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o tych terenach bardziej płaskich, czyli okolice Rzeszowa i na północ od Rzeszowa, no to są to tereny jeszcze bardziej rolnicze. Powiedzmy Podkarpacie w kierunku Przemyśla, tam też są bardzo dobre ziemie, występują dość duże uprawy rzepaku na przykład na wiosnę. To pszczołom zdecydowanie pomaga i takie tereny rolnicze też dla pszczół są dobre, ponieważ no, stosowana obecnie gospodarka rolna powoduje to, że są i przedplony, i poplony, i jakieś miejsca pozostawiane też jako pożytki dla pszczół, czyli no, ta różnorodność jest coraz większa. Niemniej jednak też te naturalne tereny, gdzie roślinność jest naturalnie różnorodna, gdzie postępuje naturalna sukcesja, tam pszczoły zawsze znajdują sobie dużo ciekawych rzeczy. Najczęściej jest to taki miód wielokwiatowy, miód z domieszką, bardzo często spadzi, czy to iglastej, czy liściastej.
3: A jakie gatunki pszczół występują tutaj najczęściej na Podkarpaciu? No bo rozumiem, że są jakieś gatunki. Nie wiem, pytam jako kompletny laik, więc może to być głupie pytanie.
2: Na Podkarpaciu występują cztery podgatunki pszczół. Środkowoeuropejska, włoska, kaukaska i kraińska.
3: Ale jest ich więcej ogólnie.
2: Ogólnie? Tak, ogólnie podgatunków jest więcej, ale w Polsce możemy hodować tylko te cztery. Oczywiście wiadomo, że te pszczoły też naturalnie krzyżują się ze sobą, więc są różne krzyżówki. No, każdy z pszczelarzy ma swoje ulubione pszczoły i też prowadzi gospodarkę, obserwację tych pszczół, taką swoją własną też selekcję pod względem i tej wydajności miodowej, ale też i jakości obsługi tych pszczół. No bo wiadomo, że każda pszczoła zachowuje się troszeczkę inaczej i zachowuje się inaczej to, co ma w genetyce, ale też chodzi o to, że duży wpływ ma środowisko, w którym żyje. Czyli jakaś taka pogoda, która na przykład bardzo gorące dni, wtedy pszczoły są bardziej nerwowe, bo nie mogą latać na kwiaty, jest za wysoka temperatura, zajmują się chłodzeniem ula, pożytki się im urywają, urywają, czyli pożytki, czyli nektar w roślinach nie pojawia się bądź zbyt szybko wysycha. W związku z tym takie czynniki, kiedy one nie mogą sobie spokojnie zaspokajać potrzeb własnej rodziny, powodują, że są bardziej nerwowe i wtedy też obsługa tych pszczół jest zdecydowanie trudniejsza. No bo trzeba powiedzieć, że pszczoła miodna, mimo tego, że udomowiona, to wciąż jest organizmem, wciąż jest zwierzęciem po prostu dzikim.
3: Wymienił pan 4 gatunki pszczół, które są hodowane w Polsce, ale też na Podkarpaciu. A który z tych gatunków jest najczęściej spotykany w naszym regionie?
2: No, najczęściej to są spotykane mieszańce.
3: Mieszańce
2: okay. między tymi podgatunkami, ponieważ rodzina funkcjonuje w taki sposób, że królowa matka leci w powietrze po to, żeby spotkać się z trutniami, i to jest od przez kilkanaście, nawet do kilkudziesięciu trutni. W związku z tym rodzina funkcjonuje zawsze lepiej, jeżeli jest bardziej przemieszana, czyli tam są w ulu robotnice po jednej matce, ale po wielu ojcach. W związku z tym jest różnorodność genetyczna w ulu, różnorodne upodobania i lepiej cała ta rodzina jako jeden wspólny organizm pracuje zdecydowanie lepiej, lepiej podejmuje decyzje i ta różnorodność wpływa dla nich cały czas na plus.
3: Okej, wspomnieliśmy o Bieszczadach, wspomnieliśmy tutaj o Rzeszowie i Przemyślu, to ja dopytam o ten miód produkowany przez pszczoły. Czy miód na przykład z terenu Bieszczad będzie smakował inaczej niż miód, który został zrobiony przez pszczoły w okolicach Rzeszowa, czy Przemyśla, czy Starej Woli? Może tak być, taka różnica w smaku?
2: Oczywiście, że jest.
3: Jaka jest różnica? Czym on się różni?
2: No właśnie to jest takie obiektywne. Ja powiem tutaj inaczej, że to nie tylko chodzi o to, że ten miód jest regionalnie różny, tak? Bo jeżeli popatrzymy na te dalsze Bieszczady, dalej podłożone od Rzeszowa, to tam nie ma roślin uprawnych, tam są rośliny bardziej dzikie, jest większa różnorodność. Są łąki piękne, które jedziemy tam czas od czasu podziwiać, są lasy, w których lubimy zbierać grzyby. I jeżeli patrzymy na tamten miód, to on jest taki bardziej różnorodny, leśny i bardzo często z domieszką albo spadzi iglastej właśnie, albo spadzi liściastej, tak? Jeżeli posmakujemy miodu z okolic, powiedzmy, między Rzeszowem a Przemyślem i będzie to miód wiosenny, no to będzie miał taki charakterystyczny smak czy posmak miodu rzepakowego. On może być albo rzepakowy zupełnie czysty, albo może być wielokwiatowy z dominacją jakby tego nektaru rzepakowego. No, ale tutaj nie tylko chodzi o te regionalne, no bo pszczoła miodna mieszka w ulu, lata sobie do tych maksymalnie 5 kilometrów, najczęściej 2 kilometry, no ale jeżeli gdzieś będzie pole z roślinami, które są bardzo wydajne, bo mają bardzo w nektarze dużą zawartość cukru, to one tam chętniej polecą nawet i 5 kilometrów, ponieważ i tak zysk cukrowy w ulu będzie większy. Mimo tego, że ona poleci dalej, zużyje część tego, co zbierze w czasie lotu, bo przecież latanie jest energetyczne, musi machać skrzydłami, więc to trzeba energii, więc ona, paliwem dla niej jest miód, więc ona wraca, ale mimo wszystko, nawet jeżeli mniej przyniesie ze sobą, to większa zawartość powoduje to, że zysk dla ula jest większy. Ale to jest jeszcze nie wszystko, ponieważ jeżeli obserwujemy pszczoły, które są w pasiece, które są ule w niedalekiej od siebie odległości, nawet ule stojące tuż obok, w każdym z nich miód będzie smakował inaczej.
3: Ciekawe.
2: Bierze się to stąd, że ta różnorodność pszczół w ulu powoduje, że one jak znajdą sobie jakiś pożytek, to później starają się zachęcić inne pszczoły. To wykonują swój taniec, pokazują, gdzie mają lecieć, ile paliwa trzeba zabrać na drogę, jak daleko trzeba polecieć i jak to, co przyniosły, smakuje. Jeżeli pszczoły zwiadowczynie, i teraz jeżeli popatrzymy na ul, że on jest taki przemieszany genetycznie, jedna matka, ale ojców 40, no to okazuje się, że te preferencje będą bardzo różne. I teraz każda z tych zwiadowczyń będzie chciała zachęcić do siebie grupę współpracownic, tak? Czyli jak one się tak będą zachęcać w różny sposób i to będą upodobania i smakowe, i odległościowe, i zapachowe tego pokarmu, no tam bardzo, bardzo złożone są procesy, ale jeżeli to one potem latają grupami. I teraz w zależności, ile tych grup będzie, jakie pożytki znajdą, w jakich odległościach, jakie smaki nektarów, czy będą miały preferencje do tego, żeby trochę jednak spadzi poszukać, czy tylko nektaru, to ten miód w każdym ulu będzie inny i on rzeczywiście, my pszczelarze wiemy, że tak jest, bo czasem wyciągając plaster z ula z tym miodem, jak go odsklepiamy, ściągamy tą wierzchnią warstwę tego wosku i patrzymy na ten miód, to on już na pierwszy rzut oka nam wygląda inaczej. Są miejsca na plastrze, gdzie jest ciemny, są miejsca, gdzie jest jaśniejszy. Jak się go posmakuje podczas

0: decyzje.
1: Ciekawe jest też to, jak one budują te swoje organizacje, nie? Jaka tam jest hierarchia, nie? Że każda pszczoła wie, co ma robić. Jest pewna hierarchia, jest królowa, są trutnie, są matki, które wychowują, no
0: tak, tutaj... jeżeli byśmy tak popatrzyli, no to mamy królową matkę, jedną, tak, w ulu.
1: Tak.
0: Okresowo może się pojawić ich kilka, no ale to są już takie inne zjawiska związane z wymianą tej matki. Natomiast generalnie jest jedna matka, która podlega ocenie przez robotnicę i to robotnice decydują, czy ona tą matką będzie dłużej bądź krócej, bo chodzi o to, czy też potomstwo po tej matce jest, powstaje, wygryza, po prostu się splastra zdrowe, silne i tak dalej, więc to u nas jest taka cały czas pod obserwacją robotnic, to robotnice decydują o tym, czy ona będzie z nimi przez rok, dwa lata, trzy, a może dadzą jej szansę do 5 lat żyć wspólnie, ale to jest królowa matka i ona de facto nie podejmuje w ulu żadnych decyzji. Ona poleci, jak się pojawi w ulu, wygryzie się ze specjalnego matecznika, poleci na lot godowy. Jeżeli ten lot godowy się będzie, no będzie pogoda sprzyjać, uda się, zbierze nasienie do specjalnego organu zwanego spermateką, jak zbierze plemniki od wielu trutni, to później ona już nic innego nie robi, tylko zajmuje się rozrodem, tak? Czyli jakby składa jajka i tych jajek może nawet do 4000 na dobę składać w zależności od pory roku. Tak, czyli to można łatwo policzyć, jak doba ma 24 godziny, to ile ona, jeżeli ona tych 4000 jajek ma złożyć, to jak szybko musi się po tym plaszczy i sprawnie poruszać, mierzyć komórkę, żeby wiedzieć, czy jajko ma być złożone na trutnia, czyli niezapłodnione, czy na robotnice, czyli jajko zapłodnione, ponieważ no to matka ma w swoim organizmie te całe mechanizmy, które decydują o tym, czy plemniki się połączą z komórką jajową, czy nie. Także to jest w ten sposób, natomiast główna siła decydująca to jest właśnie niehierarchiczna. To jest równolegle decydujące ze sobą robotnice, które na zasadzie konsensusu 80% podejmują decyzję. Te resztę 20% musi się podporządkować. Jak 80% robotnic jest zgodnych, to znaczy, że decyzja jest podjęta. I tak mniej więcej na tej zasadzie polega też to werbowanie robotnic do zbierania pokarmu, że 80% jak się zgodzi, to taka grupa po prostu się decyduje i po ten pokarm leci. Natomiast w ogóle robotnicy jeszcze funkcjonują też na takiej zasadzie, że w tym okresie, kiedy one się wygryzą z plastra do powiedzmy tych 2 tygodni, tak można w skrócie to powiedzieć, też mają różne funkcje. Czyli one same wiedzą, że jak się pszczoła robotnica w trudzie wygryzie pomiędzy tymi innymi pszczołami, kiedy ona otwiera swoją komórkę od środka i zaczyna wychodzić, a inne chodzą jej po głowie, to jest zdecydowanie taka dość duża trudność dla niej, żeby się z tego w ogóle miejsca wydostać, więc wychodzi, zostaje w jakiś sposób tam przywitana, być może ktoś na nią, jakaś robotnica inna na nią zwróci uwagę, być może nie, ciężko to jest określić. No, czasem można zauważyć, że jakaś robotnica skusi się troszkę tą wychodzącą pszczołę podkarmić, ale generalnie jak ona już jest, ona potrzebuje ciepła, ona potrzebuje zjeść pyłku z ula, które przyniosły inne robotnice i potrzebuje też przystąpić do pracy, czyli pierwsze zadanie, które ma, to posprzątać po sobie, po tą komórkę, której się wygryzła, ma tam te wszystkie resztki, niepotrzebne rzeczy posprzątać, no, a później zajmuje się, jak już jest trochę starsza, jak już się naje i ogrzeje w tym ulu, czy tam po kilku dniach, to ona przystępuje też do karmienia najpierw larw starszych, ponieważ jej organy wydzielające mleczko, pszczele może nie są dojrzałe, więc też najpierw karmi starsze, a potem karmi młodsze. No tak to natura stworzyła, że te młodsze larwy potrzebują takiej większej precyzji w karmieniu, te starsze potrzebują już mniejszej, bo dostają też trochę pyłku pszczelego, mleczka pszczelego, już to karmienie jest inne, więc tutaj natura to odwróciła, że najpierw karmisz starsze, potem karmisz młodsze. Czyli jak twoje organy wydzielnicze w gardzieli dojrzeją, to będziesz się zajmować tymi młodszymi, ale na początek zajmuj się tymi starszymi, bo tam jest potrzebna mniejsza dokładność, tak? Mniejsza precyzja. No i w ten sposób to funkcjonuje. No poza tym w ulu istotne jest, niezwykle istotne jest to, że pokarmem białkowym jest pyłek. I teraz ten pyłek jest bardzo różnorodny w przyrodzie. To nie ma tak, że jest jedna zawartość białka we wszystkich pyłkach. Tam jest różnie. Tam jest pyłki o mniejszej zawartości, o większej. Są z pyłki z roślin owadopylnych i z roślin wiatropylnych. Ciekawostka jest taka, że pszczoły około 40% pyłku w ulu gromadzą z roślin

0: wiatropylnych, czyli na przykład z babki lancetowatej, z czasem zbierają pyłek z sosny, czasem zbierają pyłek z cisa na przykład, czy no zdarza się jej nawet zbierać stój, no to tak, to też można to zauważyć, ale generalnie pyłki traw też lubią i też poszukują. No, zdarza się, że w terenach rolniczych zbierają pyłek z kukurydzy, co nie jest taki dla nich najlepsze, no, ale zbierają. Oprócz tego zbierają różne pyłki z roślin owadopylnych i teraz tak to układają, te obnóża, które przyniosą do ula, tak składają i tak dobierają, rozpoznając zawartość białka w tym pyłku, że w każdej komórce plastra z pyłkiem jest taka sama zawartość białka. Ponieważ karmiąc larwy, rodzina działa na automacie. Pobiera pyłek i karmi. Pobiera pyłek z plastra i karmi. Pobiera pyłek z plastra i karmi. I tu nie ma opcji na to, żeby zastanawiać się, która larwa ile białka dostała. Wszystkie larwy dostają taką samą porcję białka. To jest karmienie automatyczne, z dużą precyzją, z dużą szybkością, tak? Czyli tu muszą mieć przygotowane, czyli one bardziej skupiają się na przygotowaniu tego pokarmu, takiego, żeby był jednorodny dla wszystkich, a potem karmienie, no to już jak się tam udaje, tak? Nie powiedzieliśmy tu jeszcze o trutniach, bo trutnie to w ogóle jest inna grupa. Trutnie, no, nie mają ani głosu decydującego, ani nie zbierają pyłku, ale ani nie zbierają pokarmu.
1: Do rozrodu, tak?
0: Tak, ich zadaniem jest spotkać się z królowymi. To jest jedna. One żyją około 3 miesiące, czyli robotnica letnia żyje około 6-8 tygodni. Czasem się jej zdarzy do 12 dożyć. Trutnie żyją 2-3 miesiące. I teraz trutnie są w ulu obsługiwane przez pszczoły robotnice. One słabo mogą sobie pokarmu pobrać. No, jakby się tam bardzo uparły, to trochę miodu sobie mogą polizać, ale ten pokarm, on jest dla trutnia, który jest większy, no to jest za słabe. On nie ma tych zdolności, więc one dostają, ponieważ pszczoły, robotnice wiedzą, że trutaj musi być dobrze odżywiony, że jak się spotka z królową, to żeby coś z tego było, no to one go karmią go i mleczkiem, czyli mleczkiem pszczelim, czyli dostaje też trochę tego królewskiego, byśmy powiedzieli, pokarmu, tak? Ponieważ mleczko pszczele jest przeznaczone dla larw, dla królowej przede wszystkim, bo królowa dostaje tylko mleczko pszczele, ale przeznaczone jest też dla trutni. I trutnie są podkarmiane, wtedy są takie zdrowe, silne, pełne wigoru, mogą wylatywać z ula, mogą przemieszczać się między ulami, bo też trutnie wędrują dalej niż pszczoły i do każdego ula są wpuszczane, także mogą różne ule odwiedzać i sprawdzać, jaka jest jakość obsługi trutnia w poszczególnej rodzinie. Tak byśmy humorystycznie powiedzieli. Natomiast no, generalnie wylatują sobie z ula w pogodny dzień, wybierają sobie jakieś miejsce obserwacyjne, mają też dużo większe oczy od pszczół robotnic, wypatrują nadlatujących królowych i jak się to coś nadarzy, no to przystępują do pogoni za królową, no i dalej już nie muszę chyba tutaj wspominać, wiadomo co się dzieje. Natomiast trzeba dodać jeszcze jedną rzecz odnośnie trutni, że to znów pszczoły robotnice decydują o tym, kiedy trutnie w ulu się pojawiają, ile trutni w ulu się pojawia, jak długo żyją i kiedy się ma ich wypędzić.
1: Okej. Okay. Chciałem jeszcze zapytać o tą królową matkę, która no, składa jaja, siedzi na jajach, pilnuje tych jaj i tak dalej. Bo pan powiedział, że średnio w ulu ona tak przebywa 2 lata, czasami 3 do 5 lat. A potem tak. Te robotnice mogą ją usunąć. No to tak pytanie teraz, jak one usuwają tą królową matkę? One ją wyganiają z ula?
0: No, to jest dosyć ciekawy proces. Od początku może jeszcze jedną rzecz wyjaśnię. Królowa matka, ponieważ składa do 4000 jaj na dobę, ona nie ma czasu ani jednego jajka pilnować ani przez moment. Ona po prostu przychodzi od komórki do komórki, składa jajko i następne. Składa jajko i następna komórka. Robi to, tak można powiedzieć, jeden plaster na dobę obsługuje, więc i robi to tak od środka plastra po okręgu, przemieszczając się spiralnie i tak w różne miejsca, a czasami jak jest plaster trochę zajęty miodem i trochę zajęty pierzgą, to wtedy wyszukuje sobie inne komórki i tam niekoniecznie to tak wygląda, ale na wiosnę w plastrze widać, jak jest dużo miejsca przygotowanego do składania jaj, to widać, że w jaki sposób królowa po prostu składała, ponieważ te jajka, ponieważ robotnice też wygryzają się na przykład najpierw ze środka plastra, tak? Więc to jest taka rzecz. Więc ona nie ma czasu, ona tylko składa jajka i resztą, całą resztą, obsługą, wychowem, utrzymywaniem temperatury, karmieniem, wszystkim zajmują się robotnice. I robotnice też decydują o tym, czy królowa jeszcze ma te swoje, spełnia swoje warunki biologiczne, genetyczne i decydują o długości jej życia. Jak jest matka? Bardzo sprawna, składa dużo jajek, rozwiązuje problemy, no, zapotrzebowanie wulu na rozród, bo jest jedyną samicą, która utrzymuje, no, jakby rozwój robotnic, tak? Więc, tak? Więc jeżeli wszystko jest z nią dobrze, to żyje dłużej. Natomiast w jaki sposób one decydują o tym, kiedy? No trochę tutaj robią podstęp, ponieważ tworzą specjalne komórki, które są większe, około, o ile komórka pszczela ma około 4,5 mm, albo od 4,5 powiedzmy do tych 5 mm z kawałkiem, no tam te komórki nie są idealne, są różne, to komórka, w której będzie wychowywana królowa przyszła, będzie, jest dużo większa, tam około 9 mm. I teraz one tworzą taką miseczkę matecznikową, zwężają ją w odpowiedni sposób do szerokości komórki pszczelej, no bo zależy im też, żeby matka tą komórkę znalazła i złożyła tam jajko zapłodnione. Takie samo jajko, jakby miała się wygryźć z tego robotnica. Natomiast jak już to jajko tam w środku jest, to robotnice przystępują do swojego działania, podejmują decyzję, tam ma być królowa w tym mateczniku, w związku z tym odpowiednio ją karmią i na zasadzie innego karmienia niż larw robotnic powstaje królowa. Czyli to jest taki proces zależny znowu. To robotnice zdecydowały. Tych mateczników takich może być kilka i one są też umiejscowione charakterystycznie w plastrze, szczególnie bardzo często u dołu albo przy bocznej krawędzi plastra, czyli w takim miejscu, gdzie jest więcej miejsca, żeby ten matecznik był prosty, długi, odpowiedniej wielkości, żeby ta królowa wygryzła się odpowiednio też duża, tak? Czyli karmią cały czas tą larwę mleczkiem pszczelim, ona rośnie, zmienia się, wie wtedy, że ma się przeobrazić w swoim procesie, ma się przeobrazić w królową. I ten cały proces wyhodowania tej królowej trwa około 16 dni. I jeżeli wygryzie się taka królowa młoda, no to pszczoły starają się tą starszą królową troszkę odsunąć na bok i zrobić jej tej młodej miejsce na to, żeby ją przygotować też do lotu weselnego. I dopiero wtedy, kiedy ta młoda królowa poleci na lot godowy, wróci, zacznie składać jajka, wtedy pszczoły decydują, podejmują decyzję odnośnie tej starszej królowej. Najczęściej no, zostaje spędzona na skraj plastra, jeżeli młoda się sprawuje bardzo dobrze, jest dobrą królową, to starszą po prostu, no, można powiedzieć, okłębiają, podgrzewają ją troszeczkę, osłabiają, przestają karmić, no i być może dostaje też jakieś żądełko i zostaje wyrzucona po prostu poza ul. Także stara królowa jest zdetronizowana, jest wyrzucona, natomiast młoda przyjmuje wtedy rządy w całym ulu. To jest taki jeden proces, no, się nazywa cichą wymianą. No inny proces to jest związany z tym, że każda rodzina pszczela potrzebuje raz w roku podzielić się. I to jest taki moment, powiedzmy, który trwa od między połową kwietnia do prawie końca czerwca. To jest taki okres rojliwy dla pszczół. Mówi się, że pszczoły się wtedy roją. No, pszczelarze, którzy obsługują ule, tym pszczołom pomagają. No, staramy się też tak zrobić, żeby one nie za bardzo nam uciekały z tych uli. Natomiast one naturalnie dążą do tego, żeby się podzielić. I w tym momencie, kiedy dążą do tego, żeby się podzielić, tam sytuacja jest odmienna, ponieważ to stara królowa leci z dużą ilością robotnic. Tych robotnic jest około 60% z ula zabieranych z nowym rojem. Zabierają też trochę miodu, lecą, wiszą na gałęzi, podejmują później decyzję, jak sobie znajdą jakieś lokum, to podejmują znowu wspólną decyzję na zasadzie tych 80% zgodności. Podejmują decyzję, gdzie zamieszkają. Jak znajdą takie miejsce, to będą uradowane i sobie zaczną, mają ze sobą jakby wszystko, bo mają królową, mają dużo młodych robotnic zdolnych do wypacania wosku i mają też pokarm, który zabrały z ula, czyli wszystkie trzy rzeczy, które są im niezbędne do tego, żeby założyć rodzinę od niczego, na nowo, zupełnie na nowo. Natomiast co zostaje w ulu? W ulu zostają plastry z miodem, zostają plastry z czerwiem z wygryzającymi się pszczołami, zostają mateczniki z królowymi, które mają być. I tych mateczników jest dużo więcej. Ponieważ później, jeżeli ta rodzina będzie liczna i dużo pszczół w ulu zostanie, to znowu pszczoły zdecydują, czy z tego ula wyjdzie jeszcze kolejny rój, czy nie. Jeżeli wyjdzie kolejny rój, no to wiadomo, pierwsza matka, która się wygryzie, zabierze ze sobą część pszczół i jako matka nieunasieniona przed lotem godowym wyleci i będzie poszukiwać nowego domu. Polecą też trutnie wtedy i tak dalej. Natomiast znowu zostaną jakieś matki, jakieś mateczniki, czyli tam znowu jest decyzja. Jeżeli rodzina zdecyduje, że po wyjściu pierwszego roju więcej roju nie będzie, no to znowu jest oczekiwanie na to, że pierwsza królowa, która się wygryzie, będzie poleci na lot godowy, że wróci, jakby przejmie tą rolę i wtedy są inne mateczniki kasowane, tak? To też nie jest tak, że one tak bardzo łatwo, ponieważ no królowa, pierwsza, która się wygryzie, ona bardzo chce być królową i zdarza się, że po prostu zabija inne królowe w tych matecznikach już, tak? Natomiast no, pszczoły też tego pilnują i one dla pszczół, jako dla całej rodziny ważne jest przetrwanie, więc też nie pozwalają czasem tym młodym królowom wszystkich mateczników zniszczyć. Poza tym mateczniki te rojowe są w różnym wieku i to jest też takie zabezpieczenie natury, że gdyby się coś matce stało, gdyby pierwsza wygryzła się i zniszczyła ileś tam mateczników w ulu, mateczniki ona niszczy takie, które ona słyszy, czyli jeżeli wewnątrz już jest inna królowa, która ma zamiar się wygryźć, to ona charakterystyczne dźwięki wydaje i ta królowa wygryziona, ona już ją słyszy i dlatego goni do tego, żeby z nią poczekać na nią, żeby z nią odbyć walkę, żeby ją zniszczyć, ponieważ ona ta pierwsza chce być królową, tak? No ale oczywiście to robotnice są w tym wszystkim i one też nie zawsze na to pozwalają, natomiast te mateczniki, których królowa jest kilka dni młodsza, która nie mówi, nie oznajmia światu, że za chwilę się będzie wygryzać, no to ona jest niewidzialna dla matki. Dlatego no to jest taki proces takiego zabezpieczenia, że trwałość roju jest ponad wszystko, tak? Czyli musi być pokarm, musi być miejsce odpowiednio duże do tego, żeby się rozwijać, żeby przerastać liczebno, no i musi być też zabezpieczone to, że skoro królowa matka jest jedyną uprawnioną samicą, która pozwala na wychowywanie pszczół robotnic, bo żadna inna pszczoła nie ma takich możliwości, żeby składać jajka zapłodnione, no to trzeba to pilnować i trzeba pilnować tego, żeby nie było takiej sytuacji, w której nie ma królowej w ulu, tak? Bo jeżeli nie ma królowej w ulu, no to rodzina jest dezorganizowana i oczywiście robotnice rozwijają im się też te organy i mogą robotnice składać jajka, ale składają jajka tylko i wyłącznie na trutnie. I to jest też tak, że no właśnie, żeby ta rodzina, żeby chociaż coś z tej rodziny zostało, no to poza pomocą tych trutni, ten jakby ta wartość genetyczna zostaje gdzieś tam przekazywana. Oczywiście istnieje jest jeszcze, jeżeli ta rodzina by całkowicie strutowiała, jeżeli nie byłoby królowej przez długi czas, byłyby robotnice i zaczęłyby się wygryzać z plastra tylko same trutnie, no to jest jeszcze taki 1, max 2%, można powiedzieć, takiego błędu podziału komórkowego, w którym z tego jajka niezapłodnionego królowa może powstać i będzie pełnowartościową, ale to już jest taka totalna ostateczność. Zdarza się, można czasem takie coś zaobserwować.
1: Ale rzadziej.
0: Ale bardzo, bardzo rzadko. No to jest 1-2%. To jest takie na maksa, maksymalne zabezpieczenie już takie całkowite, tak żeby nie wyginęło wszystko. Natomiast generalnie pszczoły dążą do tego, że królowa musi być cały czas. Decydują o długości jej życia, oceniają jej wartość w ulu cały czas, na bieżąco podejmują decyzje i te robotnice rządzą, można powiedzieć, wszystkim, tak? Czyli rządzą przyszłością tego roju jako jednego wspólnego organizmu i to jest po prostu niezwykłe, w jaki sposób one się dogadują ze sobą przecież. I w jaki sposób można powiedzieć, że zarządzanie jest takie bardzo równoległe, bardzo płaskie, bardziej współpraca, nie ma tam żadnej hierarchii, że ktoś jest ważniejszy, a ktoś mniej ważny, także...
1: Powiem panu, że niesamowicie się tego słucha, naprawdę, bo to jest dla kogoś, kto nie siedzi w tym, to naprawdę jest fascynująca opowieść, że ten świat zwierząt może być tak naprawdę fascynujący. Trochę jak u ludzi, nie? Że też jest jakaś pewna hierarchia zbudowana, chociaż u pszczół nie ma hierarchii, tak jak pan powiedział, tylko jest pewien układ, tak?
0: Można powiedzieć tak, ponieważ pszczoły są społeczne, my też jesteśmy, też jesteśmy społeczni.
1: Tak.
0: Też jesteśmy społeczni i też możemy, podpatrując pszczoły, wiele rozwiązań zastosować, wiele rozwiązań stosowanych jest w naszym ludzkim życiu, także w naszych ludzkich organizacjach. No. Natomiast jaka będzie przyszłość naszych organizacji międzyludzkich? Trudno powiedzieć, ale myślę, że też to wszystko będzie zmierzało do tego, żeby te sposoby, modele zarządzania były bardziej płaskie niż hierarchiczne.
1: No dobra, to z tych opowieści przejdźmy może bardziej do rodzajów miodów jeszcze, bo to jest też ciekawy temat. Ile w ogóle jest rodzajów miodów na świecie?
0: Liczył pan to? Trudno powiedzieć. Nie, tego się nie da policzyć.
1: Nie da się tego policzyć.
0: Nie da się policzyć, ponieważ tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli w ogóle w jakiś sposób określa się, z jakim miodem mamy do czynienia, jaki miód powstał. No generalnie trzeba powiedzieć tak, że wszystkie miody są wielokwiatowe, ponieważ nektary są z różnych roślin, a o tym, w jaki sposób przyporządkujemy, w jaki sposób nazwiemy ten miód, decyduje zawartość pyłku w tym miodzie. Jeżeli w miodzie będzie przewaga pyłku rzepakowego, wyraźna przewaga, to będzie miodem rzepakowym. Jeżeli będzie przewaga pyłku lipowego, będzie miodem lipowym. Jeżeli będzie przewaga pyłku faceliowego, będzie faceliowym. Jeżeli będzie charakterystyczny smak, kolor i przewaga pyłku gryki, to będzie miodem gryczanym. To tak z takiego polskiego. Oczywiście za granicą roślin jest więcej, więc można nazywać to inaczej. W różnych rośliny mogą występować tam też takie, które nie występują w Polsce. No, tutaj trzeba też czasami uważać na to, ponieważ korzystać powinniśmy z miodu jak najbardziej, ale korzystać bardziej lokalnie. Oczywiście czasem można popróbować innego, jak pojedziemy gdzieś za granicę, ale też trzeba uważać właśnie na różne pyłki, ponieważ nie wiadomo, jak nasz organizm zareaguje na pyłek zawarty w tym miodzie. To jest taka rzecz. Więc tutaj sprawdza się pyłki, ponieważ dlaczego się sprawdza? No, w naturze, tak jak my mamy linie papilarne, jesteśmy niepowtarzalni. Każdy z nas ma inne i tym się różnimy na przykład. To w przyrodzie pyłki są różne. Ponieważ przyroda funkcjonuje tak, że pyłek z danej rośliny może być użyty w tym procesie rozmnażania tylko w ramach tego samego gatunku. Czyli wiadomo, muszą być tutaj różnice, żeby nie było sytuacji takiego pomieszania i pokrzyżowania się międzygatunkowego. Więc każdy pyłek jest inny i stworzone są specjalne wzorniki, ponieważ te pyłki zostały pobrane pod mikroskopem, zbadane, określone to, w jaki sposób wygląda i na zasadzie po prostu analizy części miodu, jakieś tam próbki miodu pod mikroskopem, to sprawdzamy, jakie są pyłki. Liczy się te pyłki, określa się procentową zawartość tej próbce i na tej podstawie się decyduje, czy ten miód jest lipowy, czy on lipowym nie jest, tak? Ponieważ już, jak można powiedzieć, że czasem może być ten miód faceliowy, choć mimo tego, że jest odebrany po kwitnieniu lipy, po tym kwitnieniu lipy może by się okazać, że miód wcale nie jest lipowy, tylko jest na przykład faceliowy. On czasem może mieć tam delikatny posmak lipowego, ale mimo wszystko nie nazwiemy go lipowym, ponieważ tej przewagi pyłku nie było. Natomiast miód wielokwiatowy generalnie jest takim miodem, który nie do końca można określić ten przeważający pyłek, tak? Czyli taki zebrany z wielu roślin, zaproszony różnymi pyłkami. Więc to jest to, więc dlatego nie możemy powiedzieć, nie da się policzyć, ile na świecie miodów różnych jest. Ja już tutaj wspominałem, że z każdego ula smakuje inaczej, w każdym ulu jest inny, na każdym plastrze jest nieco odmienny. Więc jest różnorodność, ale mimo wszystko powiem, to nie ma znaczenia, czy my będziemy korzystać z miodu rzepakowego, czy z miodu lipowego, czy z miodu faceliowego, czy gryczanego. Po prostu my jako konsumenci dobieramy sobie ten miód, który nam po prostu w jakiś sposób smakuje, który nasze kubki smakowe tolerują bardziej i chcą z niego korzystać. Wybieramy sobie, który nam odpowiada. Rzeczywiście zawsze decydujemy o tym, z którego korzystamy. Dla mnie istotne jest to, żebyśmy lokalnie, ponieważ wiadomo, że nasze organizmy bardziej są przystosowane, żyjemy w takim środowisku przyrodniczym, mamy do czynienia z takimi pyłkami poza miodem, więc jak spożywamy, to korzystajmy też z tego, żeby jakoś specjalnie naszego organizmu nie wystawiać na duże próby. Niemniej jednak no warto też, jak się pojedzie gdzieś za granicę, warto spróbować, jak smakuje inny miód z innych roślin, no bo wiadomo, w Polsce jest pewna tylko pula roślin, natomiast no jakieś bardziej egzotyczne, kwitnące kaktusy są w innych rejonach i tam no oczywiście tak, pszczoły tak. Też latają, też zbierają.
1: No tak, wiadomo. A tutaj na Podkarpaciu jaki miód jest najpopularniejszy? Którego się robi najwięcej? Zarówno tutaj na północy Podkarpacia, czyli okolice Tarnobrzega, Stalowej Woli, jak i tutaj bardziej wschód, czyli Przemyśl, potem Rzeszów, czyli Bieszczady.
0: Myślę, że najwięcej miodu to jest wielokwiatowego po prostu.
1: Wielokwiatowego,
0: czyli takiego bardzo różnorodnego, z bardzo różnorodnych roślin zbieranych, ponieważ tych roślin jest najwięcej. To jest takie najbardziej naturalne środowisko życia pszczół. Największa różnorodność roślinności, czyli powiedzmy poza tymi terenami rolniczymi, a tymi terenami leśnymi, to już jest taki obszar, powiedzmy, można powiedzieć, przejściowy, obszar terenów też zamieszkania, ogrodów przydomowych, no bo dla pszczół nie ma granic miasto-wieś. Pszczoły są w całej przyrodzie obecne, więc one zbierają z tych różnych roślin, które my sobie uprawiamy i bo chcemy cieszyć się różnorodnością roślin, kwitnieniem przez cały sezon, tak? Czyli jak my to sobie tak gospodarujemy przyrodą, pszczoły są wśród nas, latają, zbierają nektar. Tego miodu wielokwiatowego jest zdecydowanie najwięcej. Oczywiście w rejonach spadziowych, czyli w rejonach, gdzie występują te drzewa iglaste naturalnie i występują też warunki do rozwoju mszyc i organizmów spadziujących, tak, to wtedy no, tego miodu spadziowego jest też dość dużo. No i zdarza się, że są takie sytuacje, zdarzają się takie lata, no to nie jest każdy rok i to nie jest sytuacja pewna, że zdarza się tak, że tej spadzi, tego miodu spadziowego jest dużo, no stąd też ten produkt regionalny podkarpacki miód spadziowy. Tak?
1: A który miód jest najzdrowszy?
0: Wszystkie miody są bardzo
1: zdrowe. Wszystkie są zdrowe,
0: reszta to są upodobania. Czy chcemy tego spadziowego bardziej, z tego spadziowego korzystać, czy chcemy korzystać z wielokwiatowego, czy z wielokwiatowego ze spadzią, to już musimy decydować generalnie sami. Oczywiście są tam takie zalecenia, preferencje, że jeden miód lepszy na to, drugi lepszy na to, tak?
1: Tak,
0: ale mimo wszystko moje zdanie jest takie, korzystajmy po prostu z miodu.
1: Okay.
0: Korzystajmy z miodu, bo jest to produkt zupełnie naturalny, to jest najbardziej naturalna słodycz, z jaką mamy do czynienia. Korzystajmy, wykorzystujmy do gotowania, do tworzenia napojów. No, w tych okresach takich gorących bardzo łatwo można sobie zrobić taki dobry napój. Wystarczy trochę cytryny, wystarczy miodu, woda, można dać szczyptę soli i mamy bardzo dobry napój, taki nawadniający organizm w okresie upałów. Także no, ten miód powinien być moim zdaniem obecny w naszej kuchni, bo przecież też do przygotowywania potraw i mięsnych i do przygotowywania sałatek warzywnych możemy ten miód używać. No, we wszystkich tych miejscach, gdzie chociaż odrobinę, nie wiem, słodzimy, gdzie dajemy jakąkolwiek ilość cukru, no to możemy też to zastępować miodem. Tak,
1: tak, to jest fajny zamiennik. Ja się jeszcze spotkałem z taką opinią, że miód ten ciemniejszy jest zdrowszy, ale nie wiem, czy to jest mit, bo to tak nieraz ktoś takie rzeczy mówi, ale nie wiem, czy to jest prawda.
0: Ciemniejszy, tak. No to myślę, że ktoś ma na myśli bardziej ten ciemniejszy kolor od spadzi, tak?
1: Czyli, tak, tak.
0: Czyli taki że ten miód jest bardziej leśny, no, a mniej z terenów rolniczych.
1: Tak.
0: Można powiedzieć, że można się jakby zgodzić też z tą teorią, że ten ciemniejszy to lepszy, no, ale to będzie pewnym wyłomem, będzie miód gryczany, bo on też jest ciemny, ale,
1: no tak,
0: ale jest generalnie z terenu rolniczego.
1: Tak.
0: Więc to jest zupełnie... No, tak, myślę, że te miody spadziowe, no trzeba powiedzieć, no też to są przygotowywane przez pszczoły, no też jakby bardziej poza środowiskiem rolniczym, bardziej poza środowiskiem, gdzie występują, no w rolnictwie występują środki ochrony roślin, więc jak bardziej leśny, no to bardziej jakby pozbawione ewentualnych jakichś tam pozostałości. No ale no, tutaj pocieszające jest to, że no, pszczoły w tym nektarze wybierają ten nektar, pojawia się chwilowo, także tutaj miód jako taki jest wciąż produktem zdrowym.
1: Wspomniał pan, że jest pan pszczelarzem tutaj na Podkarpaciu. No to proszę się pochwalić, jak dużo ma pan pasiekę?
0: Tak, jestem pszczelarzem. Mam kilka pasiek. Okay. Mam mniej więcej w 7 lokalizacjach mam pszczoły. Pszczoły mam w pasiekach stacjonarnych, a w sumie jest ich tak różnie, w zależności od roku, ale tak między 150 do 200, czasem ponad, w zależności od tego, jak się udaje gospodarować i jak układa się też sezon pszczelarski, no bo wiadomo, że...
1: No są takie lata, że choroby różne łapią na pszczoły, znaczy... że tych pszczół jest mniej, albo że, nie wiem, temperatura jest nieodpowiednia i może no, może wpływać, panie?
0: No tutaj dużo jest czynników. Wiadomo, pszczoły jako organizmy, jako żywe zwierzęta nie są, też chorują, nie są pozbawione
1: chorób. Są wrażliwe.
0: Chorób, dosyć. Są dosyć wrażliwe. Mhm. Oczywiście no, tutaj obsługa tych pszczół i zapewniania im, pomagania im w tym, żeby higienę w gnieździe miały dużo większą przez wymianę na przykład plastrów. No, można wymieniać 30%, 50%, można wymieniać 90% plastrów w wólu, czyli z każdym plastrem my zabieramy jakąś część, powiedzmy, tych niesprzyjających bakterii, które w każdej rodzinie są obecne. Tych czynników chorobotwórczych. Zabieramy, przetapiamy te plasty, oddajemy im czyste nowe ramki, wymieniamy im często ule na zdezynfekowane ule, na czyste ule, na nowe ule. Czyli zapewniamy to, że pomagamy pszczołom w ten sposób, że jakby tych czynników potencjalnie chorobotwórczych ograniczamy, bo ograniczamy ilość wólu, tak? To jest jedna rzecz. Natomiast co jeszcze pomaga pszczołom? No, pszczelarz, który czuwa nad rodziną pszczelą, dba o to, żeby ta rodzina pszczela miała cały czas pokarm, żeby cały czas była dobrze odżywiona. I to też jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli pszczoła jest dobrze odżywiona, ma zapasy pokarmu, jest silna, to też nie jest podatna na choroby. A choroby u pszczół są i bakteryjne, i wirusowe. Jest tego dość dużo i wirusów odkrywane jest wśród pszczół coraz więcej. Niemniej jednak cały czas higiena pokazuje, że dbanie o higienę w rodzinie pszczelej jakby zmniejsza bardzo, bardzo zmniejsza i pomaga pszczołom w utrzymaniu.
1: Minimalizuje to ryzyko.
0: Tak, minimalizuje ryzyko wystąpienia chorób zdecydowanie. Więc dlatego trzeba o te pszczoły dbać. Jeżeli ktoś ma pszczoły i tymi pszczołami się też musi odpowiedzialnie opiekować, czyli różne tam czynności koło nich robić, które pomagają, które przede wszystkim, żeby były odżywione i żeby miały też wyższą higienę w ulu. To jest niezwykle ważne. Tak, oczywiście są lata łatwiejsze i są lata trudniejsze. Też pszczelarstwo jest takim zajęciem bardzo silnie uzależnionym od środowiska przyrodniczego, od środowiska, od warunków pogodowych też, tak? To nie jest bez znaczenia, czy zima trwa tyle, czy tyle, jaka była zima, czy mroźna, czy lekka, jak przebiega wiosna, ile jest dni deszczowych w danym miesiącu. No, z obserwacji można powiedzieć, że mieliśmy na przykład okres maja z takim, gdzie to jest czas, kiedy kwitnie najwięcej roślin i były takie przecież już pamiętamy, nie da, nawet gdybyśmy cofnęli ostatnie 5-6 lat pamięcią, no to też był maj ciepły, był maj bardzo zimny. Był taki maj, w którym było tylko 4 dni na latanie pszczół i wtedy bez pszczelarza no te pszczoły po prostu mogłyby z głodu umrzeć. Ponieważ no 4 dni to jest za krótki czas, żeby pszczoły nawet swoje własne potrzeby w tym okresie
1: zgromadziły.
0: No bo teraz filozofia roju, dlaczego w ogóle rój jest przystosowany do tego, żeby przetrwać rok. Wiosną, od stycznia, lutego pszczoły silnie się namnażają po to, żeby było ich dużo. Połowa kwietnia, maj, połowa czerwca to jest okres, kiedy kwitnie najwięcej roślin w przyrodzie, na przykład w Polsce. Mhm. To jest w Polsce, tak mówimy o warunkach polskich.
1: No tak.
0: Więc pszczoły się przygotowują, żeby duża ilość robotnic zebrała jak najwięcej nektaru w okresie największego kwitnienia roślin. Później matka spowalnia ze składaniem jaj. Redukowane są trutnie, czyli darmozjady z ula. ilość robotnic maleje i chodzi o to, żeby ta duża ilość miodu zgromadzonego w okresie maja i czerwca wystarczyła pszczołom na przeżycie dalszej części roku. Czyli duża ilość robotnic zbiera dużo miodu, ale mniejsza ilość robotnic z tych zapasów korzysta dłużej. Tak by można to powiedzieć. I w związku z tym zamyka się pszczołom ten cykl. Oczywiście, jeżeli występują przyrodnicze i pogodowe zaburzenia, to już nie mają tak łatwo. No ale pszczelarz, który nad tą pszczołą miodną czuwa, też na zimę pomaga im utrzymać odpowiedni zapas, ponieważ jeżeli my też z tego miodu częściowo korzystamy, to musimy tym pszczołom też to oddać. To nie jest tak, że my tylko zabieramy i nic nie robimy. Musimy też pszczołom oddać, uzupełnić im zapasy na zimę po to, żeby one mogły przetrwać. Czyli to jest taka współpraca pszczelarza, obserwowania pogody, reagowania na różne czynniki. Jeżeli mamy 2 tygodnie nieodpowiedniej pogody, takiej deszczowej, gdzie pszczoły nie mogą latać, albo jest za zimno na loty pszczół, no to też pszczelarz idzie i sprawdza, czy jeszcze w tym ulu są zapasy. No jeżeli by brakowało, to musi co nieco podać. Można to w różny sposób uzupełnić, na przykład sytą miodową, czyli rozcieńczonym miodem. Można w okresie pozyskiwania miodu też pszczołom pomóc po to, żeby one po prostu miały zapas też tej energii, który nam pozwala im na to, że jak pogoda się poprawi, to muszą mieć za co polecieć, można tak powiedzieć. Mhm. Więc to jest też niezwykle ważne.
1: Czy pszczelarzy na Podkarpaciu jest coraz mniej, czy ta liczba utrzymuje się raczej na stałym poziomie? Jak to jest z pana obserwacji?
0: Ilość rodzin pszczelich, no tutaj na przestrzeni lat to się zmienia, bo było kiedyś mniej, potem było trochę więcej, teraz pewnie znów będzie ten moment, kiedy tych rodzin pszczelich będzie trochę mniej.
1: A z czego to wynika?
0: Choćby z tego, że no, pszczelarstwo w jakiś sposób, ta obsługa pszczół musi się jakoś pszczelarzowi też finansowo zamykać.
1: Opłacać.
0: Jeżeli się nie opłaca, jeżeli są lata chude, nie ma możliwości pozyskania tego miodu, albo tego miodu pozyskanego jest zbyt mało, wtedy no, też te pasieki są częściowo redukowane, rodziny są łączone ze sobą razem po to, żeby mniejszą ilość rodzin przygotowywać do zimy. No, to jest takie dynamiczne. No, jak wszystko, co jest związane z przyrodą, jest raz więcej, raz mniej. Jak obserwujemy nawet populację innych organizmów, szkodników, komarów, to wiemy, że raz jest ich więcej, raz jest ich mniej, że są lata, gdzie jest więcej, powiedzmy, jakichś tam, nazwijmy to umownie, much w przyrodzie.
1: No to
0: tam,
1: prawda.
0: Czy muchówek, tak. w innym roku jest mniej, więc to się zmienia i pszczelarstwie też się zmienia. Także jak będzie, ile będzie rodzin pszczelich, trudno powiedzieć. W tym momencie można zaobserwować, że jakby ilość rodzin pszczelich na Podkarpaciu, czy nie tylko na Podkarpaciu, w ogóle w Polsce, delikatnie maleje, ale jaka jest prawda, no to zobaczymy. No to trzeba też poczekać na te statystyczne wyliczenia, no bo takie też są prowadzone każdego roku, sprawdzane jest.
1: Chyba GUS to robi, nie?
0: Tak, tak. No, ale też pszczelarstwo jest też działalnością nadzorowaną przez powiatowego lekarza weterynarii, więc też powiatowy lekarz weterynarii wie, ile w danym roku tych rodzin pszczelich jest. Też wszedł obowiązek zgłaszania ilości rodzin pszczelich przez każdego pszczelarza 2 razy w roku, więc też się sytuacja zmieni i będzie to wszystko bardziej policzalne, także zobaczymy, trzeba poczekać rok czy dwa i zobaczymy, jaka jest faktycznie ilość rodzin pszczelich i jaka tendencja w przyszłych 10-15 latach będzie. Pszczoła miodna jest zwierzęciem gospodarskim, więc tutaj trochę inne decyzje są podejmowane. Tak?
1: W którym rejonie Podkarpacie jest najwięcej pszczelarzy?
0: No trudno mi tak to
1: trudno powiedzieć. Trudno mi to tak bardziej określić. Bieszczady, nie wiem, powiat przemyski, powiat rzeszowski, powiat starowolski.
0: Nie, tego się nie da tego
1: określić.
0: Nie da się tego określić, okay. Ponieważ też pszczelarstwo jest albo stacjonarne, albo wędrowne, więc są momenty, kiedy tych rodzin pszczeli w danych rejonach pojawia się więcej, są po prostu przewożone na pożytki, na przykład kiedy wystąpi spać w okolicach Przemyśla, to pojawia się tam więcej rodzin pszczeli, ponieważ są przewożone przez pszczelarzy z innych rejonów. No i tak to wygląda. To jest trudne do określenia. Gdyby wszystkie były pasieki stacjonarne, to można by było określać. Natomiast no, to też chodzi o to, że ta ilość pszczół, no, przyroda ma pewną pojemność na pszczołę miodną, czy w ogóle na pszczoły. Tak? Jeżeli tych pszczół będzie za dużo, to wiadomo, że będą miały większe trudności z zbieraniem pokarmu, pożywienia, zbieraniem nektaru i pyłku. No, jakby to to jest istotne, ile ich jest, tak? Natomiast no, to się zmienia każdego roku. Każdy tutaj z pszczelarzy też obserwuje swoją pasiekę i sprawdza, czy 30 rodzin w jego pasiece to jest dobra ilość, czy może lepiej, żeby było 15, tak? Bo może 15 będzie miało łatwiej, a 30 ma już trudniej, więc tutaj każdy z pszczelarzy obserwuje. Oczywiście bierze się pod uwagę też to, że pszczoła miodna nie jest jedyną pszczołą występującą w środowisku w Polsce, nie tylko na Podkarpaciu, ponieważ tych pszczół jest, można powiedzieć umownie, około 470 gatunków w Polsce w ogóle. Do pszczół zaliczają się też czmiele i one też muszą mieć miejsce na swoje życie. No ale przyroda sobie tutaj też z tym radzi, ponieważ no nie każda pszczoła korzysta z tych samych kwiatów, nie każda ma takie same potrzeby. Są te pszczoły, które pojawiają się w tych dzikich, pojawiają się też okresowo. No, pszczołę miodną mamy przez cały sezon wegetacyjny, natomiast jest wiele pszczół mieszkających w ziemi, które pojawiają się na 2 miesiące, które są związane z konkretnymi roślinami żywicielskimi, więc to jest taka duża różnorodność, ale jednak trzeba pamiętać o tym, że nie tylko pszczoła miodna jest środowisko, że są też pszczoły dzikie, że są też czmiele, że są też pszczoły murarki na przykład, są też pszczolinki, są porobnice i dużo można wymieniać. Widać je i zarówno też te dzikie widać w mieście, widać też na wsiach. No a niektóre są bardzo trudne do zauważenia, ponieważ no, najmniejsza pszczoła to 4 mm długości ciała i zasięg lotu 50 metrów, więc takie maleństwo, no, które wprawne oko osoby, która no, potrafi rozpoznać, zauważyć i określić, że to jest pszczoła, też po charakterystycznych cechach w ogóle przyporządkowujemy pszczoły do pszczół, czyli mają dwie pary skrzydeł. To też trzeba się temu przyjrzeć. No przy tej 4-milimetrowej no, trzeba się trochę wysilić i też użyć często jakiegoś szkła powiększającego, żeby poobserwować. Oczywiście one są też płochliwe, bardziej płochliwe niż pszczoła miodna. No, pszczoła miodna możemy, jak pszczoła miodna, która zbiera nektar czy zbiera pyłek, to możemy obserwować ją długo. Natomiast te małe, dzikie, mieszkające w ziemi są bardziej płochliwe, więc trzeba tak bardziej ze spokojem czasem usiąść wygodnie, patrzeć, skupić się, oddychać spokojnie i po prostu poczekać, aż jakiś owad przyleci, żeby się mu przyglądać. No wszystkie są bardzo ciekawe. Wszystkie mają charakterystyczną budowę ciała, mają dwie pary skrzydeł, są bardzo ciekawe, w jaki sposób one w ogóle żyją, funkcjonują. Więc tutaj zachęcam też ze swojej strony do takiego aktywnego obserwowania przyrody. Jak już idziemy na spacer, to żeby czasem też usiąść, wyciszyć się, skupić, zwrócić uwagę na kwiaty, popatrzeć przez chwilę w jedno miejsce i zaobserwować, co do nas przyleci, ponieważ te owady są obecne wśród nas i jak nie będziemy bardzo machać rękami, to będą po prostu jeszcze bliżej, tak na wyciągnięcie ręki tuż obok nas.
1: I tym akcentem zakończymy tę rozmowę, chociaż mam wrażenie, że moglibyśmy rozmawiać jeszcze bardzo, bardzo długo, bo temat jest rozległy.
0: Tak, temat pszczół jest bardzo ciekawy, bardzo duży. No, tutaj dotknęliśmy tylko części zagadnień.
1: Oczywiście, no, tak, zdaję sobie z tego sprawę.
0: Ale może pozostanie coś na kolejną rozmowę.
1: Oczywiście. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
2: Historia Stalowej Woli.
3: Pisarka, tłumaczka, harcerka oraz żołnierz Armii Krajowej Stanisława Kuszelewska-Rajska była prawdziwym człowiekiem orkiestrą. Jej książki Kobiety i Dziwy Życia uchodzą za pierwsze autobiograficzne opowieści o kobietach działających w konspiracji w latach 39-45. Co ciekawe, przed wojną zajmowała się zupełnie inną tematyką. Między innymi opisywała powstającą Stalową Wolę, perłę Centralnego Okręgu Przemysłowego, o kulisach jej wizyty w budującym się mieście i o tym, co ją wtedy zachwyciło, opowiedziała mi pani Joanna Wójcik z Muzeum COP w Stalowej Woli.
4: Dobrze, no to może na początek, w jakich latach Stanisława Kuszelewska-Rajska odwiedziła Stalową Wolę? Jak wtedy wyglądało miasto? Na jakim etapie budowy wtedy było?
5: Stanisława Kuszelewska-Rajska to jest arcyciekawa postać w kontekście propagowania idei Centralnego Okręgu Przemysłowego. To była niesamowita kobieta, której życiorysem tak naprawdę można byłoby obdzielić kilka osób. Dokonała mnóstwa ciekawych rzeczy, miała naprawdę bogaty życiorys. Natomiast faktycznie w którymś momencie postanowiła wybrać się w podróż po najważniejszych miastach Centralnego Okręgu Przemysłowego i te miasta opisać. Ale tutaj, co ciekawe, stwierdziła, że nie będzie tego robić pod kątem zakładów, pod kątem ich wyposażenia. Ona postawiła na coś zupełnie innego. Postawiła przede wszystkim na pokazanie sytuacji robotników w nowo powstających zakładach i postawiła również na pokazanie różnego rodzaju zjawisk społecznych, które w miastach copowskich zachodziły.
4: Jak właśnie Kuszelewska-Rajska opisywała taką ogólną atmosferę miasta i to, jak żyło się tam jej robotnikom?
5: Relacje Kuszelewskiej znam z artykułów, z serii właściwie artykułów, które opublikowała w czasopiśmie Bluszcz. Były to rzeczywiście artykuły, w których opisywała poszczególne odwiedzane przez siebie miasta. Tutaj pojawia nam się m.in. Radom, pojawia się Rzeszów, Mielec, pojawiają się Mościce, no i pojawia się oczywiście też, to już bardziej w naszym kontekście, pojawia się także Stalowa Wola. Kuszelewska już na samym początku w artykułach stwierdziła, że idea budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego to jest coś wyjątkowego, co trzeba pokazać i rozpropagować. Natomiast ona sama doskonale wiedziała, że nie zna się na metalurgii, nie zna się na hutnictwie, natomiast stwierdziła, że jest starym społecznikiem i pokaże życie copu z troszeczkę innej perspektywy. I faktycznie, podróżując po miastach, zwracała uwagę na architekturę, na nowo powstające osiedla, na to, jak te nowe osiedla zmieniają życie mieszkańców, przede wszystkim je poprawiają, bo to głównie o to chodziło. I zwracała też uwagę na działania poszczególnych zakładów, które rzeczywiście zapewniały robotnikom godny byt i coraz lepsze warunki życia.
4: No właśnie, w jakich warunkach mieszkali robotnicy, którzy sprowadzili się tutaj do Stalowej Woli? Jak wyglądało ich takie życie codzienne?
5: Jedno jest pewne, w momencie, kiedy Kuszelewska przyjechała do Stalowej Woli, to stwierdziła, że spotkał ją absolutnie oszałamiający widok. Rzeczywiście to było nowe miejsce, powstałe praktycznie od zera. Zachwyciły ją nowe budynki, które powstawały, zachwyciły ją hale fabryczne, zachwycił ją porządek, który w tych halach fabrycznych panował. Natomiast też doskonale wiedziała, i to wynikało z jej obserwacji w czasie pobytu, że życie tych robotników, którzy napłynęli do Stalowej Woli, w początkowym okresie rzeczywiście było bardzo trudne. Określiła je nawet jako niewygodne i dorywcze. To było głównie związane w początkowym okresie z kwestiami mieszkaniowymi. Natomiast też gdzieś miała świadomość, że w związku z tym, że miasto, osiedle bardzo szybko się buduje, to wkrótce te warunki życia z pewnością poprawią się.
4: A pisała może coś o zarobkach tych robotników, czy stać ich było na takie podstawowe potrzeby?
5: W całej serii artykułów kilka razy pojawia się informacja odnośnie zarobków pracowników zakładów copowskich. I rzeczywiście one się układały różnie, ale mniej więcej od 200 zł do 700-800, w zależności oczywiście od miasta, w którym akurat przebywała i zapoznawała się z tego typu informacjami. Natomiast żeby dać tutaj takie dobre porównanie, na co ta pensja mogła wystarczać, to dla przykładu wynajem mieszkania tak wahał się mniej więcej od 17 do 30 zł. Oczywiście te mieszkania inżynierskie... Tak, miesięcznie. Mieszkania inżynierskie oczywiście były droższe, bo tutaj już mówimy na przykład o 80 zł, no ale automatycznie też pensja inżynierów była wyższa, więc mogli sobie bez problemu na wynajem takiego mieszkania pozwolić.
4: I w tamtym czasie, kiedy Kuszelewska-Rajska była w Stalowej Woli, to mówimy tylko o tych zakładach południowych i takich mieszkaniach, czy były tam jeszcze inne budynki w mieście? Może coś się dopiero budowało?
5: To znaczy, ona skupiła się głównie na zakładach południowych, na tych nowo powstających halach, z których część już działała, część była w budowie, więc miała się uruchomić za chwilę. Natomiast ona sama wtedy stwierdziła, że w Stalowej Woli panują jeszcze warunki pionierskie i tutaj gdzieś w którymś momencie też samo muzeum nawiązało.
4: Pionierskie? Co to znaczy?
5: To było coś, co rozpoczynało się w zasadzie od zera, więc trzeba było włożyć w to trochę wysiłku, żeby naprawdę zbudować osiedle czy zakłady na wysokim, dobrym poziomie.
4: Jak Kuszelewska-Rajska podsumowała swoją wizytę w Stalowej Woli? Czy jej odczucia były pozytywne, negatywne, neutralne?
5: Stalowa Wola na pewno ją zachwyciła. Dla niej to była rzeczywiście taka copowska perełka, jedno z najciekawszych miejsc, które na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego powstawały. I ona wizytę w Stalowej Woli podsumowała w taki dość ładny sposób, bo powiedziała, że Stalowa Wola wygląda jak fantastyczna dekoracja do wielkiego filmu pod tytułem Nowoczesność. I ta nowoczesność rzeczywiście odnosiła się do całego Centralnego Okręgu Przemysłowego, który miał zmienić oblicze południowo-wschodniej Polski.
4: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: SK2. Magazyn lokalny.
4: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
4: Fotografia bez ograniczeń. Stalowowolskie Koło Fotograficzne Kadry od lat udowadnia, że dobry plan zdjęciowy można znaleźć niemal wszędzie. Od pól słoneczników po zabytkowe wnętrza. O pasji do fotografii, nietypowych sesjach, szukaniu własnego stylu i tym, jak zacząć przygodę z aparatem, już teraz rozmawiam z przedstawicielami Koła Fotograficznego Kadry ze Stalowej Woli. Zapraszam.
6: Grzegorz Myszka.
7: Mariusz Niedziałek.
8: Krzysztof Maciuch.
9: Piotr Kiełbasa.
4: Myślę, że zanim przejdziemy sobie do takiej codziennej działalności Koła Fotograficznego Kadry ze Stalowej Woli, to zaczniemy sobie od tego, od jak dawna działa kadr, skąd w ogóle taka nazwa i kto był jego założycielem?
8: Rok założenia bym powiedział, że to jest jakiś 2006 rok. Wtedy byłem w szkole budowlance i tam dołączyłem do grupy ludzi, którzy chcieli się bawić fotografią. I stamtąd to się wyłoniło, bo po skończeniu chyba tam był, po zajęciach, po końcu roku przyszedłem wtedy z częścią osób do Spółdzielczego Domu Kultury. I tam faktycznie zaczęło się takie, można powiedzieć, regularne spotykanie się z członkami fotografii i tam żeśmy się zaczęli bawić w fotografię. I pomysł samej nazwy kadr wyszedł, że trzeba było coś wymyśleć. I kadr, jak to klisza, składa się z kadru i tyle.
4: Czyli na początku spotykaliście się w Spółdzielczym Domu Kultury, Stalowowolskim SDK-u, a teraz gdzie właśnie macie takie swoje zebrania? Bo kadrowiczów jest chyba dosyć dużo.
7: No obecnie po zatoczeniu takiego koła, poprzez różne miejsca, gdzie mieliśmy swoje siedziby, ponownie wróciliśmy, można powiedzieć, że pod skrzydła Spółdzielczego Domu Kultury, ale nie znajdujemy się jakby w głównym budynku, mamy osobny klub MK, w którym znajdują się prócz Koła Fotograficznego parę innych grup, no i tam działamy, mamy salę dość sporą miejsca, no a członków mamy około 45 na grupie, nie wszyscy przychodzą jednocześnie na spotkania nasze to tak mniej więcej w gronie około 20-25 osób, z tego względu, że ludzie albo wyjeżdżają, pracują, więc nie wszyscy są w stanie być na zajęciach. Zajęcia mamy co tydzień, w piątek o 17:00 realizujemy swoje plany.
4: Czyli spotykacie się tylko raz w tygodniu, czy może jak są planowane jakieś po prostu wyjazdowe fotografowanie, czy jakieś sesje na miejscu?
10: Najczęściej spotykamy się raz w tygodniu w piątek, ale jeśli część z nas ma zamiar sobie pojechać na przykład wschód słońca albo zachód słońca, to umawia się na osobny termin, żeby nie kolidował z tymi naszymi takimi żelaznymi zajęciami piątkowymi. Mogą sobie wybrać jakąś tam sobotę, niedzielę czy dzień tygodnia, który im pasuje. Oprócz tych piątkowych zajęć kadr działa jeszcze z Urzędem Miasta. Są to dwa projekty. Jest to Stalowowolskie Centrum Aktywności Lokalnej i tam prowadzimy zajęcia tak zwane poniedziałkowe w Bibliotece Miejskiej z Młodzieżą.
4: Oprócz... Czyli w M-kwadrat, chyba tak się to nazywa.
10: Miejsce Aktywności Lokalnej w Bibliotece Miejskiej na dole. Oprócz zajęć fotograficznych są tam jeszcze różnego rodzaju innego aktywności dla młodzieży. Oni sobie mogą tam przyjść, posiedzieć, pograć w planszówki, pooglądać telewizor, mogą sobie ugotować ziemniaki na przykład, bo sobie gotowali ostatnio. Generalnie mają jakieś tam zajęcia kulinarne, tak, robią sobie gofry, robią sobie naleśniki, przy okazji coś tam wyszywają, szydełkują, szyją. Mają różnego rodzaju takie zajęcia.
4: To brzmi w sumie trochę jak taka strefa spotkań tylko dla młodzieży.
10: Bo to jest część takiej strefy spotkań tylko właśnie dla młodzieży w bibliotece.
4: Czyli tutaj mówiliśmy sobie o takich spotkaniach w gronie członków Koła Fotograficznego Kadr i zajęć z młodzieżą, ale z tego co wiem, to sami kadrowicze tworzą też taką grupę ludzi, taką można powiedzieć międzypokoleniową. Czy wiecie, jakie są właśnie rozbieżności wiekowe między właśnie kadrowiczami? Kto jest najmłodszy, kto jest najstarszy? Chodzi mi o ten rozrzut wiekowy.
6: Jeśli chodzi o nasze kadrowe spotkania piątkowe, my staramy się, zapraszamy wszystkich. Nie ma jakichś takich ograniczeń wiekowych, ale no oczywiście najmłodsi są to ludzie, którzy mają 18 lat, bo tak troszeczkę podzieliliśmy, że tu są pełnoletni, a tam te poniedziałkowe spotkania są dla młodzieży. Najstarsza grupa osób, no to myślę, że ponad 60 parę. Taki ktoś tam może być, ale to tak średnio to jest grupa wiekowa 40+. I mamy bardzo różne osoby. Te osoby, które do nas przychodzą, po prostu one lubią przychodzić na zajęcia. Nasze zajęcia polegają na tym, żebyśmy po prostu się dobrze bawili. Żebyśmy mogli się spotkać i po prostu się bawić. Bawić się przez fotografię, nie? Bo ktoś powie, że bawimy się. Ale chodzi o to, że cały czas wchodzimy w różne te dziedziny fotografii. Fotografia to jest taka dziedzina, gdzie możemy robić bardzo wiele różnej fotografii i my w kadrze po prostu staramy się każdemu pokazać każdą dziedzinę fotografii i jest wiele osób, że na przykład lubi bardziej fotografię dziecięcą, lubi jakąś, no najwięcej osób to zawsze mówią, chcemy modelki, nie? No i niestety fajnie, no bo te portrety, myślę, że najwięcej robimy zdjęć właśnie z sesji zdjęciowych. Tutaj mamy naprawdę profesjonalne studio do dyspozycji. Czyli mamy naprawdę bardzo dużo lamp, modyfikatorów, używamy tego wszystkiego, pokazujemy im, jak zrobić fajne zdjęcie i staramy się po prostu pokazywać różną fotografię. Oczywiście robimy różne wyjazdy plenerowe, maki, jakieś zachody słońca i tak dalej. Także tu
4: czyli
6: bardzo
4: różne. Inspiruje was przyroda i takie można powiedzieć trendy internetowe, bo to chyba na Instagramie jakieś tam rzepaki, maki.
6: Tak, najwięcej tak, ale no, również każdy z nas po prostu wychodzi z założenia, że spróbujmy coś innego. I na przykład mamy kolegę, który ma znajomości na przykład na lotnisku w Turbii. Ostatnio mieliśmy super świetną sesję zdjęciową. Nasza kochana modelka Miss Podkarpacia nam pozowała i na samolocie. Ten samolot Antek to taki dwupłatowiec i no były takie ciekawe momenty. W pewnym momencie pan, który tam nam tego Antka udostępnił, mówi, a nie chce ona wyjść tam na górę? Gdzie na górę? No to pyk, a ona pyk, wyszła na samą górę i pozowała nam na samolocie, na samej górze. Mega sesja, mega fajne przeżycia i wiele takich sytuacji jest, nie? Że gdzieś ktoś ma kogoś znajomego, gdzieś tam jedziemy, jakieś pole fajne, gdzie też musimy mieć pozwolenie, żeby na te słoneczniki wejść, no to musimy mieć pozwolenie, żeby nas ktoś nas zaprasza. No i tak to wygląda.
4: Wracając jeszcze do kadrowiczów, a w zasadzie do osób, które chcą stać się kadrowiczami, to czy zwykle są to osoby, które mają już jakieś doświadczenia właśnie w fotografowaniu, czy są to też takie osoby zupełnie początkujące, które chcą postawić te swoje pierwsze kroki w fotografowaniu?
7: To tak jak wcześniej tu kolega powiedział, powiedział, że do naszej grupy zapraszamy wszystkich, niezależnie od tego, jaki stopień zaawansowania mają w fotografii. Mogą to być amatorzy, którzy kompletnie nie wiedzą nic o fotografii. I my właśnie naszym działaniem chcemy, żeby oni nauczyli się tej fotografii, żeby pokochali to, bo jeśli już coś w tym kierunku ich zainteresowało, to wydaje mi się, że to jest właśnie taki kierunek, którym my im możemy pomóc. I do grupy właśnie najczęściej przychodzą osoby, które mają małe doświadczenie albo w ogóle tego doświadczenia nie mają. Razem z nami pracują, robimy te zdjęcia, w trakcie tych zajęć uczą się, podpowiadamy im, co robić, jak robić, no ale też w grupie mamy osoby, nazwijmy, średnio zaawansowane i też mamy osoby, które są, nazwijmy to, zawodowcami fotografii, którzy pracują, jak Piotr, pracują jako fotograf. Większość jednak jest to fotografów amatorów, ale już z dużym doświadczeniem.
4: A co ze sprzętem? Czy wy na początku zapewniacie właśnie jakiś sprzęt, żeby te osoby początkujące mogły oswoić się na przykład z aparatem?
7: Tak, można do nas przyjść i, że tak powiem, wyoglądać sobie różne aparaty różnych producentów. Natomiast już do samych zajęć raczej wolimy, żeby ktoś miał już docelowo swój aparat. Natomiast sprzęt, no to udostępniamy. Mamy bardzo dużo lamp, mamy statywy, mamy tła takiego, nazwijmy to, ubocznego, takie zaplecze, to zapewniamy oczywiście. Natomiast aparat najlepiej, żeby już ktoś miał do nauki swój, bo jednak na każdym aparacie pracuje się troszkę inaczej. Inne są funkcje, guzikologia jest inna, więc lepiej, żeby się ktoś uczył docelowo na swoim aparacie.
4: Czyli telefon z aparatem to troszkę za mało na początek?
7: Telefon raczej nie. Raczej my staramy się uczyć tej fotografii takiej, no, tradycyjnej.

0: fotografii można jeszcze dzielić na podgrupy, bo przyrodnicza to będzie na przykład ptaszki fruwające, zwierzątka deptające. Możemy też podciągnąć i w tą fotografię też makro, choć makro jest osobną jeszcze dziedziną, także tego jest naprawdę bardzo dużo. My na zajęciach co trochę próbujemy każdą z tych, że tak powiem, dyscyplin fotografii spróbować. Jest fotografia produktowa, naprawdę możemy tego wymieniać tyle. Jest fotografia techniczna, nie wiem, to taka na przykład wykorzystywana w wojsku, w lotnictwie. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Taka techniczna jest mniej, że tak powiem, rozpopularyzowana, ale trzeba wiedzieć, jak zrobić takie zdjęcie, prawda?
1: Ale potrzebna, nie? Bo teraz praca w marketingu jest no tak popularna.
0: Tak, bardzo, bardzo.
2: Ale przede wszystkim chcemy każdą dziedzinę fotografii przedstawić każdemu, więc znajdziemy i sport, i technikę, i przyrodę, i no wszystko. Po prostu sami szkolimy się do tego, żeby ludziom też to pokazać.
1: A co na przykład właśnie jak przychodzi, właśnie dołącza do kadru taka osoba, która szuka u was wsparcia, bo chciałaby na przykład założyć, nie wiem, konto na Instagramie, gdzie właśnie chciałaby wrzucać na przykład zdjęcia właśnie jakichś tam produktów na przykład. Czy pokazujecie też właśnie takim osobom, jak wykonywać takie zdjęcia?
3: Jeśli chodzi o zdjęcia telefonem, każdy mówi inaczej, nie? Że nie da się zrobić zdjęcia telefonem dobrego, fajnego. Oczywiście da się zrobić. Teraz te najnowsze telefony fajne rzeczy robią i możemy bawić się tym telefonem. Pyta mnie pani, jak, czy może ktoś dołączyć? Tak, może ktoś dołączyć. Dołączamy. Jeszcze tylko powiem, że na przykład ja też jeszcze z Sebastianem prowadzimy spotkania w Centrum Aktywności Seniora i tam uczymy fotografii telefonem i uczymy, jak zrobić dobre zdjęcie telefonem. I naprawdę nasi seniorzy są genialni, po prostu takie rzeczy robią. Potem jest organizowana wystawa. Na tej wystawie pokazujemy całoroczną pracę i da się. Jeśli chodzi o takie tutaj bardziej rolki, filmy, takie właśnie, gdzie się pokazuje, czy na Instagramie. Na pewno tak. To, no bo my też pokazujemy siebie, swoją taką dziecinę, nie? Ktoś jest odpowiedzialny za modelki, ktoś jest odpowiedzialny za załatwienie miejsca, gdzie mamy pojechać, ktoś jest odpowiedzialny za sprzęt, za lampy i również ktoś jest odpowiedzialny za zrobienie fajnej rolki, czy fajnego jakiegoś wpisu, no i tego też uczymy, też pokazujemy, jak to zrobić.
1: Czyli ktoś rzuca temat, fotografia produktowa i idziecie w to.
3: Tak, fotografia produktowa. Ostatnio fotografowaliśmy nawet filiżanki. Ktoś piękne filiżanki przyniósł. No i jak zrobić filiżankę, żeby ona była ciekawa. No, powiem szczerze, będzie widać niedługo efekty naszej pracy. Ta filiżanka po prostu ma być ostra, ma być super naświetlona, ale również może być ta produktowa, typowo fotografia pod sprzedaż, ale może być też taką fajną, z taką fajną jakąś jeszcze scenerią, czyli ta filiżanka leży, wylewa się z tej filiżanki, nie wiem, kawa albo kwiaty i to jest też
1: to
3: taka
1: opowiada
3: fotografia.
1: Historia.
3: Tak, to opowiada historię. I my staramy się właśnie pokazać taką fotografię, nie tylko taką sprzedażową, bo ja twierdzę, że to no, jeśli ktoś chce coś sprzedać, to zrobi telefonem, telefon to ładnie obrobi i można to sprzedać. A najważniejszą rzeczą to jest właśnie zrobić ciekawe zdjęcie, właśnie z ciekawą scenerią, właśnie z ciekawym jakimś motywem i żeby było to no, zachwycające.
1: A wracając jeszcze do tych dyscyplin fotograficznych, to która z nich jest najtrudniejsza? Co się najtrudniej fotografuje?
3: Ponieważ ja bardzo lubię portret, myślę, że chyba największą trudnością to jednak jest rozmowa z modelem, rozmowa z kimś, kogo fotografujemy. Czyli jednak ten portret, ja myślę osobiście, że jest ciężki do sfotografowania, ponieważ no, to tam przychodzi psychologia portretu, jak rozpoznać, porozmawiać trzeba z modelem. Pewne rzeczy, które one tam na przykład mają fajne efekty później i to jest takie bardzo ważne.
4: A jeśli chodzi o portret, to ja na przykład lubię ten moment,

0: Gdzie model przychodzi, jest zestresowany i w trakcie sesji nagle zaczyna być jakaś współpraca, nagle są jakieś emocje, które chcemy uwiecznić na tych zdjęciach i ja bym powiedział, że taka fotografia portretowa właśnie technicznie, owszem, trzeba być przygotowanym do tego, ale ona dla fotografa, przynajmniej dla mnie, nie jest stresująca.
1: To ja tylko dodam do stopnia tego trudności, że występuje taki dość ciężki stopień trudności, nie wiem, czy dobrze to określiłem, czy są w ogóle takie określenia, ale w fotografii na przykład makro, ustawienie odpowiedniej ostrości, bywa to dość technicznie trudnym zadaniem i amatorzy zazwyczaj z tym mają duże problemy. Trzeba wiele zdjęć wykonać, przećwiczyć, aby wykonać poprawnie ustawioną ostrość na takim zdjęciu. I w różnego rodzaju fotografii bywają takie techniczne problemy, na przykład przy wschodzie słońca, nie wiem, są osoby, które fotografują, na przykład, nie wiem, zwierzątka, tak, i on zazwyczaj się je fotografuje wschodzie, ewentualnie zachodzie słońca, wtedy, kiedy światła jest mało, więc technicznie wykonać zdjęcie jakiegoś zwierzątka czy ptaszka, a jeszcze które jest w ruchu, w takich ciemnych warunkach też, to jest technicznie dość trudne do opanowania, oczywiście jest możliwe, ale trzeba to ćwiczyć. Więc w fotografii jest takich troszkę ciężkich tematów, ale no wiadomo, wszystko się da wyuczyć.
2: No dodam jeszcze przede wszystkim, tu mówisz o rano, wieczór, a nocne zdjęcia, tam musimy dodatkowo sprzętu używać, profesjonalnego, dobrego, żeby móc zrobić nocne zdjęcia, żeby na przykład gwiazdy zrobić nieporuszone. Z odpowiednie przystawki musimy używać, żeby to fajnie sfotografować. Trudności są w każdej fotografii. Wszędzie możemy znaleźć jakąś tam trudność, która da się przejść. Tak jak o malowanie światłem, też trzeba się tego nauczyć. I my sami się uczymy, a później przekazujemy tą wiedzę.
3: Czy każde miejsce może stać się planem zdjęciowym? Czy wszędzie można fotografować? Czy wszędzie takie zdjęcie może wyjść dobre, że tak to ujmę?
1: Powiem krótko. Wszędzie można i wszędzie wyjdzie, ale tam, gdzie są zakazy, to niestety nie wolno.
2: To nie wyjdzie.
3: A jakie były właśnie takie najdziwniejsze plany zdjęciowe, które przygotowywaliście? Takie nietypowe. Nie mówię tutaj właśnie o tam, nie wiem, polu lawendowym, czy polu maków, czy czymś takim klasycznym, tylko o takim miejscu, które no, zwykłemu Kowalskiemu nie kojarzyłoby się z sesją zdjęciową.
0: W okresie letnim staramy się wykonywać zdjęcia w przyrodzie, ponieważ dość długo jest widno, mamy dobre światło. Jeśli idziemy w tak zwaną przyrodę, to weźmy pierwsze z brzegu jakieś tam pole słoneczników i rzucamy sobie temat, dobra, w ten piątek idziemy na zdjęcia w polu słoneczników. Zaczynamy od znalezienia lokalizacji takiego pola. Szukamy takich pól, żeby w tle nie było jakichś zabudowań, żeby nie było jakichś niepotrzebnych rzeczy, które nam będą zaburzały potem już te finalne kadry. Znajdujemy właściciela takiego pola, uzyskujemy zgodę na wejście w to pole. Oczywiście staramy się tych jego słoneczników nie zniszczyć. W międzyczasie robimy posta na mediach, szukamy modelek. Kiedy już przeprowadzimy selekcję modelek, umawiamy się z modelkami, umawiamy się, co powinny ze sobą zabrać, jakie stylizacje przygotować, po czym informujemy kadrowiczów, gdzie jedziemy, gdzie spotykamy się i przeprowadzamy taką sesję. I to mamy sesję w polu słoneczników, bo jest lato. Jeśli jest to okres zimowy, to przenosimy się wtedy do studia i możemy sobie szukać różnych lokalizacji zamkniętych. Chodzi nam po głowie sesja w jakimś klubie bokserskim. Chodzi nam po głowie sesja w klubie fitnessowym. Chodzi nam po głowie sesja taneczna. To będą takie tematy, które będziemy się starali realizować. I jeśli chodzi o sesję taneczną, no to tutaj fajnie byłoby sobie zorganizować jakąś salę weselną, zorganizować DJ-a, który będzie przygrywał tymże osobom tańczącym i w ten sposób szukamy sobie różnych lokalizacji w zależności od tego, jaki mamy temat, jaki temat przyjdzie nam do głowy, a dla nas raczej nie ma takich tematów, których nie moglibyśmy zorganizować.
3: A może jakiś taki szalony projekt, którego nigdy więcej nie powtórzyliście?
0: Pewnie nie pójdziemy znowu w pobliże torów kolejowych, bo nas sokiści kiedyś gonili.
3: Czyli były też takie niebezpieczne sesje zdjęciowe?
0: One nie były niebezpieczne, one dla nas, bo jednak my staramy się przeprowadzać te sesje bezpiecznie. Nie wchodzimy tam, gdzie nie wolno, nie włazimy nie wiadomo gdzie, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za modeli i za nas samych, ale komuś mogło to się wydawać dziwne i podejrzane, więc akurat to było w pobliżu torów, więc ktoś tam wysłał patrol służby ochrony kolei. Kiedyś przeprowadzaliśmy sesję na jakimś polu maków w pobliżu wału przeciwpowodziowego i mieliśmy zaparkowanych 20 samochodów nieopodal i przyjechała policja zobaczyć, co tam się dzieje.
3: To nielegalne zbiorowisko, tak?
0: Ale ono było jak najbardziej legalne, bo było w porozumieniu z właścicielem pola i staliśmy tam, gdzie powinniśmy stać, nikomu nie szkodząc.
3: A co do tych zdjęć na torach, to... No to 10 lat temu one były bardzo popularne w internecie. Chyba każda nastolatka, każdy nastolatek miał takie zdjęcie.
0: Nawet nie 10 lat temu, bo chyba ze 2 lata temu byliśmy.
3: Czyli wraca moda.
0: Wraca moda. Moda wraca cyklicznie. Zdjęcia, które się robiło 20 lat temu, teraz robi się z powrotem, bo ci, którzy je robili 20 lat temu, oni je mają zrobione. Natomiast nowe pokolenie fotografów stwierdza, o, to jest fajne, moglibyśmy wykonać coś takiego, nigdy nie robiliśmy. I oni teraz to powtarzają, wiedząc bądź nie wiedząc, że to już było zrobione, ale w fotografii w sumie wszystko było zrobione. Kwestia tylko, jak to jest powtórzone.
1: To ja dodam tak jeszcze do tych takich miejsc, może takich trudniejszych do fotografowania, dziwnych czy jakichś takich niespotykanych. To mamy w okolicy most kolejowy, on jest, to jest na terenie Niska, jest most kolejowy z taką kładką, tam legalnie można sobie wejść na ten most kolejowy. On jest taki troszkę zaniedbany, troszkę rdzy na konstrukcji, cały metalowy, i zdjęcia w tamtych okolicach z tego mostu, pod mostem, w tle ten most, no wychodzą bardzo fajne. Jest to taki klimat, no, już rzadko spotykany, z tego względu, że no, najczęściej te mosty są już bardzo ładnie wyremontowane, odmalowane i jest troszeczkę już inny klimat przy takich zdjęciach nowych, wymalowanych, prawda?
3: A czy macie jakieś właśnie inne ulubione miejscówki, czy to właśnie w okolicach Stalowej, czy w samej Stalowej Woli, czy jeszcze gdzieś indziej, do których właśnie wracacie co jakiś czas?
4: Jeśli chodzi o miejsca, do których wracamy, to na pewno to są różne pola, to jest na pewno woda, nie? Podwolina, mega fajne miejsce, gdzie robiliśmy fajne sesje zdjęciowe, gdzie kolega ogniste kule rzucał takie fajne i wtedy też było malowanie światłem, było pokazane, była modelka i też takich miejsc naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo. Wspomnę jeszcze taką mega świetną sesję, gdzie byliśmy w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli, gdzie nas prezydent dosłownie nas zaprosił.
3: Ale to w tym takim zabytkowym budynku?
4: Tak, w dyrekcji huty zaprosił nas i tam po prostu robiliśmy sesję zdjęciową w połączeniu z budowlanką naszą, tak zwaną szkołą, gdzie oni uszyli mega świetne stroje i w tych strojach modelki również ze szkoły, one nam pozowały. I w tych murach budynku po prostu każdy się poszedł w inny, wziął sobie jedną czy dwie modelki, poszedł sobie i robił zdjęcia. I naprawdę świetna sesja zdjęciowa, świetna współpraca i z prezydentem, i ze szkołą, i to też wymagało bardzo dużo pracy, bo oni te stroje uszyli. Oczywiście zapytali, czy byśmy nie zrobili tych zdjęć, no ale jak 20 fotografów wyszło, tych modelek było chyba 6 czy 7 i jeden model, który też jest bardzo utalentowanym artystą, bo też szyje, to naprawdę było było mega przeżycie. Też to wymagało i jakiegoś światła odpowiedniego, jakieś lampy zabrane ze sobą. No i też trzeba było tam, najpierw trzeba było pojechać, pooglądać te miejsca, gdzie możemy to zrobić, ale naprawdę wyszło świetnie.
3: Czyli to była taka sesja, można powiedzieć, kostiumowa.
4: Tak, bo te stroje to naprawdę były uszyte, to były takie stroje...
3: Przedwojenne?
4: To była taka sesja bardziej, i te stroje ich to były art deco, czyli to takie nawiązujące właśnie do tego budynku, w którym robiliśmy zdjęcia.
0: Z takich nietypowych lokalizacji, gdzie nie każdy mógłby zrobić zdjęcia, to mogę powiedzieć, że Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, w którym wykonywaliśmy sesję stylizowaną w strojach retro w latach takich 40-tych, międzywojennych, może tak w powojennych. Mieliśmy ustalony termin, zgodę dyrekcji oczywiście. Zrobiliśmy nabór na modeli, przygotowaliśmy stylizację, do tego umówiliśmy się z wizerzystkami, z fryzjerkami. Taka sesja, ona trwała dla modeli już od godzin południowych, bo musieli się właśnie wystylizować, a kończyliśmy grubo po 21:00. Nam bardzo się tam podobało, my jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów tej sesji.
3: A wracając do tych wizerzystów, makijażystów, to czy właśnie w grupie kadrowiczów są takie osoby? Czy po prostu w cudzysłowie załatwiacie sobie takie osoby z zewnątrz?
0: Nie, wchodzimy w współpracę z osobami z zewnątrz. W kadrze mamy osoby, które mogą przygotować jakiś tam podstawowy makijaż, ale do takich sesji stylizowanych już to jest zupełnie inny, bardziej zaawansowany makijaż, więc tu wchodzimy w współpracę z wizerzystami, z fryzjerami.
3: A jeśli chodzi o scenografię, to sami się tym zajmujecie?
0: Jeśli robimy sesję u nas w kadrze, bądź w miejscach, które trzeba przygotować, to jak najbardziej tak. Kilka dni przed sesją nasza facebookowa grupa jest zarzucana pomysłami, zarzucana gadżetami, kto co ma, kto mógłby co przynieść, kto mógłby coś dokupić, co nam jeszcze potrzeba, czego nam brakuje. Bo w takim muzeum COP, no to korzystaliśmy dokładnie z tego, co oni tam mają wyeksponowane i przygotowane, także tam mogliśmy jedynie, nie wiem, zmienić ustawienie jakiegoś krzesła, a i to tylko za zgodą opiekunów tej właśnie wystawy.
4: Jeśli chodzi o takie miejsca, gdzie naprawdę bardzo dużo trzeba było przygotować się do tej sesji, to mieliśmy niedaleko Stalowej Woli, jest Osada Kochany. Tam są budynki takie dawne i w tych dawnych budynkach zaprosiliśmy zespół tańca Lasowiacy ze Stalowej Woli. Powiem tak, była grupa starsza i była grupa młodsza. Ogólnie było chyba może 40 osób, tych albo jeszcze więcej. Fotografów nas było wtedy też chyba z 25 i wszyscy robiliśmy zdjęcia właśnie tej grupie. Bardzo duże przygotowanie to. Oczywiście oni w tych pięknych strojach występowali, tańczyli nam, pozowali. Taka mała grupa tych małych lasowiaków, po prostu to takie dzieciaczki przyjechali z rodzicami. To też takie było mega przedsięwzięcie, duże, gdzie trzeba było po prostu to wszystko ogarnąć, bo powiem szczerze, że w pierwszym momencie, jak zobaczyłem taką dużą grupę ludzi, no to tak trochę się zastanowiłem, jak to wszystko damy radę. Ale sesja wyszła przefajnie, mamy świetne zdjęcia i ta współpraca właśnie z różnymi grupami. I na przykład jeśli chodzi o Amazonki, to jest też taka grupa, z którymi też współpracujemy już drugi raz. Robiliśmy im sesję taką zdjęciową i te reportaże, które tam też robimy z nimi i też jeszcze mamy jakieś tam plany przyszłościowe, żeby też im porobić fajne zdjęcia. Dużo, dużo różnych grup, z którymi współpracujemy.
3: Tutaj wcześniej wspominaliście, że w Centrum Aktywności Seniora uczycie seniorów robić zdjęcia telefonami i że później jest jakaś z tego wystawa. A czy gdzieś indziej można zobaczyć pracę, ale wasze zdjęcia? Czy organizujecie wystawy swoich zdjęć?
1: Jeśli chodzi o nasze wystawy fotograficzne, to mamy taką stałą wystawę w tym lokalu, w którym mamy też siedzibę, czyli w MC, w Stalowej Woli. I ona jest, że tak powiem, przez 360 dni w roku. Co roku ją zmieniamy, oczywiście, bo przychodzą nowe zdjęcia, ale raz w roku organizujemy taką wystawę podsumowującą nasz roczny wysiłek, nasze roczne prace. Wtedy każdy fotograf wybiera sobie jakieś swoje najlepsze zdjęcia z całego roku, z różnych sesji. My je wspólnie oglądamy, decydujemy, które idzie do druku, drukujemy takie zdjęcia i organizujemy taką wystawę. Ostatnie wystawy organizowaliśmy w Spółdzielczym Domu Kultury ze względu na to, że tam jest dużo miejsca. Takie wystawy zazwyczaj robimy jesienią i one są dostępne do oglądania miesiąc, półtora. To w zależności od tego, ile tam czasu nam pani dyrektor zezwoli na to, żeby zdjęcia tam wisiały.
3: Domyślam się, że ta wystawa fotograficzna prezentuje różne dyscypliny fotograficzne, jak to wcześniej nazwaliśmy.
1: Tak, dokładnie tak jest. Wybieramy z wszystkich sesji z całego roku różne zdjęcia różnych fotografów. Na takiej wystawie możemy mieć około 80 zdjęć, więc na autorów może przypaść dwa, maksymalnie trzy zdjęcia. Są to zdjęcia dość dużych rozmiarów, bo drukujemy te zdjęcia w rozmiarach 50x70 na płótnie, więc to już taki jest obraz dość pokaźny. Wystawa wtedy wygląda bajecznie po prostu.
3: Jak wygląda droga do takiego poznania swojego własnego stylu fotografowania? Czy każdy z was ma właśnie taki swój styl fotografowania, że widzicie czyjeś zdjęcie i wiecie, że o, to robił Piotrek, to robił Grzesiek. Czy jest coś takiego?
1: Tak, jest coś takiego. Każdy fotograf ma swój styl i ten styl się wyrabia przez cały cykl fotografowania, czyli latami możemy tworzyć swój styl. Może on nam się zmieniać, bo po jakimś czasie możemy dochodzić do wniosku, że jednak bardziej nam się podobają zdjęcia w innym stylu. Tutaj to jest tak dość indywidualne, dlatego że też tak jak mówiliśmy o tym, że ta fotografia jest bardzo różna. Style w portrecie, a style w krajobrazu, totalnie o czym innym mówimy, więc no ciężko jakby powiedzieć, prawda, ale ogólnie jest tak, że każdy fotograf ma swój styl robienia zdjęć, obróbki tych zdjęć, więc tak, kadrowania, to bardzo dużo rzeczy ma na to wpływ.
3: Czy macie może właśnie w swoich portfoliach takie zdjęcia, z których jesteście szczególnie dumni? I właśnie może jakieś takie uzasadnienie, dlaczego właśnie to zdjęcie jest takie najbardziej wyjątkowe. I myślę, że tu będziemy przesuwać mikrofon i zapytamy każdego o takie zdjęcia.
4: No, bardzo ciężko jest wybrać najlepsze zdjęcie swoje z życia. Może tak, ja powiem, jeśli chodzi o nasze takie zdjęcie, moje osobiste zdjęcia. No, dałem na ostatnią wystawę trzy zdjęcia. Jeden był portret, oczywiście uwielbiam portret i to po prostu ta modelka wyszła przecudownie na tym zdjęciu. Drugi był troszkę inny portret. I też kocham to zdjęcie, ale chyba jednak to trzecie zdjęcie, które dałem, to był poranny wypad na rosiczki. I zrobiłem zdjęcie właśnie rosiczki.
3: A to są te drapieżne kwiaty, tak?
4: Tak, to są drapieżne kwiaty. My byliśmy... Gdzie myśmy to byli? To jest... Imię Lity Łuk chyba. Tak, to tam właśnie. I to jest, tam jest taki park, gdzie dosłownie można sobie zrobić wschód słońca i zrobić właśnie te rosiczki. I zakładając pierścienie do makro i w ogóle to jest zabawa. Po prostu zrobiłem bardzo fajne zdjęcie i chyba ja jestem z tych rosiczek najbardziej zadowolony. Z ostatniego roku oczywiście, bo to tak podsumujmy.
3: Dobrze, no to może tak zaktualizuję w takim razie pytanie. Jakie jest właśnie wasze ulubione zdjęcie z tego roku? O, może to będzie łatwiej po prostu.
2: To będzie trudne. Powiem tak, jeśli z tego roku, to powiedzmy szczerze, że to tak mało miałem okazji robić teraz zdjęcia, ale jadąc do pracy akurat miałem aparat. Zima, pięknie, białe wszystko, drzewa i wschód słońca i ta szać. I takie zdjęcie właśnie zrobiłem. I to można by powiedzieć jedno zdjęcie tego roku.
1: To tak, to jeśli chodzi o moje najlepsze zdjęcie z tego roku, to ja bym chciał o poszerzenie granic do 2 lat. Dlaczego do 2 lat? Dlatego, że ja lubię chodzić po górach. No jak lubię chodzić po górach, no to lubię tam robić zdjęcia i te chyba najlepsze, najfajniejsze, te, które ja najbardziej lubię, to są zdjęcia z gór. To są raczej widoczki, krajobrazy, więc jeszcze w tym roku nie byłem w górach, więc tegoroczne zdjęcie nadal jest przede mną, a to najbardziej ulubione będzie jeden z krajobrazów z ubiegłego roku.
3: A takie, które już zrobiłeś?
1: To raczej krajobrazowe, to jakby krajobrazowe widoczki górskie.
0: Ja nie mam jeszcze swojego wytypowanego, ulubionego zdjęcia z tego roku. Myślę, że jakbym je przeglądał, coś bym tam wybrał, ale generalnie u mnie na zdjęciach to są te zdjęcia, które przedstawiają jakieś emocje, a te emocje są przedstawione czy uzewnętrznione przez oczy i no i to wychodzi na to, że to będzie któreś z tych zdjęć portretowe, które zrobiłem w tym roku.
3: A czy fotografowaliście kiedyś na przykład aktorów podczas jakiegoś przedstawienia jakiejś sztuki teatralnej?
0: Tak, współpracujemy z teatrem amatorskim ze Stalowej Woli, który nazywa się Ad Hoc i kilkukrotnie już wykonywaliśmy reportaż z ich próby generalnej bądź z jakiegoś przedstawienia. I tak, z nimi się bardzo fajnie współpracuje.
3: Czy trudno jest uchwycić takie emocje właśnie w spojrzeniu na zdjęciu?
0: Bardzo trudno, bo teraz to wszystko zależy od tego, co już Piotr napomknął, ta psychologia portretu. Czyli żeby takie emocje z modela wyciągnąć, trzeba go jakoś poprowadzić i ta właśnie praca z tym człowiekiem i współpraca i to, jak to przebiega, to jest bardzo fajna rzecz. Tego się nie da tak opisać, to trzeba poczuć tą współpracę i to, co się czasem właśnie dzieje na sesji, jak człowiek się zachowuje zanim wejdzie na plan zdjęciowy, a ten efekt finalny, gdzie on niejednokrotnie jest bardzo zaskoczony, to ja.
3: A czy mieliście kiedyś taką sytuację, że na przykład model był tak zestresowany albo nie potrafił się z wami dogadać i do sesji zdjęciowej nie doszło?
0: Czyli ten model przyszedł na zdjęcia, czy...
3: Tak, i po prostu nie byliście w stanie się dogadać. Czy były kiedyś takie sytuacje, czy zawsze udawało się znaleźć ten wspólny język i...
0: Jeśli mówimy o zajęciach kadru, to jest tam tak wiele różnych osób i różnych osobowości, że zawsze dogadamy się z tym modelem. No, nie ma tak, żebyśmy nie potrafili komuś zrobić zdjęcia i żeby nie był z tego zdjęcia zadowolony. A jeśli chodzi o sesje jakieś prywatne, to prawdopodobnie nieraz się komuś taka sytuacja przytrafiła, że nie był w stanie nawiązać współpracy z modelem.
3: Przyszedł mi teraz jeszcze taki pomysł, bo tutaj w sumie pytałam o ludzi, ale czy mieliście też takie sesje zdjęciowe na przykład ze zwierzętami? Czy to psy, koty, czy może takie zwierzęta gospodarskie?
1: Ostatnim czasem nie udało nam się zorganizować takiej sesji ze zwierzątkami, natomiast były, że tak powiem, w historii naszej działalności takie sesje. Robiliśmy w studio kotki, pieski były, jakieś chomiki, tego typu zwierzątka. To były sesje zdjęciowe w studio wykonywane. Natomiast w naszych portfoliach na pewno się znajdą zwierzątka, ale to już bardziej w naturze, czyli jakieś tam sarenki, jakieś tam jelonki, może dziki, bo często właśnie nasi kadrowicze wyjeżdżają w teren, w plener, wykonują takie zdjęcia. Mogą być tam ptaszki różnego rodzaju, ale to już bardziej w plenerze.
3: Ja też pomyślałam o takich zwierzątkach, które szukają swoich domów, nie? Na przykład schronisko, przytulisko, psia przystań.
4: Mamy jednego kolegę, który po prostu jest wolontariuszem i wyprowadza pieski w Stalowej Woli Psia Przystań i po prostu poszliśmy na taką sesję zdjęciową całą grupą i oni po prostu wyprowadzili te pieski na spacer, każdy z nas wziął na smycz te pieski i po prostu robiliśmy im takie zdjęcia. To była taka spontaniczna akcja, bardzo, bardzo, bardzo nam się to podobało. Jeśli chodzi o takie profesjonalne sesje zdjęciowe, to mieliśmy na przykład dwa husky, takie z prawdziwego zdarzenia, że tak powiem, husky ciągnące sanie i pozowały nam do zdjęć w studio, ciężkie do ogarnięcia. Oczywiście również mieliśmy bardzo fajnego pieska, to już dogoterapia i ten pies naprawdę pięknie się układał, pozował do zdjęć, co pani mu powiedziała, to właśnie robił. Także było takich sesji. Oczywiście robiliśmy i żółwie, i jakieś jeszcze inne takie, ale to już...
3: To teraz mówiliśmy sobie o takich sesjach, które już się odbyły, a czy macie w głowach takie sesje zdjęciowe, które chcielibyście wykonać? Albo o których marzycie? Tak nie myśląc o budżecie.
2: Mamy jeszcze zamiar zrobić sesję z wężami jadowitymi, ale to jest jeszcze w trakcie organizowania i nie każdy chce być na tych sesjach.
4: Tak, beze mnie, ja nie.
1: Co do naszych sesji, do pomysłów mamy co tydzień pewnie 100. Wszystkie ciężko zorganizować i ogarnąć, bo niestety co piątek możemy tylko wykonać jedną tą sesję, ale mamy bardzo dużo pomysłów i oczywiście realizujemy je w zależności od na przykład pogody, bo nie zawsze pogoda nam pozwala na zrealizowanie, więc plany przesuwamy, to się wszystko zmienia, ale no oczywiście na latem wykorzystujemy plener, wyjazdy plenerowe, zdjęcia nad wodą, o wschodzie słońca, w parkach, w różnych bardzo atrakcyjnych miejscach. No oczywiście wykorzystujemy tutaj najbliższe tereny, czyli Stalowa Wola i okolice. Jeśli pogoda nam nie dopisuje, no to wiadomo, zamykamy się w studiu, w pomieszczeniach zamkniętych. Wtedy albo próbujemy jakąś grupę znaleźć i sfotografować ją w ich lokalu, czy to będą, osoby tańczące, czy, sportowcy, czy w treningu. To zależy po prostu, ale pomysłów mamy naprawdę bardzo dużo. Z tego względu, że nas jest, tak jak wspomniałem, 45 osób na grupie, każdy może mieć inny pomysł. I wybieramy najlepszy, ten, który się da zrealizować i w tym kierunku idziemy. To dość spontanicznie działamy tutaj w tym kierunku. To dosłownie w ciągu 2-3 dni przygotowujemy taką sesję, organizujemy wszystko.
3: A teraz już troszkę może zmieniając temat, co poradzilibyście osobie, która jest na początku tej drogi do zostania fotografem? Czy to takim właśnie zawodowym, czy takim amatorem? Od czego warto zacząć?
4: Jeśli chodzi o jak zacząć przygodę z fotografią, my naprawdę jesteśmy otwarci na współpracę z każdą osobą. Jeśli chodzi o taką młodzieżową akcję, czyli jeśli jesteś młodzieżowym fotografem przyszłym, no to oczywiście zapraszamy w poniedziałek 17 od września. Będziemy robić takie spotkania i tam mamy już aparaty. Mamy ten sprzęt. Czyli nic nie interesuje tej osoby. Przychodzi, dostaje aparat, profesjonalny aparat do ręki i może zobaczyć, czy to mu odpowiada. Jeśli chodzi o starsze osoby, no to może przyjść do nas również bez aparatu. My możemy po prostu pokierować kogoś, jaki aparat by chciał. Mieliśmy kolegę jednego, takiego, co był bardzo mocno zaangażowany. On pół roku robił telefonem zdjęcia. Oczywiście tym telefonem nie dało się zrobić wszystkich sesji zdjęciowych, które robiliśmy w studiu, gdzie lampy błyskają, gdzie są potrzebne parametry odpowiednie, ale on telefonem robił dużo zdjęć i na przykład potem mówi: dobra, kupuję aparat, będę robił zdjęcia. I myślę, że jeśli chce ktoś robić zdjęcia, to po prostu wystarczy zapukać do nas i zapraszamy.
5: Północne Podkarpacie skrywa niespodzianki, których nie spodziewa się przeciętny turysta. Od majestatycznych żubrów w Lasach Janowskich po łosie, które od czasu do czasu pojawiają się w zaskakujących miejscach. W okolicach Stalowej Woli i Niska nie brakuje jednak atrakcji także poza dużymi ssakami. Liczne stawy, rzeki i mokradła przyciągają różnorodne ptaki, w tym gatunki rzadkie. Więcej o przyrodzie Północnego Podkarpacia opowiedział mi pan Janusz Wepsięć, prezes Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników.
3: Jak wygląda fauna Podkarpacia, ale w tej jego północnej części? Chyba nie spotkamy tam misiów, prawda?
6: Tak, niedźwiedzi nie spotkamy, ale już z żubrami może być inna historia, bo przecież Lasy Janowskie, które tak jakby wchodzą w skład tutaj tej północnej części, no to przecież żubry od kilku lat są w Lasach Janowskich, także te największe nasze zwierzęta też występują. Oczywiście częściej zobaczymy w naszych lasach jelenie.
3: Łosie na przykład.
6: I łosie, czyli te największe z jeleniowatych, a łoś jest zwierzęciem wędrownym, więc możemy go spotkać czasami w bardzo dziwnych miejscach, takich nieoczywistych, bo łoś po prostu sobie idzie tam, gdzie jemu pasuje. Oczywiście one mają też swoje korytarze ekologiczne i to często zakodowane od stuleci i dążą, czy przemierzają pewne obszary, pomimo tego, że my ludzie gdzieś tam wybudowaliśmy drogę, domy, postawiliśmy ogrodzenie, to one po prostu no wręcz na siłę będą próbowały pokonać tą trasę, bo tak ich do tego wiedzie instynkt. Ale takie są właśnie łosie. Natomiast również na naszym obszarze możemy obserwować kolejne piękne zwierzęta. To są jelenie. Mogę tu wspomnieć okolice Bud Stalowskich. Coroczne piękne rykowiska. Wspaniały spektakl przyrodniczy, na który zjeżdżają przyrodnicy, fotografowie nie tylko z Podkarpacia, ale z różnych części Polski. Bo koncentracja tych byków w okresie jesiennym, czyli wrzesień, październik, kiedy samce zabiegają o względy łań, ryczą majestatycznie i czasami dochodzi również do potyczek, demonstrując swoje wspaniałe poroże. No to jest spektakl, który warto chociaż raz w życiu zobaczyć. No my mamy to szczęście, że możemy co roku oglądać te spektakle, słuchać i podziwiać te piękne zwierzęta, więc myślę, że tutaj jeleń będzie takim też naszym no, takim symbolem. Ale nie tylko, bo przecież mamy stawy, liczne stawy hodowlane. W Budach Stalowskich w Grębowie jest duży zbiornik, przecież teraz w Tarnobrzegu, jako jezioro tarnobrzeskie, rzeka Wisła. No to są miejsca, w których znowu możemy spotykać liczne gatunki ptaków. I tam w Eldorado dla ornitologów z pewnością jest nieograniczone, bo gatunków mamy bardzo dużo i sprawne oko przy pomocy jeszcze lornetki czy lunety, no naprawdę można tych ptaków przeróżnych na naszym terenie zobaczyć. Również z takimi rzadkościami jak bielik, jak bocian czarny czy orlik krzykliwy.
3: Dobrze, no to tutaj mówiliśmy sobie o takich gatunkach zwierząt, które zamieszkują nasze lasy, zarówno w tej północnej, jak i południowej części naszego województwa. A które gatunki albo ekosystemy są dzisiaj najbardziej zagrożone?
6: Trudne pytanie, bo wiele tych niestety ekosystemów jest zagrożonych. Począwszy od takiego charakteru rolniczego, gdzie ja pamiętam jeszcze jako młody chłopak łąki uprawiane w taki sposób tradycyjny, gdzie się krówka wypasała, gdzie siano było w większości ręcznie jeszcze zbierane. Często były łąki podmokłe, gdzie na wiosnę stała woda, a jak jest woda, to jest i życie. Na takich łąkach bardzo często mogliśmy spotykać czajki, mogliśmy spotykać duże stada kuropatw, skowronki. No niestety z biegiem lat te środowiska się zmieniły i ustąpiły również te gatunki. Już nie widać czajek, już nie widać tak licznych populacji kuropatwy. To niestety jest konsekwencja braku wody w środowisku, również zmian w rolnictwie, bo z jednej strony rolnictwo idzie do przodu i coraz bardziej jest zmechanizowane, a z drugiej strony obszary, które są nieuprawiane, są zdominowane przez gatunki obce. Choćby tutaj nawodź kanadyjska, która jest rośliną niezwykle ekspansywną, potrafi zdominować całe siedliska, zdusić, można powiedzieć, te rośliny, które występowały tam kiedyś naturalnie i często tracą już swój charakter. Łąki świeże, łąki wilgotne z wieloma gatunkami wskaźnikowymi, które je reprezentowały, czyli te piękne, ukwiecone nasze polskie łąki, często ustępują jednogatunkowej połaci nawłoci kanadyjskiej, która też pięknie kwitnie na żółto, jest miododajna i tam pszczół pewnie wiele spotkamy, ale nie spotkamy już tych licznych gatunków zwierząt, które powiedzmy te 20-30 lat temu jeszcze tutaj występowały. Także tutaj jest pewne, to na pewno te siedliska rolnicze się zmieniają, ale woda to nie tylko łąki, nie tylko pastwiska, ale też i lasy, i torfowiska, i ta woda jednak tutaj jest kluczowa dla praktycznie każdego siedliska i środowiska, więc wszystkie ekosystemy związane z wodą, no można tutaj mówić, że są w pewnym stopniu zagrożone i one powinny być kluczowe nie tylko dla nas przyrodników, ale i dla samorządowców i dla osób decyzyjnych, które mają wpływ na ochronę. Melioracja wszechobecna doprowadziła do utraty wielu takich cennych obszarów. Mówi się dużo o retencjonowaniu wody. Trochę mniej się w tym niestety zakresie robi. Czasami się nie pozwala pewnym procesom tak jakby naturalnie odtwarzać, bo przecież mamy wielkiego sprzymierzeńca w przyrodzie. Jest to bóbr, który tworzy w sposób naturalny tamy i zatrzymuje tą wodę w środowisku, retencjonuje tą wodę, można powiedzieć, za darmo. Nie musimy tworzyć milionowych projektów, czy projektów wartych miliony złotych, lać betonu, tylko pozwolić bobrom na swobodne działanie. Ale to się też nie wszędzie udaje, bo wiadomo, że interes człowieka często jest w konflikcie z tym, co bóbr robi. No bo bóbr nie wie, jakie tam człowiek ma plany, że chciał tutaj mieć łąkę, a tam chciał mieć pola, a tu chciał mieć las, no a bóbr przyszedł i zciął drzewo, zalał.
3: I zrobił swoje.
6: I zrobił swoje. No takie są jego prawa i chyba ciężko mu będzie zrozumieć naszego podejścia do życia. No i pytanie, no, kto bardziej tutaj będzie, kto będzie mądrzejszy i kto się będzie od kogo uczył w pewnych kwestiach, choćby tych przyrodniczych.
3: Dobrze, no to znamy już takie największe zagrożenia dla przyrody podkarpackiej, a teraz chciałabym przejść do wyzwań, które stoją też przed Podkarpackim Towarzystwem Przyrodników w codziennej działalności. Właśnie jakie działania może planujecie, aby skuteczniej chronić przyrodę i może zwiększać tę świadomość społeczną na temat ochrony przyrody?
6: Będziemy chcieli kontynuować nasze działania ukierunkowane na czynnej ochronie przyrody, czyli doprowadzenie do tworzenia kolejnych form ochrony. Te wnioski, które zostały już złożone do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, no mamy nadzieję, że będą sfinalizowane pozytywnie. Są obszary, na którymi powiedzmy pracujemy, bo robimy inwentaryzację przyrodniczą w terenie na kolejnym pięknym bardzo mocno uwilgotnionym, tak to powiedzmy, obszarze, gdzie bardzo dużo wody się retencjonuje i jest to kolejne miejsce, które chcielibyśmy chronić, żeby tej wody w środowisku zatrzymać. Na pewno będziemy chcieli też prowadzić szeroką edukację przyrodniczą i te zadania, które już realizowaliśmy, sprawdziły się, dalej będziemy chcieli kontynuować, czyli tutaj ta edukacja w zakresie ptaków dziuplastych, starych drzew, ich roli i funkcji w środowisku, ale również można powiedzieć obrazowo planujemy w najbliższym czasie wystawę fotograficzną, troszkę można powiedzieć kontrowersyjnym temacie, bo będzie poświęcona zwierzętom, które zginęły na drogach i zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do fotografii przyrodniczych, gdzie pokazuje się piękno przyrody, piękne krajobrazy, piękne gatunki, ale musimy też mieć świadomość, że każdego dnia przejeżdżając ulicami, drogami spotykamy niestety też często martwe zwierzęta. To w wyniku różnych kolizji drogowych, których się często nie da uniknąć, ale w pewnym sensie chcemy też na ten problem zwrócić uwagę przede wszystkim młodym kierowcom, którzy będą wkrótce przechodzić egzaminy i zdobywać prawa jazdy, żeby wiedzieli, że staną się uczestnikami ruchu drogowego, są odpowiedzialni nie tylko za siebie i innych uczestników ruchu drogowego, ale też tych innych istot, zwierząt, które często świadomie lub nieświadomie przemierzają te nasze, czy przecinają te nasze drogi. I to są od tych najmniejszych, od płazów, przez różne ssaki, te większe, bo są przecież jeleniowate, które często mogą spowodować spore też i stratę i zagrożenie podczas takiej kolizji. Więc tutaj będziemy chcieli na pewno w takim zakresie uświadamiać. Będziemy chcieli również wydać album poświęcony zespołowi przyrodniczo-krajobrazowemu Lasy, Zwierzyniec i Jasień, pokazując czy podsumowując te nasze działania i pokazując piękno i ciekawą historię tych lasów w albumie takim promocyjnym, który w pewnym sensie może się stać taką fajną wizytówką również dla miasta Tarnobrzega i taką marką i promocją. No ale cóż, mogę jeszcze na koniec wspomnieć o tym, że na przestrzeni tych naszych lat, naszej działalności i pewnych osiągnięć, które udało nam się tutaj zrealizować, bo powołanie tych 330 pomników przyrody, utworzenie użytku ekologicznego, czy powołanie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego nie byłoby możliwe, gdyby nie głos radnych, nie uchwały, które oni przyjęli. Więc tutaj chciałem zwrócić uwagę na dobrą współpracę z samorządami i tutaj też możemy się chyba pochwalić w skali takiej krajowej taką dobrą, merytoryczną współpracą z samorządowcami, gdzie my staramy się w sposób merytoryczny przedstawiać nasze pomysły, jakieś racje, do których się odnosimy, do poszczególnych elementów, i samorządy, które w sposób rzeczowy podchodzą też do tego, aby te obszary chronić. I to jest, myślę, taki najlepszy chyba dowód na to, że kompromis w ochronie przyrody może być osiągnięty, bo często słyszymy o konfliktach, często słyszymy o tych przysłowiowych ptaszkach czy żabkach, które gdzieś tam blokują jakąś inwestycję. Nie chciałbym wchodzić tutaj, bo to pewnie też i różne grupy działają z różnych może i pobudek, tak to możemy też nazwać, ale z mojego doświadczenia, z doświadczenia naszego stowarzyszenia wiemy, że merytoryczna rozmowa rzeczowa na pewno dużo więcej wniesie i dużo większy efekt przyniesie, bo jesteśmy tego przykładem, bo te liczby same mówią za siebie. Tego by się nie udało, gdybyśmy chcieli, nie wiem, nazwijmy to wojować z samorządowcami, czy kogoś w jakiś sposób szantażować, to nic byśmy nie osiągnęli. A tutaj nie chodzi, że o prestiż stowarzyszenia, tylko o to, aby pewne obszary były chronione dla całego społeczeństwa. Nie tylko dla grupy przyrodników, ale dla wszystkich mieszkańców, którzy z tego korzystają w sposób pośredni albo bezpośredni, bo jesteśmy jednak częścią tego środowiska, my ludzie, i musimy być tego świadomi. Jak najbardziej. Dlatego dążmy do tego, aby w sposób merytoryczny zabiegać o to, aby ta nasza podkarpacka przyroda jest piękna i dalej pozostała piękna i jak najwięcej tych cennych obszarów przetrwało jak najdłużej.
5: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia. SK2

0: No i mamy na zegarach godzinę 9 w niedzielę, 13 września. Ja nazywam się Antonina Wandesel, a to jest Radio SK2, czyli jedyne radio w Polsce, które gra wam 100% najlepszych polskich hitów. Więc koniecznie bądźcie z nami, obudźmy się razem w tę niedzielę, a w tej godzinie powiem wam też o bardzo nietypowych mistrzostwach świata w Polsce, które odbyły się w ten weekend. Więc zostańcie.
1: 100% polskich hitów.
2: Polskich hitów.
0: Na początek ma nam krakowski spin, tak, żeby jeszcze się dobudzić.

Mateusz Ziółko w płomieniach w Radiu SK2 w niedzielny, już wiecie, już głową w poniedziałku, w niedzielny poranek. Mam nadzieję, że jakoś tak delikatnie się wybudzacie. No i teraz o pogodzie, bo to jest coś, co zawsze grzeje bardzo mocno wszystkich. To jest taki temat po prostu top, więc słuchajcie, no pogoda na niedzielę urządza nam troszeczkę taki podział Polski. Nad większością kraju niestety chmury i deszcz, ale jest też grupa szczęściarzy, żeby nie było. Podkarpackie, Lubelszczyzna i południe Świętokrzyskiego i Małopolska. Tam najwięcej słońca, no i możecie mieć taki piękny dzień bez parasola. Czyli jeżeli mieszkacie w tych regionach, no to ja wam bardzo gratuluję, bo pogoda was lubi. A reszta Polski, no możemy popatrzeć przez okno i pomyśleć, że u nas, no oczywiście, klasycznie jak to w Polsce. A co od poniedziałku? No, temperatury nadal całkiem przyjemne, ale no, jesienna aura coraz śmielej zagląda do kalendarza. No nie oszukujmy się, już za chwilę jesień. No więc lato, dziękujemy za współpracę. Była taka w tym roku średnia i chyba właśnie to lato opuściło naszą grupę na Messengerze. SK2. A już teraz u nas muzycznie emigranci na falochronie.

Enej, symetryczno liryczna, rano język się plącze. Miało być o nietypowych mistrzostwach, to będzie, bo słuchajcie, wyobraźcie sobie Pałac Kultury, Warszawa, a pod nim ptaki. Tylko, że nie do końca takie prawdziwe, dlatego, że pod pałacem w Pałacu Kultury odbyły się trzecie mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. No i wiecie, brzmiało to niesamowicie. Uczestnicy ćwiczyli świergoty, pochukiwania i inne ptasie odgłosy. No i myślę sobie, że to bardzo ciekawe, jak ćwiczy się do takich mistrzostw. No bo co? Mówicie, kochanie, dzisiaj nie mogę rozmawiać, bo mam próbę bażanta. No i właśnie a propos bażanta, jeden z uczestników zapytał o popisowy numer i odpowiedział, że jego zeszłoroczny bażant. A w tym roku zwyciężyła Irena Rosiewicz, gratulujemy. I jak na razie zostaje przy swoim repertuarze. I jest mistrzynią Polski w naśladowaniu ptaków. Także serdecznie gratulujemy. Polecam wam zobaczyć to też w internecie, bo to mega ciekawe i bardzo zabawne i w sumie bardzo fajne wydarzenie. I powiem wam, że zaczęłam próbować i może w przyszłym roku sama wystartuję. Kto wie?

0: to była długo wyczekiwana nowość od Artura Rojka, czyli Mira Fiori. A teraz o innym chłopaku. Słuchajcie, Maciej Musiał ma za sobą naprawdę mocny weekend. W Wenecji film Możliwa Miłość, którego jest producentem, zdobył Srebrnego Lwa, czyli drugą najważniejszą nagrodę festiwalu. No i powiem wam, że zaczyna robić się bardzo ciekawie, bo Maciek najpierw był aktorem, potem producentem, no a teraz jeszcze przywozi z Wenecji lwa. No a tak serio, no Srebrny Lew z Wenecji? Maciek, wielki szacun. Teraz tylko czekamy, aż odbierzesz telefon z Hollywoodu i nie będziesz nikogo znał. Oczywiście ogromne gratulacje, bo to naprawdę wielki sukces polskiego kina i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. A muzycznie za moment u nas przeniesiemy się właśnie troszeczkę do Stanów. Daria Zawiałow i Fifi Hollywood. SK2.
1: Reklama. Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
2: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA, warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
5: Po reklamie.

0: W niedzielny poranek na kilka chwil przed godziną 10 zagraliśmy wam taki ładny duecik. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, Nie kłam, że kochasz mnie. Po godzinie 10 na start mocno wjeżdżamy dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie są rozbudzeni, Piersi i Bałkanica. Później Dawid Podsiadło, Lizer, Wiktoria Kida. Że będzie dużo dobrego, koniecznie zostańcie z nami. No bo jak niedzielę zaczynać, no to tylko z radiem SK2.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: I po reklamie.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
11: Julia Ranosz, jeśli jesteście spragnieni sportowych emocji, to dajcie głośniej. W Stalowej Woli dzisiaj ostatnie zmagania w 26. Mistrzostwach Podkarpacia w koszykówce. Na parkiecie zobaczymy dziś drużyny z Krosna i Rzeszowa. Rozegra się również mecz o pierwsze miejsce w Dywizji B. Jeśli macie ochotę zobaczyć zmagania koszykarzy w tej konkurencji, to radzę się pospieszyć, bo lada moment pierwszy gwizdek meczu na hali sportowej przy Hutniczej 15 w Stalowej Woli.
0: Halo, halo, wstajemy, nie śpimy, w niedzielę bawimy się z Radiem SK2, Antonina Van Dessel i najlepsze polskie hity. Słuchajcie, budzimy się, bo nie ma co, trzeba jeszcze korzystać z tego weekendu i w tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów będzie o wyjątkowym święcie, więc słuchajcie uważnie, bo to święto wyjątkowo miłe dla wszystkich panów, także drodzy mężczyźni, słuchajcie, słuchajcie. I oprócz tego o finansach Krzysztofa Cugowskiego. No to co, zaczynamy?
12: 100% polskich hitów.
0: SK2. I jak mówiłam, będzie mocno na rozbudzenie się Piersi i Bałkanica. No to jedziemy w niedzielny poranek.

O, już tak nie ciągle, na szczęście nie ciągle pada, ale u niektórych może deszcz pieniędzy pada i to akurat chyba nie takie złe. Bo Krzysztof Cugowski przyznał, że no nie wie ile ma pieniędzy, bo wszystkimi finansami i rachunkami zajmuje się jego żona. Czyli panowie, no zasada złota, że facet jest głową rodziny, ale żona szyją, sprawdza się idealnie. I powiem wam, że to bardzo dobry układ. On śpiewa, ona ogarnia, on robi koncerty, ona robi przelewy. No i ja bym w takim systemie chyba się odnalazła bez problemu. Najlepsze jest tylko to, że Krzysztof nawet nie musi sprawdzać salda. No bo po co sobie psuć humor? SK2. A teraz Wiktoria Kida i Księga Żywiołów.

Polecieliśmy totalnym klasykiem Lady Punk, Tańcz, głupia tańcz. A dzisiaj, 13 września, mamy naprawdę bardzo ważne święto. Słuchamy? Dzień całowania chłopaków w usta. Czyli panowie, jeśli od rana czujecie jakieś podejrzane zainteresowanie ze strony swoich dziewczyn, no to już wiecie, o co chodzi. To nie jest przypadek, to po prostu kalendarz bardzo dobrze działa. No a drogie panie, no cóż, dzisiaj podobno można wypada, a nawet trzeba. No a wy, panowie, nie pytajcie, dlaczego wasza dziewczyna jest dzisiaj wyjątkowo miła, po prostu korzystajcie, póki promocja trwa. No bo jutro wracamy do normalnego życia, a całusy znowu będą na abonament. SK2. A teraz bardzo dobry numer pod te całusy. Zalia, tylko kochaj mnie. Piękny.

0: Sylwia Grzeszczak, O nich, o tobie i zrobiło się tak bardzo romantycznie. Przypominam tylko, że dzisiaj dzień całowania chłopaków w usta, więc no idealna okazja, żeby swojego mężczyznę obudzić ładnie pocałunkiem, a wrzesień to też taki moment, kiedy nasz organizm wystawia nam rachunek za wakacje. No bo słońce, słona woda, późne chodzenie spać, jedzenie o różnych porach i też często niezdrowe jedzenie. No było pięknie, tylko teraz nasza skóra mówi: halo, czy ty pamiętasz w ogóle o mnie? Włosy często zaczynają się buntować, no a my najchętniej dalej funkcjonowalibyśmy w trybie urlopowym. Tylko że eksperci radzą, żeby przede wszystkim regenerować się, dużo spać i nawilżać skórę i włosy. Czyli dokładnie to, czego potrzebujemy, tylko najlepiej bez budzika o 6.30 jutro rano w poniedziałek.
1: SK2. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światło Wood od Play.

0: My zbliżamy się do godziny 11, a to były elektryczne gitary i ich killer. Po 11 na start, no słuchajcie, dla tych, którzy jeszcze żyją wspomnieniem sobotniej nocy i jeszcze trochę są w klubach, bardzo dobry numer. I dla tych, którzy jeszcze się nie obudzili, Golec u orkiestra, BDOS i Grumi, Górą Ty. Później troszeczkę będziemy się tonować z Edytą Bartosiewicz, ale później znowu przejdziemy do trochę szybszych rytmów. Także bądźcie z nami, no bo my tutaj w niedzielę serwujemy totalne różności, ale zawsze w 100% po polsku. Pamiętajcie o tym.
1: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
1: I po reklamie.
0: I mamy to niedzielne przedpołudnie, godzina 11. Budzimy się dzisiaj razem, Radio SK2, Antonina Van Dessel, dzień dobry. I słuchajcie, w tej godzinie dużo najlepszych polskich hitów, ale oprócz tego o pingwinim disco, o drogim spocie reklamowym, który naprawdę był turbo drogi, a czy powinien być, no to już zostawię Wam do oceny. No i jeszcze ostatni gorący temat, a on pozostanie sekretem. Zaczynamy.

Virgin i szansa, a Polska miała szansę na super promocję, tylko wydaliśmy na to 7 milionów złotych na kampanię, która miała promować nasz kraj. No i niestety część spotów, duża część spotów została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. No i tutaj pojawia się pytanie, czy my naprawdę wydaliśmy 7 milionów, żeby komputer powiedział światu, że Polska jest piękna? No i filmowiec komentuje, że to jest naprawdę coś strasznego, no bo wiecie, 7 milionów, no to ja za te 7 milionów oczekiwałabym przynajmniej, że komputer sam przejdzie, nakręci materiał i jeszcze zaparzy kawę ekipie. No a tutaj wygląda na to, że nawet Polska dostała wersję generuj za pomocą AI. No mi się to nie podoba. SK2. A co ja bym zrobiła za te 7 milionów? Czego ja bym nie zrobiła? Tak bym wypromowała Polskę, że fiu, fiu. A muzycznie teraz Krzysztof Zalewski, Miłość, Miłość. Na dzień całowania chłopaków w ustach? No idealnie.

Oskar Sims bez końca. Ja tak mogłabym do was mówić, bez końca. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Słuchajcie, 2 tygodnie bez telefonów w szkołach. No i mamy pierwszy poważny problem. Nikt nie wie, która jest godzina. No bo telefon był przecież zegarkiem, budzikiem, kalkulatorem, mapą, planem lekcji. No po prostu wszystkim... wszystkim w jednym, takim sekretariatem w kieszeni. No a teraz, no mamy przerwę, trzeba spojrzeć na zegar na ścianie. Tylko uwaga, no bo jeszcze chwila i uczniowie odkryją, że da się ze sobą rozmawiać bez wysyłania sobie rolek i wiadomości. No i tak, 2 tygodnie w szkole i wracamy do lat 90., które teraz królują w internecie, taki powrót do lat 90., więc no, szkoła jest bardzo modna. Tylko jeszcze niech ktoś przyniesie Discmana i wtedy to już będzie komplecik.

0: Znowu romantiko się zrobiło. Chłopcy z Placu Broni, kocham cię. A gdyby ktoś z was chciał mnie zapytać, po co pingwinom kula dyskotekowa, no bo taką właśnie zawieszono na wybiegu w śląskim zoo, no to odpowiadam, że pingwiny naprawdę podobno bardzo się nią interesują. No i powiem wam, że w końcu ktoś pomyślał o ich życiu towarzyskim. No bo ile można tylko pływać, chodzić, jeść i patrzeć na ludzi przez szybę? Teraz jeszcze tylko DJ Pingwin, światła, trochę muzyki, jakiś stroboskop i mamy pierwszy klub, w którym wszyscy są ubrani tak samo, na biało-czarno, bardzo elegancko. Nikt nie narzeka na temperaturę, a parkiet jest cały czas mokry. Pingwinie disco? Ja to kupuję w 100%.
1: SK2. Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.

0: No taki piękny duet. Zagraliśmy wam na kilka chwil przed południem. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Po godzinie 12 Sylwia Grzeszczak, Feel Perfect. Ach, no już się rozmarzyłam, co to będą za hity. Pamiętajcie, 100% polskiej muzyki to tylko u nas w SC2. Więc co? Do usłyszenia za moment.
1: Reklama.
2: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Julia Ranosz, teraz coś dla tych, którzy nie mają jeszcze planów na dzisiejsze popołudnie. Na rynku w Rozwadowie trwa festiwal dla wszystkich smakoszy. W planie na dzisiaj m.in. gotowanie na żywo. Dalej będziecie mogli posłuchać i dowiedzieć się nieco więcej o polskich serach zagrodowych. A wisienką na torcie będzie koncert projektu Sojka Pęczak Sojka. Festiwal trwa dziś do 19 na rynku w Rozwadowie.
0: I mamy to punktualnie południe w niedzielę 13 września. W tej godzinie oprócz muzyki, no bo to rzecz jasna jest głównym punktem naszego spotkania, powiem wam o tym, jak prawidłowo wieszać papier toaletowy przodem czy tyłem. To jest pytanie, które nurtuje od lat wszystkich. A dodatkowo plotki od zespołu Ich Troje. Antonina van Dessel, dzień dobry.
6: 100% polskich hitów.
0: A już teraz kołysanka dla nieznajomej.

0: Cyrko i prywatny bal w Radiu SK2. I teraz mam temat, który może podzielić Polskę bardziej niż majonez na święta. Czyli papier toaletowy, przodem czy tyłem, jak go wieszać? I słuchajcie, okazuje się, że wynalazca papieru toaletowego miał na ten temat jasne zdanie. Uwaga, uwaga, rolka powinna wisieć tak, żeby papier rozwijał się od góry do przodu. Czyli po tylu latach wreszcie mamy odpowiedź. Teraz pozostaje najtrudniejsze pytanie. Jak przekonać do tego domownika, który od 15 lat wiesza rolkę odwrotnie i uważa, że to ty robisz to źle? Odpowiedzcie.
1: SK2.
0: A teraz piękny numer. Robert Gawliński, Sid i Nancy. Ale to jest ładne.

Piosenka dla wszystkich niedzielnych marzycieli, Beata i Rzeka Marzeń. Czytam nagłówek gazety. To już koniec? Taki tytuł, no może dzisiaj trochę przestraszyć fanów ich troje, ale słuchajcie spokojnie, bo Michał Wiśniewski nie zamierza kończyć zespołu. Chodzi o coś zupełnie innego, a już wszystkim ciśnienie pewnie się podniosło. W 2028 roku ich troje ma najprawdopodobniej wydać ostatnią płytę, a potem, no koncerty dalej będą, bo Michał mówi wprost, dopóki będzie miał siłę, będzie grał dla swoich fanów. I wiecie co? Przy ponad 300 piosenkach w repertuarze oni chyba mają materiał na koncerty, do emerytury, no i jeszcze trochę.

0: Sanach itp. itd. To jest nowość od Sanach. I słuchajcie, trzeba troszkę tej piosence pomóc, jeżeli wam się podoba. Wbijajcie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i klikajcie, bo widzę, że tam jest gdzieś nisko Sanach, a to jest dobra piosenka i warto jej pomóc, żeby w przyszły piątek w notowaniu Gorącej Polskiej 20 po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka, no kto wie, może nawet była na podium, może miała nawet pierwsze miejsce. Tutaj wasze głosy mają naprawdę ogromne, ale to ogromne znaczenie, no bo wy decydujecie, co będzie tam na szczycie. Więc jeżeli Sanach wam się podoba, a chyba się podoba, no to warto klikać. Klik, klik, klik.
1: SK2. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
1: I po reklamie.

0: Niedziela, na zegarach za moment godzina 13. To było Ich Troje, a wszystko to, bo Ciebie kocham. I tutaj płynnie przejdę, bo przypominam, dzisiaj dzień całowania chłopaków w usta. To tak a propos tej miłości. Po godzinie 13 antenę przejmuje Kasia Grodzka, która ma dla Was porcję polskich hitów. Kolejną dawkę. Kleo, Kasia Kowalska, Maciej Skiba. To tylko na początek, więc koniecznie zostańcie. Antonina van Dessel, wysyłam Wam niedzielne popołudniowe buziaki. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
5: Tu Radio SK2, minęła godzina 13. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Przed nami godzina z pięknymi polskimi hitami, takimi ponadczasowymi, a to dlatego, że będzie między innymi wycieczka do lat 80., 90. Papa Dance. Ich usłyszycie już niebawem. Warto zostać z Radiem SK2.

takato współpraca. Ostatnia nocka, Jugopolis i Maleńczuk na antenie Radia SK2. No właśnie, a propos tej nocy, zauważyliście pewnie, że coraz szybciej robi się ciemno. Idzie jesień, wiadomo, to trzeba gdzieś tam wziąć na klatę, zaakceptować, ale z najlepszymi polskimi hitami i po prostu 100% polskiej muzyki wam gramy po to, żeby nie odczuć tego aż tak bardzo. W tej godzinie, czyli jeszcze przed godziną 14, usłyszycie Annę Jurksztowicz, będzie też Edyta Bartosiewicz. Piękne lata 90.

0: To klubowa nowość Odliwki. 100% polskich hitów gramy Wam w Radiu SK2. Poza Tobą nic, to za nami. A przed nami, czyli jeszcze przed godziną 14, między innymi klasyk od pana Ryszarda Rynkowskiego. Taki klasyk, że aż się przejęzyczyłam. Będzie też Margaret, a także zespół Enej. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
1: I po reklamie.

0: to chyba ten utwór się puszcza, jak no już chcecie, żeby goście sobie poszli z imprezy. Szczęśliwej drogi już czas. Ryszard Rynkowski przemawia słowami gospodarzy. Można to tak też zrozumieć. Tu Radio SK2, zbliża się godzina 14, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Julia Ranosz to propozycje dla wszystkich dziewcząt, które chciałyby spróbować swoich sił w siatkówce. Dziewczynki urodzone w latach 2016-17 mogą wziąć udział w otwartym treningu. To nie tylko miejsce na poznanie zasad gry w siatkówkę i jej naukę, ale i również nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni. Otwarty trening piłki siatkowej rusza 19 września od 11 do 13 na hali przy ulicy Hutniczej 15 w Stalowej Woli.
6: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób, nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
7: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
8: 1, start!
6: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
0: Mamy godzinę 14, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry, przed nami kolejna godzina i 100% polskiej muzyki Wam zagramy, to oczywiste, między innymi Cookies i Piersi, taki duet, będzie też nowość od Kuby i Kuby, czyli Chłopaki, warto zostać z Radiem SK2.

I jak tu odpowiedzieć na tak zadane pytanie? Pani Sarsa ze swoją nowością na antenie Radia SK2 gramy wam 100% polskich hitów. No tak, odpowiedzią na to pytanie może być między innymi kłamstwo, czego oczywiście nie zalecam w żadnym wypadku, ale za to, jeżeli chodzi o temat piosenki, kłamstwo wydaje się być idealne. Chyba tak pomyślała Magda Fam. Już teraz kłamstwo na antenie Radia SK2.

La Luna, Księżyc, a może gramy wam na antenie Radia SK2. Księżycowe skojarzenia oczywiście jak najbardziej są poprawne, chociaż ostatnio Luna jest bardziej w swojej fairy era, jak ona to nazywa, taka bardziej wróżkowa. W każdym razie wiadomo, że wyobraźni jej nie brakuje. Nie zabrakło jej też panom Kuba i Kuba i chłopaki wyobrazili sobie nowy singiel i go nagrali. Już teraz w Radiu SK2 przed nami.

0: Ale w koło jest wesoła. To zespół Perfect i absolutna klasyka polskiej sceny muzycznej. Najlepszą polską muzykę i jej 100% też gramy wam w Radiu SK2, a jeszcze przed godziną 15 usłyszycie m.in. Dawida Kwiatkowskiego. Będzie też zespół Demono. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
1: Po reklamie.

0: jak to mówią, niech się wstydzi ten, kto widzi, prawda? A ten, kto słyszy, niech się po prostu rozkoszują wspaniałą polską muzyką przed epoką wstydu. Zespół Various Monks i Kasia Stankiewicz. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, bo gramy wam po prostu 100% polskiej muzyki. To się nie zmieni po godzinie 15, przed nami newsy.
1: Jest 15, czas na newsy SK2, Paulina Horbatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
2: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
1: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskim w rejonie Mopo-Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
3: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
4: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
1: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
0: Godzina 15. Niedziela. Co by tu robić? No już można się powolutku ruszać po tym obiedzie niedzielnym, który na pewno wszedł. Jest ku temu jak najbardziej okazja w tej godzinie, bo nieoficjalny hymn męskiego grania, taki drugi, tańczę od męskiego grania tegorocznej ekipy. To przed nami w Radiu SK2. Gramy wam 100% polskiej muzyki. Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

piosenka, która jest żartobliwą odpowiedzią na styl pewnej grupy muzycznej znanej, polskiej i wielkiej, to możecie sobie sprawdzić. Zespół Hej i Teksański na antenie Radia SK2. Agnieszka Chylińska, kiedyś do ciebie wrócę, to już nieco bardziej współcześnie, bo prosto z lat 90. wskakujemy do współczesności. Tak wam gramy na antenie Radia SK2.

Jak ktoś jadł buraczki na ten cudowny niedzielny obiad, to właśnie teraz też pewnie ma takie Red Lips. Może bardziej w fiolet wpada. Red Lips to co nam było. Gramy wam na antenie Radia SK2. U nas oczywiście 100% polskich hitów. To się nie zmienia, bo gramy wam też absolutne klasyki, takie już teraz w Radiu SK2.

0: chodzenie cicho na paluszkach, żeby nie obudzić po niedzielnym obiedzie. Na paluszkach jak prima ballerina, dokładnie tak. Margaret i jej nowość, prima ballerina. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, tylko 100% polskiej muzyki. Jeszcze przed godziną 16 będzie na przykład Myslowic, będzie też Wiktor Dyduła, czyli wesoły pan z wąsem. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
12: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29 Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
15: I po reklamie.

0: Coś magicznego jest to zdecydowanie w tym utworze, no szczególnie jeżeli jest to wykonywany w bardzo różnym anturażu, na przykład przez Dawida Podsiadło, który zaprosił na scenę Artura Rojka podczas swoich koncertów i właśnie długość dźwięku samotności wybrzmiewała na wielu stadionach. Naprawdę ceni się takie muzyczne momenty w życiu. Zespół Myslowic gramy wam w Radiu SK2 tuż przed godziną 16. Pamiętajcie, że przed nami jeszcze newsy.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Julię Ranosz. Coraz bliżej do Stalowej Dychy, czyli biegu na 10 km w Stalowej Woli. To impreza nie tylko dla zapalonych biegaczy, ale i również całych rodzin. A to m.in. dzięki konkurencji dla najmłodszych sportowców. Na starszych uczestników czekają natomiast 3 pętle po stalowowolskich ulicach. Bieg rusza 19 września o 15. Start i meta Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej przy ulicy Hutniczej w Stalowej Woli.
0: Jest 16. Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
17: Nasz pociąg
0: jadący do Polski był 3-krotnie atakowany. Za 3 razem, gdy uciekaliśmy w pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku.
17: Szokowana.
0: Powiedziała SC2 ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela w Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
18: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
0: A patronem imprezy było Radio SK. Mamy godzinę 16:00, tutaj Radio SK2 dla was, 100% muzyki gramy i to się absolutnie nie zmienia. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Nowości mam dla was w tej godzinie, będzie między innymi nowość od pana Bero, będzie też Zalia, a także klasyk od załogi G, czyli od panów z hurtu oczywiście. Warto zostać z Radiem SK2.

0: Myślę, że to nie będzie kłamstwo, jeśli powiem, że rok 2026 zdecydowanie należy właśnie do niej. Zalia, Tylko kochaj mnie. To nowość na antenie Radia SK2. No właśnie, nowe single, nowy który, album, który się szykuje. To jak najbardziej nas czeka. No i jeszcze udział w męskim graniu wraz z Igorem Herbutem i Vito Bambino. Wielki, wielki sukces i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy od Zali. A przed nami już teraz wielki klasyk, Hurt i Załoga G w Radiu SK2.
1: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Igo i Cud na antenie Radia SK2. 100% polskich hitów wam gramy, to się absolutnie nie zmienia. No i wśród tych 100% tych polskich hitów gramy wam też nowości Bero, Wychowane w Polsce. Wspaniały kawałek, wspaniała nowa propozycja. Już teraz w Radiu SK2.

0: ten kawałek bardzo kojarzy mi się ze szkolnymi dyskotekami w podstawówce czy też w gimnazjum, bo pamiętam, że pod koniec takiej dyskoteki zawsze nauczyciele puszczali nam ten kawałek, no żeby po prostu dać znać, że koniec imprezki i frajna musi się zawijać do domu. Tak zostało mi to w pamięci. Elektryczne gitary i koniec, gramy wam w Radiu SK2. U nas tylko 100% najlepszych polskich hitów. Lady Punk, Kasia Cerekwicka, ich usłyszycie jeszcze przed godziną 17.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR. Zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: mrozu. Wciela się w jesień i napada na nas. Muzycznie oczywiście tylko i absolutnie bez przemocy. Napad i mrozu. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 17, przed nami newsy, a po 17 mam dla was nowość od pana Oskara Cymsa. Będzie też piękny duet Roxy i Faust. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: I po reklamie.
0: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Właśnie powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
16: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
0: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
17: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze. Ta sceneria przypominała tak, jakbyśmy z jakiejś pożogi wojennej wracali.
0: A według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wieki pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopolna zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski. Mamy godzinę 17. Tutaj Radio SK2. Gramy wam 100% polskich hitów. W tej godzinie mam dla was pewną nowość od Artura Rojka, która pozwoli nam się chociaż na chwilę przenieść do słonecznej Italii. Warto zrobić głośniej. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy wam najlepsze polskie hity.

Można się poruszać, zdecydowanie tak. Co mi panie dasz i zespół Vime, takie klasyki gramy wam w Radiu SK2, a to dlatego, że u nas tylko 100% polskich hitów. Teraz będzie pani Annuszka w anturażu od Krzysztofa Zalewskiego. Takie polskie hity wam gramy w Radiu SK2.

Ta piosenka kojarzy mi się z tym powiedzeniem, że jeżeli nie masz na kogoś liczyć, to licz po prostu na siebie. Więc skoro Robert Gawliński napisał już w zasadzie piosenki o wszystkim, to czemu miałby nie napisać o sobie samym? I właśnie tak ten kawałek gramy wam w Radiu SK2. U nas 100% polskich hitów, także tych klasycznych. Przed nami wielki klasyk od zespołu Manam.

0: Im częściej słucham Mira Fiori od pana Artura Rojka, tym bardziej naprawdę mi się zaczyna podobać. Pięknie wchodzi, bo to jest trochę pieśń na pożegnanie lata, które już za nami. Mira Fiori, czyli nowość na antenie Radia SK2 i znajdziemy ten kawałek oczywiście na nadchodzącym albumie pana Artura Rojka. Premiera 18 września. Już nie możemy się doczekać tej muzycznej uczty.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
15: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29 Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: I po reklamie.

0: też się zaczęłam zastanawiać, czy malinowy król ma koronę w kształcie malin, taką z takimi małymi kuleczkami. Być może, nie wiem. Pani Urszula na pewno sobie też to jakoś wymyśliła. Malinowy król, wielki klasyk na antenie Radia SK2 wam gramy. U nas 100% polskich hitów jak najbardziej. Zbliża się godzina 18. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
3: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
2: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
17: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
21: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
22: I po reklamie.
0: Jest 18, to są newsy z Kilwa, Paulina Horbatowska. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
23: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
0: A przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań ósmej kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest remis 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dzisiaj z Macedonią Północną.

daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama.
1: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
2: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
0: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: I po reklamie.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Od ponad dekady inspiruje lokalną społeczność do działania na rzecz innych. Mowa o klubie wolontariusza Stalowa Wola. Jego koordynatorka Beata Jucha opowiedziała mi o początkach klubu, kto i w jaki sposób może zostać wolontariuszem oraz dlaczego warto nim być. Nie zabrakło także kilku słów o flagowych akcjach i o tym, jak dzięki wspólnej pracy udaje się realnie zmieniać życie potrzebujących na lepsze.
2: Jak wyglądała historia powstania klubu wolontariusza? Od jak dawna działacie i co właśnie sprawiło, że działa on już od kilku ładnych lat?
3: Klub wolontariusza, który działa w naszym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, tak naprawdę rozpoczął swoją działalność w 2014 roku. Od tego czasu działamy cały czas, chociaż nie ukrywam i działania, które podejmujemy, i wolontariusze, którzy się do nas zgłaszają, cały czas przechodzą swego rodzaju transformacje i rzeczywiście te działania, które podejmujemy, są zupełnie różne i inne od tych, które podejmowaliśmy jeszcze 10 lat temu.
2: Co to znaczy?
3: Myślę, że łączy się to bardzo istotnie z tym, że wzrasta cały czas świadomość ludzi, świadomość mieszkańców i wolontariuszy, którzy się do nas zgłaszają. Dzisiaj mamy wolontariuszy, którzy chcą działać szybko, którzy już teraz chcą widzieć efekt, którzy niekoniecznie chcieliby angażować się w takie długotrwałe procesy i długotrwałe jakieś zobowiązania, chociaż na początku rzeczywiście i takie osoby się do nas zgłaszały. Dzisiaj, tak jak mówię, musi być szybki efekt i myślę, że to jest naturalny proces, który zachodzi nie tylko w wolontariacie, tylko w ogóle ludzkość się zmienia, nasze społeczeństwo również.
2: Czyli ta liczba wolontariuszy w klubie wolontariusza jest taka płynna?
3: Liczba wolontariuszy zdecydowanie, natomiast nie mogę powiedzieć, że liczba wolontariuszy spadła, tylko zainteresowania działaniami, które podejmujemy, a właściwie odwrotnie, zainteresowanie przyłączeniem się do nas jest wciąż na wysokim poziomie, tylko działania, które realizujemy, są zupełnie inne. Kiedyś, na początku klubu, te działania były bardziej skierowane do konkretnych osób, zgłaszały się do nas osoby, które potrzebowały pomocy. Dzisiaj to są działania większe, w znaczeniu angażujemy więcej wolontariuszy w jedną akcję, są to na przykład pikniki, jakieś wydarzenia, akcje takie większe, w które mogą zaangażować się grupy całe.
2: Gdzie i jak często spotykają się właśnie członkowie klubu wolontariusza?
3: Nasz klub wolontariusza jest dosyć wyjątkowym klubem, dlatego że nie spotykamy się. Tak naprawdę od czasów pandemii, kiedy te spotkania i towarzyskie, i inne niż towarzyskie, były ograniczone, pracujemy w takim trybie, że możemy się spotkać, natomiast mnóstwo rzeczy załatwiamy przez telefon, przez jakieś komunikatory, dlatego żeby działać szybciej, sprawniej. Dzisiaj młodzież szczególnie stawia na to, dużo więcej mają śmiałości, dużo więcej chęci do rozmowy, zadawania pytań mają właśnie w ten sposób. Dlatego wykorzystujemy to. Nam zależy na tym, żeby wolontariusz podjął działanie, żeby się zaangażował, więc jeżeli to ma ułatwić nabranie tej takiej gotowości, to oczywiście dopasowujemy się do tego. Tak więc do naszego klubu można przyjść i się zgłosić. Oczywiście mamy pewne dokumenty, które musimy podpisać, zgody rodziców w przypadku wolontariuszy niepełnoletnich, natomiast działamy zdalnie dużo. Natomiast te już działania stricte, czyli pikniki, jakieś akcje, wydarzenia, wtedy działamy już wspólnie, wtedy się spotykamy i działamy. Czyli można powiedzieć, że bardzo ważną cechą naszego klubu, naszej działalności w klubie, jest to, że odpowiadamy na potrzeby środowiska, naszej tutaj lokalnej społeczności. I tutaj muszę wspomnieć o tym, że nasz klub wolontariusza w strukturach ośrodka jest jakby bardzo silnie związany z organizowaniem społeczności lokalnej. I tutaj wolontariat jest bardzo ważną częścią organizowania społeczności, dlatego właśnie, że jeżeli chcemy zrobić coś z całą społecznością, bez wolontariatu będzie nam bardzo trudno to zrobić. I czasami zdarza się tak, że mieszkańcy, którzy chcą się zaangażować we wspólną budowę ogródka, czy naprawę chodnika, tak naprawdę stają się wolontariuszami, nie do końca będąc tego świadomym od razu. I bardzo ładnie obserwuje się to z boku, gdy okazuje się, że mieszkańcy przychodzą, chcą się angażować do naszych organizatorów społeczności lokalnej, a z czasem, nawet nie wiemy kiedy, stają się wspaniałymi wolontariuszami, później nawet liderami społecznymi. Mamy takie doświadczenia tutaj właśnie w ośrodku, w tym zespole, który pracuje, zespół społecznością, że tak naprawdę mnóstwo wolontariuszy, którzy dzisiaj są aktywni, zaczynali od czegoś zupełnie innego. I to jest właściwie piękne w wolontariacie, że czasami podejmujemy jakieś kroki, które zaprowadzą nas zupełnie gdzieś indziej niż planowaliśmy na początku. Mamy w strukturach właśnie organizowania społeczności Klub Wesoła Gromadka, który jest pięknym przykładem tego, dlatego że ten klub początkowo miał skupiać dzieci, które nie chodzą do przedszkola i mają właściwie cały dzień, żeby coś zrobić fajnego, a niekoniecznie idą do przedszkola. I od tego zaczęło się w 2014 roku, również klub wtedy powstał, Wesoła Gromadka, że zapraszaliśmy dzieci. Z czasem jakby postawiliśmy mocniej na to, żeby dzieciom towarzyszyli rodzice, którzy mieli po prostu wspólnie spędzać czas. Dzisiaj Klub Wesoła Gromadka to jest takie miejsce, w którym spotykają się całe rodziny, czyli i dzieci, i rodzice, czasami także dziadkowie, ciocie, sąsiedzi, ale już nie tylko Klub Wesoła Gromadka to dzieci, ale także rodzice, którzy już też mają swoje przyzwyczajenia, mają swoje spotkania, umawiają się między sobą, w jaki dzień się spotkają wspólnie w tym miejscu, ale przede wszystkim angażują się w sprawy społeczne. I teraz początkowo były to sprawy, które dotyczyły tylko ich grupy, tylko tego klubu. Natomiast dzisiaj już jakby możemy śmiało powiedzieć, że są to wspaniali wolontariusze, którzy angażują się nie tylko w sprawy swojej grupy, rodzin z dziećmi, nie tylko w sprawy osiedla, ale także działają na potrzeby i na rzecz innych osiedli, innych społeczności. Tak więc nie wiadomo kiedy i nie wiadomo jak to się stało, znaczy my wiemy, ale oczywiście mówię tak to prostolinijnie, nie wiadomo kiedy stali się wspaniałymi wolontariuszami, którzy mają swoje pomysły, mają swoje akcje, angażują się nie tylko na swoim osiedlu, wychodzą poza. Także tutaj wolontariat pojawił się i choć no, pewnie takie było zamierzenie, stało się to nagle i nie wiemy kiedy.
2: A czy ten klub Wesoła Gromadka można nazwać takim miejscem aktywności lokalnej? Jak często się spotykacie?
3: Rzeczywiście mamy może niefortunną nazwę jak na takie miejsce aktywności lokalnej, natomiast klub Wesoła Gromadka to była taka pierwsza grupa, na początku dzieci, teraz dzieci i rodziców, którzy się tam spotykają. Natomiast jest to miejsce, w którym odbywają się także spotkania, zebrania sąsiadów. Mamy też grupę Stalowe Kobiety, które spotykają się w każdym tygodniu i przy okazji prac jakichś rękodzielniczych, dbają właśnie o relacje, angażują się w różne akcje, więc jest to miejsce, do którego każdy może przyjść i zaangażować się na rzecz właśnie swojego otoczenia.
2: Wróćmy sobie już może do tematyki klubu wolontariusza i moje pytanie jest takie, jak pani myśli, jakie cechy powinien mieć albo może opisują dobrego wolontariusza?
3: Tak naprawdę dobry wolontariusz to jest każdy wolontariusz, bo biorąc pod uwagę to, że ktoś przyszedł już do nas i powiedział, że chciałby być wolontariuszem, to jest pierwszy i najważniejszy krok, który podjął. Więc tak naprawdę ja na wszystkich szkoleniach i spotkaniach, które dotyczą wolontariatu, zawsze podkreślam, że tu nie ma znaczenia, jacy jesteśmy. Tu nie ma znaczenia, czy jesteśmy cierpliwi, czy niecierpliwi, czy mamy dobre podejście do dzieci, czy zupełnie nie. W wolontariacie tu nie ma znaczenia. Przynajmniej nie na starcie. Najważniejsze jest to, żeby chcieć, żeby być zmotywowanym do tego, żeby pomagać innym, a zadanie dla nas odpowiednie znajdzie się w trakcie. To jest bardzo ważne, dlatego właśnie, że my z taką świadomością, albo czasem nieświadomością, przychodzimy do wolontariatu, a to, jakie zadanie dostaniemy, w jakim zadaniu się sprawdzimy, dopiero się okaże tak naprawdę. Wolontariat jest świetnym miejscem, żeby próbować i to zawsze podkreślam, że nie bójmy się tego. Nie bójmy się przyjść do wolontariatu, spróbujmy się otworzyć na to, co nam przyniesie los. Dlatego, że wiele osób przychodzi i jest właściwie już skonkretyzowane, ma swoje oczekiwania. Chciałabym pomagać osobom starszym, albo mam dużo czasu do południa, gdy moje dzieci są w szkole i w tym czasie mogłabym coś zrobić. Ale jest mnóstwo osób, które nie mają jeszcze takiego pomysłu. Mają po prostu myśl, że chciałabym zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka, albo chciałabym wyjść z domu, albo chciałabym powrócić na rynek pracy, bo od dłuższego czasu jestem osobą bezrobotną. Takich motywacji i pomysłów jest sporo i tutaj jest jakby moja rola w tym, koordynatora klubu wolontariusza, żeby znaleźć odpowiednie zadanie dla takiej osoby. Oczywiście nie zawsze się uda zrobić to od razu. Czasami trzeba trochę cierpliwości właśnie, żeby to zadanie się pojawiło, ale w większości przypadków zadanie się pojawia i taka osoba może próbować. Nie zawsze się okaże, że to, że ja myślę, że chcę pracować z dziećmi, okaże się prawdziwe, bo może się okazać, że jednak może już trochę lat minęło, może z wiekiem stałam się mniej cierpliwa, mam mniej pomysłów na to, żeby zaangażować dzieci w jakąś zabawę czy w naukę. Może się okazać, że to wcale nie jest prawdziwe, co ja o sobie myślałam. I to jest też super. Pamiętajmy o tym, że wolontariat to już dawno nie jest ta osoba, która poświęca się, wypala dla drugiego człowieka. Pamiętajmy o tym, że wolontariusz także czerpie bardzo dużo dla siebie i to jest piękne, że my oddając jakby swój czas, czy swoje umiejętności, swoje cechy charakteru dla drugiego człowieka, żeby w jakiś sposób mu pomóc, bierzemy też mnóstwo dla siebie. I o tym się nie mówi, dlatego że wolontariusz kojarzy nam się z taką osobą, która pracuje bez wynagrodzenia, która właśnie poświęca coś. Natomiast dzisiaj jest to nie do końca już aktualne. My z czasem nabieramy świadomości i ja też zawsze podkreślam to. Pamiętajmy, że wolontariusz to też jest człowiek, który się rozwija dzięki temu, poznaje siebie, poznaje swoje nowe możliwości i to jest piękne.
2: Czyli można powiedzieć, że taki wolontariusz też trochę zmienia swój pogląd na świat i na innych ludzi, może też poznać siebie.
3: Zdecydowanie. A na pewno ma taką szansę, bo spotykam się często z grupami osób, które właśnie powracają na rynek pracy po dłuższym niepracowaniu i podkreślam właśnie to, że działalność w wolontariacie z łatwością powinniśmy zawierać w CV na przykład. Powinniśmy chwalić się tym i pokazywać, że byliśmy zaangażowani w jakieś sprawy społeczne na rzecz drugiego człowieka, czy też zwierząt na przykład, czy w ogóle środowiska naturalnego, dlatego że pracodawca widzi, że ta osoba jest osobą zaangażowaną, że jej się chciało, mogła ten czas spędzić na oglądaniu serialu lub patrzeniu w sufit tak naprawdę, a chciała wyjść z domu, chciała zrobić coś dla kogoś. Więc to jest bardzo cenna informacja dla pracodawcy, szczególnie w dzisiejszych czasach. Ale też ja podkreślam właśnie to, że my przychodząc do wolontariatu możemy myśleć coś jednego o sobie, a za chwilę może się to okazać nieadekwatne. Możemy próbować, możemy zmieniać te zadania, jeżeli nie czujemy się z tym okej, możemy próbować w innym zadaniu. I to jest fajne właśnie po to, żeby nabierać takiej świadomości siebie.
2: Dobrze, no to załóżmy, że mamy ten czas wolny, który chcemy poświęcić na pomoc innym. Jak zostać wolontariuszem klubu wolontariusza?
3: Zachęcamy, żeby zadzwonić do nas lub napisać przez nasze media społecznościowe i to na początek wystarczy. Tak jak mówię, to będzie ten pierwszy, najważniejszy krok, a wszystko później się ułoży. Oczywiście, że musimy jakieś formalności wypełnić, formularze i tak dalej. Natomiast najważniejsza jest dla mnie w takim momencie rozmowa. Rozmowa z tym człowiekiem, który przyszedł i który chce, po to właśnie, żeby spróbować przynajmniej na początek w jakiś sposób go ukierunkować. W naszym formularzu zgłoszeniowym jest kilka takich podpunktów, które wolontariusz może podjąć, którymi możemy wspólnie pójść. Jakieś takie początkowe właśnie przemyślenia, jakieś swoje doświadczenia zapisujemy i próbujemy się zrealizować w tych zadaniach, w których wolontariusz czuje się mocny. Zawsze podaję taki przykład, jeżeli ktoś świetnie zna angielski, to nie powiemy mu, żeby uczył się niemieckiego albo inną osobę, żeby uczył niemieckiego, bo to nie będzie dla niego łatwością. Na początek powiemy, żeby spróbował nauczyć kogoś angielskiego, na przykład na korepetycjach. Jeśli ktoś czuje się świetnie w towarzystwie dzieci, nie wyślemy go do seniorów, tylko wyślemy go do dzieci, bo tam prawdopodobnie się odnajdzie, tam będzie czuł satysfakcję z tego, co robił, tam czas będzie płynął przyjemnie. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał podjąć wyzwanie i spróbować, to także jest taka możliwość, ale nic na siłę. I to jest najważniejsze, to jest jeden z trzech najważniejszych filarów wolontariatu, dobrowolność. My musimy chcieć coś zrobić, nikt nie może nas do tego zmusić i my musimy po prostu wewnętrznie to czuć. Podaję taki przykład często, szczególnie na spotkaniach z młodzieżą, że jeżeli rodzice wpadną na taki pomysł, żeby nas ukarać za jakiś tam wybryk i wyślą nas na kilka dni na przykład do schroniska dla zwierząt, to nie będzie wolontariat, bo my nie chcieliśmy tam pójść, to jest dla nas kara. I prawdopodobnie ten efekt, który rodzice chcieli osiągnąć, czyli ukarać nas, zająć nam czas, ale w taki sposób pożyteczny, powiedzmy, wcale nie będzie pożyteczny dla tej osoby. Ona nic z tego nie wyniesie, ona odbębni tą karę prawdopodobnie i może zrobić coś dobrego dla piesku, wyprowadzi, wyczyści, posprząta, nakarmi, ale prawdopodobnie już nigdy nie wróci do tego schroniska, żeby dobrowolnie się w coś takiego zaangażować, bo to już będzie się źle kojarzyło. W związku z czym wolontariat nie może być karą, jakby następstwem jakichś złych zachowań, musi być jakby takim poczuciem z wewnątrz. To wolontariusz musi to poczuć.
2: Świadomym wyborem.
3: Zdecydowanie tak, właśnie świadomym wyborem. Więc no tutaj można o tym dyskutować, czy dzieci w przedszkolach, w szkole podstawowej mogą taki świadomy wybór podjąć. Natomiast tutaj jest właśnie nasza rola, rola dorosłych. My tutaj w ośrodku w każdym roku współpracujemy, czyli cały czas współpracujemy tak naprawdę ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej Spektrum, które w każdym roku realizuje takie zadanie publiczne, promocja i organizacja wolontariatu. Wolontariat jest cool. I w ramach tego zadania w każdym roku organizujemy na przykład konkurs plastyczny dla małych dzieci, tam w różnych kategoriach wiekowych, może nie powinna mówić małych, bo starsi się obrażą, natomiast i dla przedszkolaków, i dla młodszych dzieci w szkole podstawowej, i dla starszaków. I ten konkurs organizowany jest już chyba ponad 10 lat i to jest już właściwie w Stalowej Woli tradycja. Szkoły już wiedzą, że jak przyjdą do szkoły we wrześniu, to za chwilę będzie ogłoszony taki konkurs. Czasem pytają nas, czy na pewno będzie, bo my już chcemy robić. Zgłasza się mnóstwo dzieci, wykonują piękne prace plastyczne. I w każdym roku zgłasza się mnóstwo dzieci, które wykonują prace plastyczne na temat pomagania i są to piękne prace, niekiedy nawet wzruszające, powiedziałabym, jeśli można tak w ogóle powiedzieć o pracy plastycznej. Natomiast to się wpisało już na stałe w harmonogram tutaj nasz stalowowolskich konkursów i cieszy się zainteresowaniem w każdym roku. Może Państwo wiecie, może nie wiecie, 5 grudnia jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza i u nas w Stalowej Woli odbywa się właśnie, w taki sposób świętujemy, z taką mini galą wolontariatu, podczas której wyróżniamy laureatów konkursów, ale też dbamy o to, żeby mówić głośno o tym, że pomaganie naprawdę jest cool. Konkurs na inicjatywę wolontariacką udało się zrealizować. Inicjatywy, które wolontariusze sami wymyślili, sami podjęli i dostali na to środki, aby tą realizację przeprowadzić, te inicjatywy. Bardzo nas cieszy to, że różne szkoły zaangażowały się w ten konkurs i rzeczywiście wolontariusze chcą działać, tylko trzeba im czasami to troszkę ułatwić. Widzimy, że fajnie działają, że nawet uczniowie 7, 8 klas już mają super pomysły i są zaangażowani, chcą działać. I to jest jakby jeden z ważniejszych celów naszego tego zadania właściwie, żeby angażować dzieci już od najmłodszych lat.
2: Dobrze, to może jeszcze zanim przejdziemy do pozostałych inicjatyw, które realizuje Klub Wolontariusza, to mam takie prozaiczne pytanie. W jakim wieku można zostać wolontariuszem? Czy to musi być osoba dorosła, czy może być również dziecko, nastolatek?
3: Wolontariuszem można zostać w każdym wieku. Tak naprawdę kluczem do tego rozstrzygnięcia jest tylko to, na jakim etapie rozwoju i umiejętności, możliwości przede wszystkim jest dana osoba. Natomiast będą to różne zadania i różne możliwości oczywiście, bo pytamy z jednej strony o wiek tych najmłodszych, ale też powinniśmy w takim razie zapytać, a do jakiego wieku można być wolontariuszem? Czy można być wolontariuszem mając 90 lat? Odpowiadam, można. Oczywiście, że zadania do wykonania dla osoby 80-90-letniej będą inne niż dla osoby w średnim wieku czy dla młodzieży. Natomiast no tutaj jakby potrzebna jest ta świadomość swoich możliwości, w pierwszej kolejności pewnie fizycznych możliwości, no bo nie każemy 80-latkom na przykład nosić stołów na piknik, żeby przygotować stanowiska, tak? Natomiast czy taka osoba nie mogłaby pięknie opowiadać o swoim życiu, o swojej młodości, o może o historii, tak jak często słyszymy spotkania z powstańcami, już pewnie ostatnie prawie, czy taka osoba nie mogłaby nas uczyć matematyki, czy nie mogłaby uczyć nas ortografii? Mnóstwo jest takich zadań, które taka osoba mogłaby wykonywać i podobnie jest w przypadku dzieci. Dzieci prawdopodobnie nie nauczą nas matematyki do matury, ani nie pomogą nam nosić stołów, ale mogą organizować zbiórki, mogą robić coś dla drugiego człowieka, mogą wykonywać jakieś upominki dla seniorów na przykład, czy dla kogoś i uważam, że to jest bardzo ważne, żeby już od najmłodszych lat, od wieku nawet przedszkolnego, dbać o to, żeby dzieci angażowały się w takie sprawy, żeby zauważały potrzeby, bo to będzie owocowało w późniejszym ich życiu.
2: Jakie działania lub projekty klubu najbardziej zapadły Pani w pamięć? Chodzi mi o to takie ostatnie lata.
3: Jedną z takich fajniejszych bardziej angażujących akcji, które podejmujemy już od 2023 roku, jest poszukiwanie Mikołajów po mieście. Ten pomysł zrodził się właściwie znikąd. My nie wiemy, jak to się stało, nie pamiętamy tego momentu, jak to się stało, że postanowiliśmy tą inicjatywę zrealizować. Natomiast bardzo się cieszymy i na pewno będziemy ją kontynuować w kolejnych latach. Inicjatywa polega na tym, że wolontariusze własnoręcznie wykonują Mikołaje z włóczki, które następnie w przeddzień 6 grudnia roznoszą po całym mieście, zostawiają je w zupełnie przypadkowych miejscach, po to, aby kolejnego dnia ktoś mógł sobie takiego Mikołaja znaleźć i zabrać dla siebie albo podarować komuś. W ostatnim czasie udało nam się zaangażować jeszcze więcej osób w tą całą akcję, dlatego chcemy ją rozwijać z każdym rokiem. Udało nam się zorganizować najpierw zbiórkę włóczki, która była już powiedzmy od września, czyli znacznie wcześniej niż Mikołaj, po to, aby mieć materiał do wykonania tych Mikołajów. Oprócz swoich zasobów i swoich możliwości własnych wolontariuszy, zaangażowaliśmy też różne grupy. Świetlice socjoterapeutyczne, klub seniora, klub Wesoła Gromadka wspomniany wcześniej.
2: Czyli jest międzypokoleniowo.
3: Zdecydowanie i o to też dbamy, żeby międzypokoleniowość się pojawiała, ale też nie chcemy w żaden sposób segregować tych mieszkańców i na wolontariuszy. Chcemy działać wspólnie i ta akcja właśnie pokazuje, że mamy ogromne możliwości, jeśli tylko mamy fajny pomysł i to udaje nam się znaleźć osoby, które będą chciały się zaangażować w pomoc. Międzypokoleniowość to jest w ogóle super temat, jeśli chodzi o wolontariat, dlatego że to świetnie działa. Świetnie działa spotkanie najmłodszych z najstarszymi, ale też nie zapominajmy, że międzypokoleniowość to też będzie spotkanie osób w średnim wieku z osobami w wieku emerytalnym. Prowadziliśmy takie projekty, w których taka międzypokoleniowość się pojawiała. Angażowaliśmy kluby seniora, nasz lokalny i też MOPS-owy Rozwadowski Klub Seniora. Wspólnie odnawialiśmy nasze donice i w ogóle nasz ogródek. To był ogródek, którym opiekowały się dzieci i ich rodzice w pobliżu klubu Wesoła Gromadka. Natomiast oprócz dzieci i rodziców zaangażowali się także seniorzy i to była świetna przygoda zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych. Czerpaliśmy po prostu od siebie garściami, dlatego że i dzieciom to było bardzo potrzebne, żeby zobaczyć, że osoby starsze też mają bardzo wiele do zaoferowania, chociaż jeszcze są dziećmi i może nie jest im to tak bardzo potrzebne dzisiaj. Na pewno nauczyli się to doceniać i jakby widzieć potencjał i widzieć coś super w osobach starszych. Z jednej strony dzieci, które spotkały osoby starsze, mogły czerpać z ich doświadczeń, z ich umiejętności. Z drugiej strony natomiast dziadkowie, nasi seniorzy, również mogli czerpać z tej energii dzieci, z tego entuzjazmu, z tej siły, energii, którą mają, więc udało się zrobić coś, co było zupełnie, jak się okazało, wątkiem pobocznym, choć samym sednem projektu. Odnowiony ogródek cieszył wszystkich, wszyscy wspólnie tam pracowali nad tym, natomiast okazało się, że najważniejsze były relacje, które udało się nawiązać, zbudować. I takie międzypokoleniowe projekty bardzo nas cieszą, z tego względu, że widzimy w nich ogromny potencjał dla rozwoju właśnie społecznego, tych młodszych pokoleń.
2: Co chciałaby Pani powiedzieć osobom, które zastanawiają się nad zostaniem wolontariuszem, ale jeszcze się wahają? Dlaczego warto?
3: Ja powiedziałabym im chyba tylko jedno, żeby nie bali się zrobić tego pierwszego kroku. To jest najważniejsze, ale też nie chcę tego wyolbrzymiać, żeby te osoby nie poczuły się, że to jest coś strasznie trudnego i takiego wymagającego od nich. Po prostu weź telefon, zadzwoń, napisz, a wszystko, co będzie potem, stanie się tak naprawdę naszą wspólną przygodą, bo każdy wolontariusz, każda osoba, która myśli o tym, żeby zostać wolontariuszem, myślę, że zrobiła już tak pół tego pierwszego kroku z samym tym, że już o tym myśli. Więc zapraszam, zrób tą drugą połowę kroku, przyjdź, zadzwoń albo napisz i rozpocznij tą przygodę, bo to będzie prawdziwa przygoda. Na pewno wyciągniesz z tego coś super dla siebie, a przede wszystkim uda się na pewno pomóc komuś.
2: Jakie plany albo może marzenia ma klub wolontariusza w Stalowej Woli? Może jakieś projekty, rozwój wolontariatu w Stalowej Woli? Co Wam się marzy?
3: Tak naprawdę skupiamy się na tym cały czas, ale naszym marzeniem jako klubu wolontariusza jest z pewnością to, żebyśmy mogli skupiać się na sprawach przyjemnych, na takich sprawach, które nas rozwijają i które powodują, że ktoś się uśmiecha. Chciałabym realizować tylko takie projekty, bo mamy w swojej historii też projekty czy takie duże zadania, które bardziej nas obciążały, były bardziej wymagające od nas i fizycznie, i psychicznie. Mam tu na myśli duże zadania, które spadły na nas w związku z pandemią, czy w związku z wybuchem wojny w Ukrainie. To były takie momenty, w których stalowa wola pokazała serce i rzeczywiście tutaj było co robić i było komu pomagać. Natomiast to są takie bardzo ważne i pewnie potrzebne, ale bardzo trudne lekcje, które jako wolontariusze uczymy się ich. Więc ja życzyłabym sobie, aby takie trudne zadania na nas nie spadały, natomiast byśmy mogli realizować takie, które będą dla nas przyjemnością, ale też będą powodowały uśmiech na czyjejś twarzy. I tego życzę i sobie, i wszystkim osobom, które w nasze akcje, nie tylko w nasze, ale w akcje wolontariackie się angażują.
0: Historia Stalowej Woli.
1: Stalowa Wola to miasto pełne historii, miejsc, ludzi i opowieści, które kształtowały jego ducha i do dziś inspirują kolejne pokolenia. O właśnie takich anegdotach dotyczących jednego z najmłodszych miast Podkarpacia opowiedziała mi pani Beata Trybuła z Muzeum Regionalnego. Czy istnieją może jakieś historie albo anegdoty o pionierach, które szczególnie utkwiły pani w pamięci?
4: Tak, nasi pionierzy stalowowolscy zostawili po sobie takie wspomnienia, takie historie, które opowiadają albo ich bliscy, albo ich przyjaciele byli świadkami i dzisiaj dzięki temu możemy je powtarzać i możemy mieć je w swojej pamięci, bo to są bardzo często historie niesamowicie pouczające. Jedną z takich najczęściej chyba cytowanych jest postać symbol tak naprawdę, bo jest to Dionizy Coman, który w czasie II wojny światowej pracował w Armii Krajowej, był takim uczestnikiem podziemia antyniemieckiego. Natomiast jeszcze z czasów przedwojennych jest wspomnienie jego syna, który opowiada jeszcze o czasach, gdy mieszkali w Rudniku nad Sanem, bo jeszcze nie było kwater dla wszystkich rodzin Stalowej Woli, więc pan Dionizy Coman dojeżdżał do zakładów południowych pociągiem. Codziennie podróżował rano i wracał po południu i bardzo często ten syn wychodził mu na spotkanie po południu. Wspomina, że bardzo lubił, gdy była brzydka pogoda, bo wtedy tato brał dorożkę i z przystanku kolejowego dorożką wracali sobie do domu. I pewnego dnia zobaczył bardzo dziwny obraz. Ojciec wysiadający z pociągu, zamiast przyjść i przywitać się z nim, udał się prosto do kasy biletowej, kupił bilet, co dziwne, do Stalowej Woli, mimo że właśnie stamtąd wrócił, zapłacił za bilet, odszedł, podarł go i wrzucił do kosza. Syn z wielkim zdziwieniem zapytał, dlaczego tak zrobił. Okazało się, że Dionizy Coman nie zdążył kupić biletu w Stalowej Woli i do Rudnika przyjechał na gapę i wytłumaczył swojemu synowi to w ten sposób, że nie wolno okradać ani sąsiadów, ani państwa. I dał mu przykład takiej naprawdę chlubnej postawy uczciwości w każdej sferze tak naprawdę naszego życia. Ja te historie opowiadam zazwyczaj na lekcjach historii Stalowej Woli w szkołach. Też daję to za przykład naprawdę takiej nie tyle odwagi cywilnej, co po prostu bezkompromisowej uczciwości. Mamy też taką niesamowitą historię, która dzisiaj, nawet dzisiaj, gdyby ktoś zrobił coś podobnego, myślę, że robilibyśmy wielkie oczy i podziwialibyśmy. Dotyczy ta historia pana Jana Hasnego, który mieszkał pod Lwowem. On był wykształconym specem od młynów, tam też pracował w tym charakterze. No i pewnego razu od swojej pracodawczyni usłyszał, że na Ukrainie robi się niebezpiecznie i Polacy, w ogóle był to czas, kiedy Polacy byli coraz częściej zsyłani na Syberię przez władze sowieckie i doradził mu, żeby spróbował poszukać pracy właśnie w Stalowej Woli, bo tam się wybudowała nowa fabryka. Pan Jan Hasny po krótkim zastanowieniu razem z kolegą wsiedli na rowery i w jeden dzień przyjechali spod Lwowa do Stalowej Woli, czyli pokonali ponad 200 kilometrów. Przyjechali do miasta i jadąc jedną z uliczek, to jest dzisiejsza ulica Księdza Skoczyńskiego, zobaczyli, że ktoś stoi nad samochodem I coś pod maską grzebie próbuje naprawiać. No i więc pan Hasny, będąc takim człowiekiem dość bystrym i mającym takie manualne umiejętności, zapytał, czy mógłby w ogóle może coś pomóc. No i okazało się, że udało mu się naprawić i uruchomić ten stojący na tej ulicy samochód. Wtedy też otworzyły się drzwi willi, przed którą ten samochód się znajdował. No i padło pytanie, co się dzieje na tej ulicy. Okazało się, że jest to jeden z dyrektorów zakładów południowych, ale to o tym pan Hasny dowiedział się troszkę później. Powiedział natomiast swojemu rozmówcy, że przyjechał tu do Stalowej ze Lwowa w poszukiwaniu pracy. Od razu zostały im wypisane karteczki z poleceniem zatrudnienia ich w zakładach południowych już następnego dnia.
2: No nie mogli trafić lepiej.
4: Tak, także zrządzenie losu to była taka chyba nagroda tak naprawdę za ich ten ogromny wysiłek, który włożyli w dotarcie do Stalowej Woli, bo nie pociągiem, nie samochodem, ale po prostu zwykłymi rowerami. Otrzymali pracę i w bardzo niedługim czasie ściągnęli do Stalowej swoje rodziny. I te rodziny w tym mieście już zostały na stałe.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia. Magazyn lokalny. Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
0: Historia regionu.
1: Od pierwszych kolegiów po współczesne licea. Historia podkarpackich szkół kryje wiele ciekawostek. Jak rozwijało się szkolnictwo w Rzeszowie, Nisku, Stalowej Woli i Przemyślu? Kiedy powstały najstarsze szkoły? Jak zmieniała się edukacja dziewcząt i jaki wpływ na młodzież miały wojny oraz przemiany polityczne? O tych wydarzeniach, szkolnych tradycjach i roli edukacji w kształtowaniu lokalnego patriotyzmu rozmawiałam z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzisiaj razem z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego przyjrzymy się historii szkolnictwa na Podkarpaciu i zrobimy to na podstawie czterech miast, czyli Niska, Stalowej Woli, Przemyśla i Rzeszowa. I właśnie przy tym ostatnim mieście troszkę się zatrzymamy, bo słyszałam, że tutaj właśnie powstała pierwsza na Podkarpaciu szkoła. Jaka to była szkoła? Czy to była szkoła, powiedzmy to, podstawowa, czy taka ogólnokształcąca?
5: To znaczy, była to szkoła średnia. W zasadzie należy tutaj wspomnieć, że szkoła, którą dzisiaj znamy jako pierwsze liceum ogólnokształcące, wówczas, kiedy powstawała w 1658 roku, nosiła nazwę Collegium Bressoniense. I można śmiało powiedzieć, że to prowadzona przez PR-ów szkoła była jedną z najstarszych szkół nie tylko na terenach dzisiejszego Podkarpacia, ale również i całej Polski tak naprawdę.
1: To jak w takim razie rozwijała się historia obecnego pierwszego LO w Rzeszowie i jakie były najważniejsze momenty w dziejach tej szkoły?
5: Przede wszystkim musimy brać pod uwagę, że dzisiejsze pierwsze liceum było elementem pewnego zjawiska, pewnej tradycji, która istniała w czasach zarówno średniowiecznych, ale też i później nowożytnych. To znaczy, te szkoły były prowadzone przez Kościół, przez kolegia zakonne na przykład, czy to były też w postaci szkół parafialnych. No, szkoła, którą dzisiaj znam jako pierwsze liceum, a wówczas Collegium Bressoniense, została założona w 1658 roku przez Zofię Ligenzę i księcia Jerzego Lubomirskiego. I tu możemy śmiało powiedzieć, że to taki właśnie początek, prawda? Widzimy tutaj też, sama osoba księcia Lubomirskiego wskazywała na to, że szkoła ta była takim, no zaryzykuję to stwierdzenie, edukacyjnym oczkiem w głowie właścicieli Rzeszowa, bo książę Lubomirski był wówczas właśnie właścicielem naszego miasta. W każdym razie szkoła funkcjonowała pod tą łacińską nazwą, była prowadzona przez zakon PR-ów i to się dopiero zmieniło w 1785 roku. Tu już musimy pamiętać, to już jest czas, kiedy może jeszcze Polska jest na mapach, ale Rzeszów na mapie Rzeczpospolitej już nie, bo Rzeszów już wtedy był częścią państwa Habsburgów, w związku z czym wszelkie reformy, czyli między innymi upaństwowienie szkół, doprowadziło do tego, że szkoła stała się cesarsko-królewskim wyższym gimnazjum, później pierwszym gimnazjum i liceum, jak dobrze pamiętam. W każdym razie to był właśnie taki czas, kiedy można powiedzieć, przeszła drogę ze szkoły kościelnej do szkoły typowo państwowej. No i warto wspomnieć, że skoro ta szkoła miała długie tradycje, no to się też przekładało na jakość nauczania, prawda? No bo w tamtym czasie ukończenie takiej szkoły gwarantowało szereg przywilejów, no bo to już wiadomo, pewne podniesienie statusu społecznego. Tam były owszem próby trochę takiego ukrócenia, żeby, bo jak to chłopski syn może osiągnąć więcej, może być lepiej wykształcony niż szlachcic, no jak to tak? Oczywiście, no to były takie niuanse, natomiast faktem jest, że to był taki rzeczywiście istotny element edukacyjny. No i należy jednak pamiętać, że podobnie jak i w innych szkołach, później w czasie zaborów, ta młodzież, która się kształciła, która dużo czytała, która często zachowywała tradycje patriotyczne, no to w pewien sposób również ulegała tym tendencjom ówczesnego okresu. A pamiętajmy, to był czas powstań narodowych, młodzież bardzo aktywnie śledziła te zmiany, no i też akurat w przypadku pierwszego LO wiemy na przykład, że w okresie Wiosny Ludów, czyli to tak mniej więcej rok 1848, 24 uczniów zostało ze szkoły wydalonych właśnie za działalność patriotyczną, a dokładniej mówiąc za próbę dołączenia do powstańców węgierskich, i gdzie pamiętamy, no Polacy bardzo mocno się zasłużyli. W każdym razie to, co należy pamiętać, to to, że również w niepodległej Polsce szkoła również stała się dość istotna. No pamiętajmy, szkoły to nie tylko działalność typowo edukacyjna, ale również kulturalna, pozwalająca, prawda, realizować różne projekty dla małych ojczyzn, dla miast. No, w przypadku Rzeszowa, no to dzisiejsze pierwsze LO było dość istotne, dlatego że tam działały stowarzyszenia sportowe, stowarzyszenie muzyczne, teatr amatorski. Także śmiało można powiedzieć, że rzeczywiście pierwsze liceum było częścią tego całego procesu, zarówno ulegania młodzieży, na pewno tradycji patriotycznych, inaczej tak powiem, było częścią tych tradycji patriotycznych, które rozkwitały najpierw w okresie, kiedy Polski nie było jeszcze na mapach, a później, kiedy już powiedzmy za czasów II RP, również powiedzmy tam się akurat rozwijały te tradycje.
2: Czyli możemy powiedzieć, że była taką kolebką patriotów?
5: W Rzeszowie tak. W Rzeszowie niewątpliwie tak. Zresztą zawsze tak jest, że młodzież ma zawsze tendencje bardziej buntownicze, takie bardziej radykalne, prawda? A później dopiero z czasem, kiedy pod wpływem różnych doświadczeń stajemy się, można powiedzieć, bardziej wycofani, bardziej poza ryzykowym stwierdzeniem centrowi.
2: Czyli to było pierwsze liceum ogólnokształcące w Rzeszowie i jednocześnie najstarsza szkoła na Podkarpaciu. I pozostając jeszcze właśnie w tym Rzeszowie, chciałabym Cię zapytać o pierwszą szkołę podstawową. Czy powstała w podobnych latach, czy nieco później?
5: Wydaje się, że nieco później. Szkoła podstawowa nr 1 w Rzeszowie powstała, przynajmniej zgodnie z dokumentami, w 1784 roku, kiedy nauczyciel, który nazywał się Ignacy Nowiński, poprowadził lekcje dla pierwszych 70 bodajże uczniów dla tutejszej szkoły, dla chłopców. Szkoła była generalnie, jak można zobaczyć po dacie, skoro język austriacki, no to nauczanie było po niemiecku. Tu oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale jak przecież zabór austriacki to był ten najbardziej liberalny. Tak był, ale w późniejszym okresie. Ten początkowy okres okupacji austriackiej, zaboru austriackiego, no to jednak też silna polityka germanizacyjna. W każdym razie klasy były dość liczne, o tak powiem. Wiemy, że niektóre klasy mogły liczyć nawet po 90 osób, czyli trochę to jest wbrew dzisiejszym tendencjom, prawda, że jednak mniejsze grupy to większa efektywność. No w tamtym czasie to bardziej przybierało formę wręcz pewnego rodzaju wykładów w niektórych szkołach. W każdym razie program nauczania szkoły podstawowej numer 1 był dość szeroki. Była religia oczywiście, było pisanie, liczenie, kaligrafia, śpiew, elementy łaciny. Siedziba przy Bernardyńskiej, ona tak naprawdę sięga drugiej połowy XIX wieku. I tam zresztą mieści się do dziś. Co jest jeszcze istotne? No, też zmieniała się, prawda, profil tej szkoły, prawda? Na początku tam było kilka klas, później bodajże po odzyskaniu już niepodległości 7, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast faktycznie szkoła, co jest też istotne, była pewnym aktorem zmian dziejowych w naszym regionie. Brała udział m.in. w niej jako w I wojnie światowej. Wtedy była akurat szpitalem. Także to jest właśnie taka ciekawostka. Dzieci uczyły się po południu wtedy. Nauczyciele pełnili służbę wojskową. Uczniowie też angażowali się w pewne działania patriotyczne. Także widzimy, to jest też ważne, na co się zwraca uwagę w dzisiejszej historiografii, czyli uwzględnienie tej tak zwanej mikrohistorii. Tego, że pewne, powiedzmy, wąskie społeczności, czy nawet właśnie budynki szkół...
2: I ich wielozadaniowość.
5: Tak, i ich wielozadaniowość mogło odgrywać ważną rolę w czasie pewnych ważnych wydarzeń. Zresztą w czasie II wojny światowej też tak było, choć głównie polegało to na tym, że budynek szkoły został uszkodzony podczas działań wojennych, no ale później już wróciła, prawda, do pracy i służy do dziś jako jedna z najstarszych szkół podstawowych w stolicy Podkarpacia, jak i w całym regionie.
2: Chciałabym się jeszcze cofnąć na moment do tego, co powiedziałeś na początku właśnie historii szkoły podstawowej numer 1 w Rzeszowie. Wspomniałeś, że to była szkoła dla chłopców. Czy w takim razie te klasy nie były mieszane? Nie, kobiety nie mogły uczęszczać, dziewczynki nie mogły uczęszczać na zajęcia?
5: Absolutnie nie. To jest coś, jakbyśmy to powiedzieli z tamtej perspektywy, nieprzyzwoitego. No jak to tu dziewczynki, tu chłopcy? Nie, tam były wtedy inne realia nieco. Inaczej też patrzono przede wszystkim na edukację kobiet, na rolę kobiet. Prawda? Wtedy to nie było takie rozpowszechnione, że córka odbiera solidarność edukację. No, poza tym szkoły koedukacyjne to jest akurat wynalazek już bardziej czasów zbliżonych do naszych. Zresztą pamiętajmy, no, w niektórych tradycjach, na przykład w anglosaskiej, czasem się też zdarzy, że są jeszcze takie szkoły typowo dla dziewcząt, dla chłopców. No, w tamtym czasie na ziemiach polskich też tak było. Na ziemiach całego państwa Habsburgów.
2: To kiedy w takim razie możemy mówić o dostępie kobiet do edukacji? Czy to już jest XX wiek, czy trochę wcześniej?
5: To znaczy, jeśli o to chodzi, to też nie możemy patrzeć jako monolit na ten proces, no bo ziemie polskie to tak naprawdę trzy różne tradycje, prawda? Austriacka, pruska, rosyjska, i w każdym z tych krajów patrzono na sprawę nieco inaczej. No, generalnie pewne plany dotyczące edukowania dziewcząt, edukacji dziewcząt, no to druga połowa XVIII wieku, kiedy już, prawda, istniała Komisja Edukacji Narodowej utworzona za króla Poniatowskiego i te plany dotyczące właśnie utworzenia całej sieci takich publicznych szkół żeńskich. Natomiast same zabory, no to generalnie na przykład w zaborze pruskim wiadomo, że edukacja podstawowa była dostępna dla obydwu płci, ale już nie średnia. Z kolei w zaborze rosyjskim dziewczęta miały dostęp do szkół, ale znowu ta polityka była dość konserwatywna i często ten dostęp, ta działalność szkół żeńskich też była ograniczona. W zasadzie powiedziałbym, że te tereny zajęte przez Austriaków były troszkę bardziej postępowe, jeśli chodzi o funkcjonowanie szkół żeńskich. Natomiast druga połowa XIX wieku to jest właśnie czas, kiedy rozwijało się to szkolnictwo dla kobiet, a po odzyskaniu niepodległości on stawał się już coraz bardziej postępowy. No wiemy, że w 1921 roku istniały już szkoły koedukacyjne w niepodległej Polsce. Było ich, jak dobrze pamiętam, ponad 170, a dodatkowo było jeszcze 261 szkół żeńskich, czyli też widzimy, że no były koedukacyjne, ale były też i żeńskie. Także to był taki proces zmieniający się, prawda? To tak jak na przykład kwestia tego, że tam Maria Skłodowska-Curie miała problem z dostaniem się, prawda, na studia na terenach dzisiejszej Polski. Także to są takie niuanse, o których wiele się nie mówi, ale no tak jak mówię, wracamy do tego pytania. Jeśli chodzi o te o kwestie dostępu kobiet do edukacji, to był to bardzo złożony proces, tak naprawdę, którego opisanie mogłoby objąć całą kolejną audycję naszą.
2: Teraz z czasów zaborów przenosimy się w czasie do, myślę, takich czasów nam najbliższych, czyli do XX wieku, a dokładnie do początków XX wieku i do Niska. Jak wyglądały początki szkolnictwa w tym mieście i kiedy właśnie zaczęły się kształtować te tradycje edukacyjne?
5: To znaczy tak, same początki takiego szkolnictwa w Nisku, jakby to powiedzieć, jest to pewne odzwierciedlenie procesów, które zachodziły wówczas w mniejszych miejscowościach galicyjskich. No bo tak, pierwsze takie formy nauczania, no to były związane typowo ze szkołami parafialnymi, ewentualnie z tym, co określone miasta, prawda, rozwijały. No Nisko jako taka najpierw wieś królewska, później znowu własność kapituły sandomierskiej i tam kolejnych właścicieli, no nie miały bardzo długo szkoły średniej jako takiej. No młodzież, która kończyła jakąś tam szkołę elementarną czy przeparafialną na przykład, no żeby się dalej kształcić, no to musiała wyjeżdżać do Rzeszowa albo na przykład do Dębicy, nie? Tak naprawdę przełom nastąpił na początku XX wieku, kiedy ówczesne elity Niska zaczęły rozumieć, jak ważna jest edukacja, zaczynały też dostrzegać trochę te tendencje patriotyczne i zależało im na tym, aby młodzi mieszkańcy ziemi niżańskiej byli takimi świadomymi patriotami. No i rezultatem tego było utworzenie szkoły w 1912 roku. Wówczas nazywało się ono prywatnym gimnazjum realnym w Nisku, które bardzo szybko się rozrastało, muszę przyznać. No w zasadzie w krótkim okresie utworzono tam aż 8 klas, a młodzież, która uczęszczała tam na zajęcia, no to w zasadzie pochodziła z całej ziemi niżańskiej tak naprawdę i okolic. Także rzeczywiście śmiało można powiedzieć, że była to dość trafiona, bym zaryzykował to stwierdzenie, inicjatywa. W każdym razie po I wojnie światowej, kiedy nasze państwo się odrodziło, Polska wróciła na mapy, gimnazjum zostało upaństwowione i przekształcone. To się dokonało mniej więcej w latach 20-30 w państwowe gimnazjum i liceum imienia Stefana Czarnieckiego. To była szkoła, która początkowo opierała się głównie na naukach humanistycznych, w tym się specjalizowała. Później trochę to ubogacono tą, można powiedzieć, cały ten program. W każdym razie był taki jeden z głównych ośrodków edukacyjnych w regionie i warto wspomnieć, że wielu właśnie patriotów, którzy brali udział m.in. w wojnie polsko-bolszewickiej czy obronie Lwowa, no to właśnie też kończyło tą szkołę m.in. Zresztą świadczą o tym pomniki, które się znajdują, prawda, w okolicy, czy różnego rodzaju tablice. No ja tutaj wspomnę m.in. o wybitnych absolwentach, czyli o Stefanie Kościółku i Marianie Zarębie, którzy akurat zginęli w tamtych konfliktach. Także o tym warto pamiętać.
2: Czyli tutaj mieliśmy Nisko, a teraz przenosimy się do sąsiedniej Stalowej Woli, która, przypomnę, powstawała w latach 30. ubiegłego wieku. No właśnie, jak wyglądały początki szkolnictwa w Stalowej Woli? Czy było to związane z rozwojem Centralnego Okręgu Przemysłowego?
5: No tak, to jest w jakiś sposób naturalne, prawda? Zazwyczaj, jeśli mówimy o czymś, co znajduje się w Stalowej Woli, to jeśli nie jest częścią Rozwadowa i tej wcześniejszej tradycji, no to najprawdopodobniej wiąże się nieuchronnie z historią COP-u. No ale na czym to polegało? Generalnie, kiedy Stalowa Wola powstała, zaczęła ściągać robotników z okolicznych terenów i nie tylko, jak pamiętamy z poprzednich audycji, no to dzieci robotników musiały dojeżdżać do szkół, między innymi w Puławie czy właśnie w Rozwadowie. Ewentualnie, jeśli chodzili do gimnazjum, no to mieli jeszcze do wyboru Nisko. No ale dla robotników to było dość niewygodne, no bo jak to, no, dzieci mają dojeżdżać jeszcze do szkół gdzieś dalej? No my oczekujemy, że powstanie również szkoła w naszym mieście. No i rzeczywiście w 1938 roku wytoczono plac pod budowę Państwowego Gimnazjum i Liceum oraz takiej szkoły powszechnej, która dzisiaj jest określana mianem pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. Także...
2: A dla wtajemniczonych Staszicą, bo mieści się właśnie przy takiej ulicy.
5: Okej, no to ja akurat tego nie wiedziałem, ale dobrze wiedzieć. Także rzeczywiście pierwsze liceum ogólnokształcące jest taką pierwszą szkołą średnią w Stalowej Woli. No i co ważne, też powstało tak równolegle, prawda, ze szkołą powszechną. Także to niewątpliwie warto wspomnieć o chwalebnej historii tej szkoły. No, pierwszym dyrektorem został, jak dobrze pamiętam, pan dyrektor Habdan Kosowski. On marzył o utworzeniu takiego najnowocześniejszego zakładu naukowego w Polsce. To jest taki dosłowny cytat, gdzie mieściłoby się aula, muzeum etnograficzne, kryty basen, biblioteka. No, powiedzielibyśmy, że trochę swoimi planami wyprzedzał swoją epokę. Dzisiaj byłoby to chyba bardziej możliwe do zrealizowania. Natomiast w każdym razie szkoła działalność rozpoczęła we wrześniu 1938 roku. Wówczas dostępnych było 6 klas gimnazjalnych i 1 licealna. Jednak, co jest ważne, no, liczba uczniów rosła dynamicznie. Najpierw zaczęło się od 185, a później wzrosła do 255. Także widzimy, że rozwijało się to bardzo dynamicznie i było to związane z tym, że po prostu do Stalowej Woli dopływali kolejni robotnicy.
2: Ja mogę tutaj wspomnieć, znaczy w zasadzie przenieść się troszkę pamięcią do mojej rozmowy z obecnym dyrektorem tej szkoły, z którym miałam przyjemność właśnie rozmawiać o historii szkolnictwa właśnie w Stalowej Woli i Rozwadowie, gdzie właśnie pan dyrektor Mariusz Potasz opowiadał mi właśnie o jednym z pierwszych uczniów właśnie liceum na Staszica, z którym miał przyjemność rozmawiać, jak tamten dojeżdżał do Stalowej Woli z Tarnobrzega, czyli miał do przejechania kilkadziesiąt kilometrów i właśnie ten pierwszy uczeń, którego nazwiska niestety nie pamiętam, tak bardzo chciał się uczyć w tej szkole, ale przez to, że dojazd do Stalowej Woli był wówczas w latach 30. trudny, to właśnie dyrektor Habdank Kosowski, żeby umożliwić właśnie swoim uczniom uczęszczanie na zajęcia, to właśnie miał przesunąć chyba godzinę rozpoczęcia tych zajęć o godzinę, żeby po prostu mogli uczniowie z okolicznych miast łatwiej po prostu dojeżdżać na zajęcia.
5: Tak, ja jeszcze uzupełnię tutaj, bo skoro już mówimy o Staszicu, to warto podkreślić, że Staszic nie był od początku Staszicem.
2: Znaczy budynek, w którym się teraz mieści, tak, to się zgadza.
5: Tak, bo wcześniej mieściło się przy ulicy dzisiejszej Mickiewicza. Także później z kolei przeniesiono to właśnie do ulicy Staszica, także to była też bardzo dynamiczna, można powiedzieć, historia.
2: A co ciekawe, z budynku obecnego Staszica widać właśnie ten budynek na Mickiewicza.
5: No, także wszystko zostaje w jednym miejscu. No, na pewno wojna przerwała trochę ten rozwój i też na pewno wpłynęło to na to, że plany dyrektora Habdanka Kosowskiego nie do końca się ziściły. No ale później jednak szkoła została reaktywowana i faktycznie dobudowano w latach 50. kolejny gmach do szkoły, no i później zyskała właśnie imię Komisji Edukacji Narodowej. Zresztą mówiłem też na samym początku, że ta szkoła rozwijała się równolegle ze szkołą powszechną, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli szkołą podstawową. I ta szkoła nosi imię Wacława Górskiego, czyli szkoła podstawowa numer 1, bodajże publiczna szkoła podstawowa numer 1 w Stalowej Woli. Również pochodzi z 1938 roku i tak naprawdę, co jest ciekawe, ładne te opisy są, kiedy czytamy, jak ta szkoła powstawała, bo źródło miało mówić, że ledwie puściły mrozy na wiosnę, a już zaczęto

0: bogatą ofertę dydaktyczną.
1: Do tej pory mówiliśmy już sobie o historii szkolnictwa w Nisku, w Stalowej Woli i w Rzeszowie. No i na sam koniec został nam Przemyśl. Jak właśnie wyglądały początki i rozwój edukacji w tym mieście?
0: Jak wiemy, Przemyśl to jest miasto wielu kultur i rzeczywiście na pewnych takich czynnikach kulturowych, zwłaszcza religijnych, wyrosło również przemyskie szkolnictwo. Generalnie dzisiejsze pierwsze liceum ogólnokształcące, bo o nim tutaj w szczególności będziemy mówić, no to jest taki właśnie produkt tamtych czasów i utworzonego w XVII wieku kolegium jezuitów na tym terenie. Także to był taki pierwszy, można powiedzieć, ośrodek szkolnictwa średniego w mieście. No i tu ważnym momentem, podobnie trochę będziemy tutaj dostrzegać pewne analogie w stosunku do Rzeszowa, no, również była właśnie kasata zakonu jezuitów w XVIII wieku, dokładnie w 1773 roku, no i przejęcie całej szkoły, całej placówki przez rząd austriacki, który utworzył w miejsce właśnie liceum 6-letnie gimnazjum i co jest ciekawe, to było jedno z zaledwie 6 szkół średnich, które ostały się na terenie Galicji w tamtym okresie. Później, jak się tam, prawda, rozwijało, można powiedzieć, Przemyśl jako miasto, jako ośrodek administracyjny, no też pewne zmiany zaprowadzono w ówczesnej oświacie, w tamtejszej oświacie, bo przy gimnazjum powstaje 2-letni zakład filozoficzny, co umożliwiało też później podjęcie studiów uniwersyteckich. No i też z kolei rezultatem innej reformy austriackiej to była mniej więcej połowa XIX wieku. Gimnazjum i zakład filozoficzny scalono później w jeden taki 8-letni zakład. Także rzeczywiście to było nakierowane na to, żeby mieszkańcy mogli uzyskać jak najlepsze wykształcenie. Ale co ważne, to oczywiście nie była jedyna taka szkoła, bo generalnie w okresie już tej tak zwanej autonomii galicyjskiej ta sieć szkół została dość mocno rozwinięta, bo ogólnie składały się na nią m.in. 2 gimnazja męskie z językiem polskim, 1 gimnazjum z językiem ruskim i jeszcze było do tego i 1 żeńskie gimnazjum, czyli razem 4, które istniały do 1918 roku, a jeszcze musimy też przecież wspomnieć o szkołach zawodowych, o szkołach ludowych, które istniały mniej więcej na tych terenach. Także później to z czasem się, prawda, przekształciło, bo już jak mieliśmy okres II RP, no to później te gimnazja przekształcono w gimnazja i licea, no a też Przemyśl stał się takim ważnym ośrodkiem na tej mapie edukacyjnej. Generalnie wydaje mi się, że warto nieco rozwinąć ten wątek pierwszego liceum, które nosi obecnie imię Juliusza Słowackiego, no bo to jest tak naprawdę kilkaset lat pewnej tradycji. No, szkoła powstała w XVII wieku jako szkoła taka, jako szkoła kościelna, jezuicka. No później ono tam istniało, chwilę było przerywane działalność, no to wynikało też trochę z tych stosunków kapituły katedralnej, stosunków generalnie wewnątrz kościelnych, o tak byśmy to ujęli. No później ta kasata zakonu też troszkę zmieniły te warunki funkcjonowania, no bo rząd austriacki, jak już wspomniałem, przejął tak naprawdę cały budynek szkoły. No i później tak naprawdę, co warto wspomnieć, no jezuici sami, ex-jezuici, bo tak należy powiedzieć, no jeszcze mogli przez dłuższy czas, bo bodajże przez kilkanaście lat być tymi nauczycielami, no ale później już wprowadzono język niemiecki jako taki główny wykładowy w tej szkole. I co jest istotne, już tutaj nie będę rozwijał tych kwestii administracyjnych w XIX wieku, o których wspomniałem, ale należy zaznaczyć, że tutaj też bardzo mocno swoje piętno na szkole, na dzisiejszym liceum, odcisnęły wydarzenia z I wojny światowej. No bo oblężenie twierdzy Przemyśl też spowodowało zamknięcie tej szkoły. Wielu nauczycieli i uczniów walczyło na frontach I wojny światowej. No, po wojnie z kolei no, ta szkoła zyskała już imię Juliusza Słowackiego. No, a tam później została ta szkoła ukoronowana takim mottem prawda, dobro, piękno, które właśnie się ukuło. To było za dyrektora Skorskiego, jak dobrze pamiętam. No i co jeszcze wspomnieć można? Jeśli dobrze pamiętam, to z kolei reforma z lat 30. też przekształciła tę szkołę, bo tam jak większość szkół zmieniały swoje nazwy, to było chyba wtedy pierwsze gimnazjum na początku II RP, później został przekształcony w pierwsze państwowe liceum i gimnazjum imienia Juliusza Słowackiego. To była szkoła męska, średnia, z 4-letnim

0: gimnazjum, chyba i dwuletni w liceum, o profilach humanistycznym i matematyczno-fizycznym.
1: No i przechodząc już do podsumowania naszej rozmowy, chciałabym Cię zapytać o to, czy możesz wyróżnić jakieś różnice albo podobieństwa właśnie w historii szkół w Nisku, Stalowej Woli, Rzeszowie i Przemyślu. Czy jest coś takiego?
0: Myślę, że podobieństw jest bardzo dużo, głównie dlatego, że szkoły te funkcjonowały najczęściej w podobnych warunkach edukacyjnych, prawda? Czyli jeśli mówimy o tych starszych szkołach typu na przykład te w Rzeszowie czy w Przemyślu, no to one były, na nich odcisnęły swoje piętno kilka epok, prawda? Bo z jednej strony jeszcze ta administracja doby stanisławowskiej w Polsce, czyli tej jeszcze Rzeczpospolitej pierwszej, później z kolei rząd reformy austriackie, działanie rządu austriackiego, później druga RP, no i byśmy to dalej ciągnęli aż do czasów współczesnych, także jeszcze do PRL-u wcześniej. Także niewątpliwie to było takie dość charakterystyczne. No szkoły te też zmieniały się, prawda? Bo jak wiemy, najpierw szkoła stawała się gimnazjum, tu stawała się gimnazjum i liceum. Bardzo często my właśnie krytykujemy, prawda, te reformy edukacji w naszym kraju, no ale trzeba też pamiętać o tym, że to jest niejako wpisane w system edukacyjny. No, jak się przyjrzymy dziejom tych szkół, no to widzimy, że one również były wielokrotnie reorganizowane z różnych powodów. Także to na pewno jest takim elementem charakterystycznym, natomiast trzeba też wspomnieć o takich pozytywach, czyli przede wszystkim tym, że no, wszystkie te szkoły były tak naprawdę, ja tak brzydko powiem, wylęgarnią, ale polskich patriotów.
1: Tak. To ja powiem ładniej, kolebką.
0: Kolebką, no to jest jeszcze ładniejsze słowo rzeczywiście. W każdym razie no, widzimy przykład między innymi Niska, gdzie kształcili się żołnierze Rzeszowa też, no przecież Rzeszów kojarzy nam się między innymi z Leopoldem i z tym kulą, prawda? Przemyśl tak samo, bohaterowie walk między innymi w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, czy jeszcze wcześniej walk z Ukraińcami. Także niewątpliwie wielu jest tu kwestii, o których można jeszcze powiedzieć. No, szkolnictwo generalnie jest taką tematyką, którą chętnie zajmują się o dziwo regionaliści, zaryzykowałbym to stwierdzenie, aniżeli zwykli historycy, chyba że mówimy o jakichś takich typowych programach edukacyjnych. Niemniej jednak są to dość ciekawe dzieje i wydaje mi się, że jest jeszcze wiele kwestii, które można by było poddać analizie, jeśli mówimy o szkołach zarówno na Podkarpaciu dzisiejszym, jak i też i w innych częściach Polski.
2: Historia Stalowej Woli.
1: Wskakujemy w wehikuł czasu i przenosimy się do lat 40. XX wieku. W okolicach Rozwadowa i dzisiejszej Stalowej Woli dwaj śmiałkowie, dr Stanisław Matulewicz i Eugeniusz Łazowski, upozorowali epidemię tyfusa. I właśnie o tej historii będzie rozmowa naszej reporterki Emanueli Kwaśniak z przewodnikami ze Stalowej Woli. Tak więc usiądźcie wygodnie, zaczynamy lekcję historii.
3: Dzień dobry, jestem w Stalowej Woli i dzisiaj będzie lekcja historii. Proszę się przedstawić.
4: Dzień dobry, Anna Garbacz.
5: Dzień dobry, Sławomir Klecha.
3: I temat dość taki intrygujący. Historia fałszywego tyfusa, troszkę o Eugeniuszu Łazowskim i Stanisławie Matulewiczu. Może tak dla słuchaczy na sam początek, jakie działania tutaj podejmowano, by przeciwdziałać niemieckiemu terrorowi tutaj na terytorium Rozwadowa i Stalowej Woli?
4: Jak tylko zaczęła się okupacja niemiecka, natychmiast w zakładach południowych, czyli w późniejszej hucie przejętej przez Niemców, zaczął się zawiązywać ruch oporu, sabotaż, a potem również oddziały leśne. Tutaj w okolicy działało z czasem kilka grup partyzanckich. No oczywiście prasa podziemna, różne formy oporu nasze społeczeństwo tutaj przejawiało.
3: I jak znalazł się Eugeniusz Łazowski i Stanisław Matulewicz tutaj na tym terenie?
4: To byli lekarze warszawscy, świeżo po studiach w wyższej szkole
5: podchorążych sanitarnych w Warszawie.
4: Tak jest, szkoła podchorążych sanitarnych w Warszawie, taka wojskowa szkoła medyczna, można powiedzieć. No i z różnych powodów w Warszawie nie mogli być, bo wiadomo, że obawiali się represji, byli żołnierzami, byli w kampanii wrześniowej, no i potem trzeba było znaleźć takie miejsce, gdzie można w spokoju nieść pomoc ludziom. Jeśli chodzi o Eugeniusza Łazowskiego, on tutaj miał akurat przyszłą rodzinę, ponieważ jego narzeczona to była córka Ludwika Tołwińskiego, a Ludwik Tołwiński był szefem budowy osiedla Stalowa Wola przed wojną i tutaj mieszkał. Zmarł przed wojną, ale została matka i siostra tej właśnie Marii, zwanej Murką, i dlatego Eugeniusz ożenił się właśnie z tą Marią Łazowską i tu szukał miejsca dla swojej praktyki. Znalazł w Rozwadowie założył taką przychodnię PCK. Opiekowała się tym księżna Anna Lubomirska. Ona dużo pomocy świadczyła też dla uchodźców, którzy tutaj trafiali, wysiedleni z Poznańskiego. I doktor Eugeniusz Łazowski miał swoją przychodnię na Rozwadowskim rynku.
3: Matulewicz, czy oni się z Eugeniuszem jakoś kolegowali, że tutaj razem przyjechali?
5: Tak, znając się ze studiów, doktor Stanisław Matulewicz napisał podczas wojny do doktora Eugeniusza Łazowskiego, czy nie znalazłby tutaj dla niego właśnie jakiegoś miejsca, żeby mógł dalej kontynuować tą swoją praktykę. Doktor Eugeniusz Łazowski stwierdził, że oczywiście śmiało może przyjechać i może tutaj w zakładach południowych służyć, prawda, swoją pomocą jako lekarz. I tak też się stało. Przyjechał tutaj doktor Stanisław Matulewicz, zamieszkał bardzo blisko przychodni. Wtedy to nazywało się ulica Bahnhofstrasse 5, obecna ulica Ofiar Katynia. I bardzo blisko, bo vis-a-vis tego jego bloku, w którym on mieszkał, znajdowała się przychodnia, w której on właśnie przyjmował jako lekarz. I w bardzo krótkim okresie czasu również ściągnął tutaj do Stalowej Woli swoją wtedy narzeczoną. Narzeczoną i wzięli tutaj ślub. Ślubu udzielał bardzo znany tutaj na obszarze Stalowej Woli lekarz, ksiądz tutaj Skoczyński Józef. I między innymi, co ciekawostką, bo podczas ślubu miał dwóch świadków. Jednym świadkiem był dyrektor zakładu hutniczego, drugi to był kompletnie osoba nam nieznana, Niesiołowski, tak.
4: To jest pracownik przedwojenny zakładów południowych, też inżynier, a Kazimierz Radziwicki był dyrektorem zakładu hutniczego i miał żonę lekarkę i może z tego powodu znali się właśnie z Matulewiczami.
5: Prawdopodobnie. Ślub był udzielany, wtedy nie było jeszcze kościoła Stalowej Woli, w związku z tym był udzielany, tutaj jest takie miejsce ochronka na terenie Stalowej Woli, jest to budynek wybudowany jeszcze w roku 1910 i tam właśnie tej ochronce ksiądz Skoczyński udzielił właśnie ślubu. Później po tym ślubie lekarz Stanisław Matulewicz razem ze swoją małżonką przenieśli się do Zbydniowa. To jest taka miejscowość niedaleko Stalowej Woli i tam właśnie, to już jest bardzo duża ciekawostka, tam założył właśnie swoją praktykę i tam wynajmował mieszkanie. I tu się zaczyna cała historia właśnie tego tyfusu, całej epidemii.
3: No to w takim razie pan powiedział, wynajmował mieszkanie. Czy to jest tutaj słowo klucz?
5: Nie, ale słowem klucz jest, że to było małe mieszkanko, to był mały domek. I na zapleczu tego domku była szopa. I on w tej szopie właśnie dokonał naprawdę odkrycia rewelacyjnego, epokowe wręcz, że w takich warunkach on może przebadać krew, czyli to naprawdę spartańskie warunki były, że on może przebadać krew człowieka, który jest podejrzewany o to, że właśnie został zarażony tyfusem i stwierdzić, czy to jest właśnie tyfus, czy też nie. A warunki były spartańskie. Chciałem tylko powiedzieć, że krew takiej osoby wcześniej była wysyłana do laboratoriów. Laboratoria te znajdowały się albo w Tarnobrzegu, albo w Lublinie. I oczywiście one były gestii niemieckiej, także Niemcy zarządzali tymi laboratoriami. Nie można było oszukać. A on u siebie, prawda, w szopie stwierdził, że w temperaturze 38 stopni szukał, prawda, w tej szopie miejsca, gdzie będzie temperatura 38, włączył piecyk elektryczny i szukał tego miejsca. Znalazł, tą krew musiał przetrzymać przez kilka dni w tej temperaturze i wtedy dopiero mógł stwierdzić, że właśnie zachodzi ta reakcja, czyli czy są produkowane antyciała i prawda, czy jest wtedy, czy jesteś zarażony tym wirusem, czy też nie.
3: Ale czemu akurat tyfus? Czy gdzieś tutaj w okolicy była taka epidemia, że faktycznie on pomyślał, zrobimy tak, żeby myśleli Niemcy, że to jest tyfus? Skąd w ogóle ten pomysł, żeby tak zrobić?
4: Pomysł zrodził się jeszcze z innej sytuacji, z takiej dramatycznej sytuacji, bo oto przychodzi do doktora Matulewicza młody człowiek, który był na robotach w Niemczech, ale tam się rozchorował i został urlopowany do domu. I po chorobie miał wrócić. Przyszedł do doktora i mówi, panie doktorze, ja jestem zdrowy, ale ja tam nie chcę wrócić, za wszelką cenę chcę tu zostać. Niech mi pan, nie wiem, utnie rękę albo nogę, żebym ja był niezdolny do pracy, żebym nie musiał tam wracać. No, co ma lekarz powiedzieć na taką prośbę? No, tragedia, ale wtedy właśnie włączył mu się ten pomysł i mówi, nie, ja tu panu nie będę ucinał ani ręki, ani nogi, ale pan nie wróci na te roboty. I postanowił upozorować chorobę właśnie tego jednego człowieka na początku, że on jest chory na tyfus, a Niemcy się bardzo bali tyfusu, bo to była choroba zakaźna i po prostu jak się rozszerzyła, no to dziesiątkowała czy ludność, czy żołnierze. W związku z tym, jak gdzieś się pojawił tyfus, to natychmiast była kwarantanna, nie wolno było tam wchodzić. No wiemy jak to jest, bo mieliśmy pandemię, to coś powiedzmy w tym rodzaju. No i to był pierwszy impuls, że przecież można więcej osób jakby upozorować, że są chore na tyfus, zaszczepić martwymi bakteriami, co zresztą się robiło przy leczeniu takich chorób, bo to było martwe białko, które no, dawało dobre rezultaty w leczeniu chorób i to było nic nadzwyczajnego, że taki zastrzyk się dawało choremu, ale po tym zastrzyku we krwi pojawiały się takie czynniki, które wskazywały, jakoby był to człowiek chory na tyfus, a nie był. A nie był. I to jest właśnie to odkrycie doktora Stanisława Matulewicza. I on się podzielił tym odkryciem ze swoim kolegą Sławkiem Łazowskim. On wprawdzie miał na imię Eugeniusz, ale bardzo nie lubił tego imienia i posługiwał się drugim. I we dwóch uradzili, że spróbują właśnie wywołać taką fałszywą epidemię tyfusu.
3: Czyli ta bakteria, jak ktoś dostawał ten zastrzyk, to ona nie była groźna? Ale ktoś jakoś odczuwał to, że się źle czuje i tak dalej. Po prostu wyniki takie były, tak?
4: Tak, takie były wyniki. To nie było to, że po tym zastrzyku człowiek zaczynał na coś tam chorować. Nie, wręcz przeciwnie, ten zastrzyk to nawet był taki zdrowotny. Natomiast jeżeli się go dało osobie, która była chora na coś innego, z gorączką, nie wiem, no jakieś cięższe przeziębienie, zapalenie, nie wiem, ostrzeli, plus nie mam pojęcia, ale jakieś takie choroby, które przebiegały ze stanami wysokiej gorączki, to przy tym zastrzyku, po tym zastrzyku pobranie krwi pokazywało, że tam doszło do tyfusu. A objawy były jakieś, niedokładnie pewnie wszystkie, bo tam jeszcze przy tyfusie to wysypka i po prostu no, można było też i naocznie się przekonać, ale jak poszła krew do laboratorium, jak oni oczywiście zbadali sami najpierw i zobaczyli, że to działa, jak już wiedzieli, że to działa, mogli spokojnie taką krew wysyłać do niemieckiego laboratorium. No i wtedy mieli wszystkie papiery, no Niemcy odkryli, że gość jest chory na tyfus, no to co nam do tego, czego leczyć, nie? Trzeba tu jakoś też ochronić innych, żeby się nie pozarażali i to w ten sposób właśnie zrobiono. Nawet ci, którzy mieli ten szczepioną tą bakterię, nie mieli pojęcia o tym, że to jest właśnie tego typu bakteria i że ten zastrzyk oprócz tego, że na pewno im nie tylko nie zaszkodził, ale i pomagał, to właśnie ma taki skutek uboczny, że udaje tyfus.
3: A wiadomo przez jaki czas, jak długo lekarze badali to, że faktycznie tą bakterię można komuś dać i będzie to odzwierciedlało tyfusa? Jak długo badali w tej szopie? Czy nie wiadomo?
5: Nie wiadomo. doktor Stanisław Matulewicz przypadkowo to właśnie odkrył i zapoznał doktora Łazowskiego ze swoim odkryciem. Także nie wiemy jak długo. Prawdopodobnie, że podczas właśnie tego, jak zauważył, że można w takich, prawda, bardzo prymitywnych warunkach zbadać krew, to i odkrył wtedy, że można zaszczepić, to był Proteus OX19, że można zaszczepić i objawy takie będą. A jak długo to trwało, nie wiadomo.
4: Długo, bo to cała ta akcja to trwała w zasadzie w 1943 roku i no to kilka miesięcy całość tego zjawiska mniej więcej zachodziła, więc samo badanie, myślę, że to było dosyć szybko, to byli młodzi lekarze, no około 30-letni, więc tacy pełni życia, pomysłów, energii, więc nie czekali nie wiadomo na co, tylko mamy pomysł, próbujemy.
3: A na jaką skalę oni dawali te szczepionki ludziom? Czy można to jakoś ocenić, że to faktycznie naprawdę dużo ludzi zostało zaszczepionych?
5: Nie było ewidencjonowane to, także nie było żadnej kartoteki, bo nie mogło być. Tak jak ta zaszczepiona osoba nie mogła wiedzieć o tym, tak samo i nie mogli oni prowadzić żadnej ewidencji, bo to wiadomo, w przypadku, jeżeli by Niemcy odkryli, że jest to fałszywa epidemia, no groziłoby to śmiercią dla obydwu lekarzy i ich rodzin. W związku z tym nie mogli. Natomiast, co jest ciekawostką, Niemcy zaczęli się zastanawiać, co się dzieje, że z tego obszaru tutaj, powiedzmy może nie Stalowej Woli, ale bardziej tam Rozwadów okolice, bo dlaczego nie Stalowej Woli? Bo lekarze stwierdzili, że jeżeli tu będą tych pracowników zakładów naszych, wtedy już nie południowych, tylko Hermann Göring, będą szczepić tymi bakteriami, to okaże się, że Niemcy zaczną tu przyjeżdżać i badać tych pracowników, że co się dzieje, prawda? Produkcja ma iść, a mamy wielu chorych. W związku z tym umówili się, że nie będą. Będą, prawda, szczepić ludzi z okolicznych wiosek. I tak też się stało. Niemniej jednak Niemcy zauważyli, że coś się dzieje, że wzrosła tutaj zachorowalność według tej statystyki, jaką zauważyli podczas badania tych próbek. I stwierdzili, że muszą przysłać kontrolę, bo jest to nienaturalne. Obszar został zamknięty, kilku wiosek, wywieszone zostały ogłoszenia, że zakaz wstępu. Ludzie przestali być wywożeni na roboty do Niemiec, do obozów również. Kontyngenty się zmniejszyły, bo oczywiście z tych obszarów nie można było wtedy odprowadzać kontyngentów, czyli Niemcy zaczęli się zastanawiać i przysyłają kontrolę. Jest to luty 1944 roku. Przyjeżdża kontrola niemiecka, czyli pułkownik, lekarz oczywiście, dwóch kapitanów, też lekarzy, obstawa, czyli żołnierze i przyjeżdżają do Turbi. Jest to taka miejscowość blisko Stalowej Woli. Przyjeżdżają do Turbi. Wcześniej, całe szczęście, informują doktora Łazowskiego, że będzie kontrola. Doktor Łazowski, jako że działa w konspiracji, porozumiał się tutaj na naszym obszarze z dowódcą, i stwierdzili, że przywitają tych Niemców, czyli zrobili takie uroczyste przyjęcie. No, jak weszli Niemcy, zobaczyli takie przyjęcie, ten pułkownik stwierdził, dobra, ja zostaję. A do tych młodych lekarzy mówi, no to wyjedźcie. No i oczywiście Eugeniusz Łazowski wiedział wcześniej, że będzie kontrola. Wybrał te przypadki, które rzeczywiście były typowymi objawami tyfusu, i zawiózł tych lekarzy, oczywiście ostrzegł ich, że muszą uważać, żeby się nie zbliżali. I ci młodzi, niedoświadczeni lekarze na odległość stwierdzili, tak, rzeczywiście to jest epidemia tyfusu. Przyjechali na to przyjęcie, potwierdzili to, wszyscy byli zadowoleni. I tym sposobem się udało. Doktora Stanisława Matulewicza niestety wtedy nie było, ponieważ musiał uciekać, jako że mieszkając w Zbydniowie, 24 czerwca 1943 roku Niemcy dokonali morderstwa na rodzinie Chorodyńskich, zamordowali wtedy 19 osób. Doktor Stanisław Matulewicz prawdopodobnie się przestraszył, chociaż wiemy z relacji rodzinnych, że otrzymał informację, że ludzie, którzy są na pewnym statucie społecznym, to będą stąd aresztowani, deportowani, przestraszył się i na rowerze uciekł z małżonką i z maleńką córeczką ze Zbydniowa. przez Stalową Wolę, do Ostrowca Świętokrzyskiego, później do Myślenic, z Bąszynek. No naprawdę bardzo jest droga ta ciekawa doktora Matulewicza, bo później wyemigrował za granicę, musiał uciekać wręcz za granicę, jak opowiadała, no bo niedawno odwiedziła nas na nasze zaproszenie córka Stanisława Matulewicza. Mieliśmy okazję ją gościć tutaj w Stalowej Woli. Naprawdę bardzo miła pani Barbara. I opowiedziała nam właśnie, jak to wyglądała ta jego droga, jak oni uciekali z Polski, władze komunistyczne, żeby nie mogły poznać, że oni właśnie uciekają, tylko jedną walizeczkę sobie wzięli, niepostrzeżenie. Uciekli do Belgii, później doktor Stanisław Matulewicz wyemigrował do Konga. Tam był fachowcem takim, profesorem, tak.
3: I można powiedzieć, że on tutaj upozorował tą epidemię, ale już jak przyjechali Niemcy to sprawdzić, no to jego tutaj już nie było. I powrócił tutaj później, czy nie?
5: To znaczy, nie powrócił, ale, ktoś powie, no nie powrócił. Nie, powrócił. W 2000 roku było spotkanie doktora Eugeniusza Łazowskiego z doktorem Stanisławem Matulewiczem. I było to spotkanie tutaj. Jest tam zdjęcie w internecie, jak właśnie no, dwóch starszych panów, prawda, uśmiecha się na rynku w Rozwadowie. Także mieli okazję raz się spotkać, bo doktor Eugeniusz Łazowski wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i tam był bardzo znanym pediatrą. Tak więc wtedy spotkali się tutaj rzeczywiście w 2000 roku.
3: Czyli oboje wyemigrowali, bo tutaj wiemy, kiedy Matulewicz, a Łazowski...
4: No też po wojnie wyemigrował i tam już pozostał do końca życia. W każdym razie, no mieli, może niedługo byli tutaj na naszym terenie, ale wielką rzecz zrobili, wielki wkład w taki opór przeciwko Niemcom i niezwykle oryginalny, bo to było jednak odkrycie naukowe. Zresztą oni po wojnie opublikowali naukowy artykuł w czasopiśmie medycznym właśnie na ten temat, w jaki sposób ta bakteria dawała objawy typowe dla tyfusu. To jest do przeczytania w jakichś rocznikach anglojęzycznego czasopisma medycznego.
3: A tak z perspektywy czasu, z Państwa opinii, czy ta historia jest na tyle popularna, no bo jakby nie patrzeć, jest dość ciekawa, czy jeszcze spotykają się Państwo, że ktoś o tym nie wie, że ktoś w ogóle nie kojarzy takich rzeczy?
5: To tak, właśnie to będzie odpowiedź trochę i ciekawostka, ponieważ kolega nasz, przewodnik miejski, pan Piotr Słuchocki, odkrył, że w Paryżu na deskach teatralnych jest spektakl właśnie oparty na tej historii tutaj naszych lekarzy z Rozwadowa. Jest nazywany Szalona Ropucha. Nie wiem dlaczego tak, ale jest rzeczywiście tak, że to jest naprawdę duża ciekawostka, że Francuzi zainspirowali się, prawda, tą historią stąd z Rozwadowa. I prawda, jest przedstawienie, to jest forma taka bardzo humorystyczna tego przedstawienia, także pokazują, jak to potrafiło dwóch lekarzy wystryknąć na dudka, prawda, Niemców. I Niemcy do końca wojny naprawdę nie spostrzegli rzeczywiście, że to była sztuczna epidemia. Także Francuzi również zainspirowali się tą historią.
4: Ja tylko dodam, że ta sztuka już była pokazywana i bardzo się podobała.
3: A z Pani perspektywy, jak to wygląda tutaj, nawet i w okolicy, jak Pani rozmawia z mieszkańcami, czy nawet na kafejce historycznej, jak przyszli mieszkańcy i słuchali o tym, czy mieli pojęcie, czy są jeszcze takie osoby, które no niekoniecznie.
4: Myślę, że to jest historia bardzo znana, ale w tym też jest pewien problem, bo doktor Eugeniusz Łazowski napisał książkę Prywatna wojna i w tej książce opisał właśnie historię fałszywej epidemii i wiele innych swoich przeżyć jeszcze sprzed wojny i z czasów okupacji, a ponieważ miał niezwykle lekkie pióro, świetny styl, to książkę się czyta jak powieść, fantastycznie napisana jest i ta cała historia tam jest opisana, więc to był pierwszy taki krok, że właściwie nie tylko tu nasza okolica, ale cała Polska się mogła dowiedzieć, bo to książka była wydana w Warszawie, potem miała kolejne wydanie tutaj w Stalowej Woli i to była taka, powiedzmy, popularność tej historii w Polsce, ale była druga sprawa, ponieważ dr Łazowski zamieszkał w Stanach Zjednoczonych I tam doszło do czegoś takiego, że ktoś o tej historii usłyszał i zrobił artykuł do prasy, ale troszeczkę podkoloryzował, więc doktor w książce absolutnie nie dodaje rzeczy takich na wyrost, tylko opisuje to, co było. Natomiast w tym artykule redaktor sobie dośpiewał, że ta epidemia to miała taki ogromny zasięg, że doktor uratował 8 tysięcy Żydów, to wszystko jest nieprawdą, bo po pierwsze, jakby Niemcy spotkali Żyda chorego na tyfus, to by go po prostu zastrzelili, a nie uciekali, nie ratowali, nie robili kwarantanny i tak dalej. Więc tutaj to po pierwsze. Po drugie, wtedy Żydów już niestety nie było w rozwadowie, ponieważ Niemcy wcześniej ich wywieźli w miejsca zagłady. Po trzecie, 8 tysięcy to tu w ogóle nie było ludności, więc tych przekłamań było sporo. Ale skoro zostało to tak opakowane, że polski Schindler, że tyle tysięcy ludzi uratował, no to się rozeszło i po całym świecie się rozlało. I to jest pewnego rodzaju krzywdę zrobili doktorowi. Doktor nie od razu się tam może tak nie sprostował tego w porę, potem dopiero jak zobaczył, że zaczyna to być

0: Rzeczywiście zrobił dużo dobrego, bo właśnie przez kilka miesięcy w Turbi, tak jak tu kolega powiedział, można było odetchnąć przed łapankami, przed wywózką, a nawet partyzanci poszukiwani przez Niemców wiedzieli, że tam jak będą siedzieć, to ich tam nikt nie znajdzie, bo tam nikt nie wejdzie. I tu była rzeczywiście taka sprawa dobra i konkretna i prawdziwa. Odkrycie naukowe właśnie tej reakcji biochemicznej, czy jak to nazwać, też było wielkim odkryciem i też rzetelnym, wspaniałym odkryciem tych dwóch lekarzy. Natomiast te całe historie, dokładanie ile tysięcy ludzi uratował, to już zupełnie do niczego nie było potrzebne, chyba tylko do tego, żeby większy nakład prasy uzyskać. No i niestety jest ta historia rozsławiona, ale nie zupełnie prawdziwie wygląda w tych przekazach. Ale też powstał film. Barbara Necek wyreżyserowała film w poszukiwaniu polskiego Schindlera, bo to tak właśnie określano doktora Łazowskiego i to na pierwszych stronach poczytnych gazet w Ameryce się ukazywało. I ją to też zaciekawiło, że taka historia, że no trzeba się dowiedzieć jakichś szczegółów, bo to tak ogólnikowo w gazetach opisywali. I ona przejechała pół świata śladami doktora i tego całej tej historii i bardzo rzetelny film zrobiła. Myśmy właśnie na kafejce ten film pokazywali. Okazało się, że no tak jak mówię, było świetne odkrycie, była epidemia fałszywa, było wiele osób ocalonych, no nie sposób jest policzyć, ale rzeczywiście to się udało, wszyscy jakoś z tego wyszli cało, ani nikt nie chorował, ani nikt nie poniósł jakiejś odpowiedzialności represji niemieckich. Natomiast jeśli chodzi o ratowanie Żydów, co się okazało? Pojechała pani Barbara Necek do Yad Vashem, a czy jest nazwisko Łazowski? Okazuje się, że rodzice doktora Łazowskiego w Warszawie przechowywali rodzinę żydowską z narażeniem życia u siebie w mieszkaniu. I stąd nazwisko właśnie rodziców znalazło się tam wśród sprawiedliwych, wśród narodów świata.
1: Jeszcze takie pytanie mi się nasunęło, jak ludzie nie wiedzieli o tym, że to jest fałszywa epidemia i tak dalej, że nie wiedzieli, że mieli coś takiego wszczepione, że to ma być jak tyfus, no to jeżeli była ta kwarantanna, nie było tych wywózek, ludzie się nie zastanawiali, co jest nie tak, mówią tu o tyfusie, a my jesteśmy zdrowi, coś więcej na ten temat?
0: Całkiem zdrowi to nie byli, bo to się wszczepiało ludziom chorym. Tylko że człowiek chory, załóżmy na ciężką grypę, kiedy był półprzytomny z gorączki, lekarz mu powiedział, ma pan tyfus, to on przecież się nie będzie z lekarzem kłócił, czy on ma tyfus, czy on ma grypę, czy on ma jeszcze jakąś inną chorobę. Więc to nie dotyczyło ludzi zdrowych, to dotyczyło ludzi, którzy w jakiś sposób przechodzili ciężką infekcję, nie tam, że miał katar, że coś tam takiego lekkiego, tylko żeby były te pozory, no to musiał być rzeczywiście na coś chory. Jedynym problemem to było, że mało zgonów było z tego tyfusu. I nawet teraz, nie tak dawno usłyszałam od jakiejś mieszkanki Turbi, że mówi, no moja babcia opowiadała, że właśnie dziadek miał tyfus i tak jakoś bardzo łagodnie ten tyfus przeszedł, wyszedł, to jest przecież ciężka choroba, a on jakoś tak szybko wyzdrowiał, nie? No więc, ale ten dziadek był przekonany, że miał tyfus, tylko że go może dobrze leczyli albo silny organizm i wyzdrowiał. No i tych zgonów, no też skąd to, ksiądz miejscowy z Turbi po prostu wpisywał jakieś zgony z poprzedniego roku, próbował tam troszeczkę manipulować tymi statystykami, żeby wyszło, że jednak ludzie na ten tyfus umierają. No i dlatego była ta kontrola, bo tu się coś nie zgadzało, niby jest sporo zachorowań, ale śmiertelność nie jest taka, jak zwykle bywa przy epidemii tyfusu. W końcu oni też wiedzieli, lekarze, kiedy ten tyfus, w jakiej porze roku jest więcej zachorowań, w jakiej ustępuje taka epidemia i oni się też do tego, zgodnie z tą wiedzą medyczną, do tego dostosowali tą liczbę zgłaszanych przypadków tyfusu, no ale przez kilka miesięcy rzeczywiście był tutaj taki obszar zamknięty i to jest niezaprzeczalny fakt, że dzięki tym pomysłowości dwóch młodych lekarzy coś takiego się udało. A w ogóle, że taki pomysł, bo ludzie walczyli z Niemcami różnie, że przede wszystkim z bronią w ręku, czy partyzanci, czy jakieś akcje, prawda, sabotażowe, czy zamachy i tak dalej. A tutaj taka bezkrwawa akcja, gdzie ani ci chorzy nie ponieśli szwanku, a może nawet im ten zastrzyk troszkę pomagał, bo to faktycznie tak to wyglądało. I liczy się pomysł, prawda, że coś niebywałego na skalę światową. Nikt w całym świecie nie wymyślił takiego sposobu walki z Niemcami, takiego sposobu oszukania tego zbrodniczego reżimu, chronienia ludności cywilnej, jak ci właśnie dwaj fantastyczni młodzi lekarze, Stanisław Matulewicz i Eugeniusz Łazowski.
1: Czy jeszcze są jakieś ciekawostki w tym temacie? Coś jeszcze Państwo chcieliby dodać?
2: To, że jeszcze lekarze stwierdzili, że jeżeli będą mieli przypadek ewidentny tyfusu, to odeślą taką osobę, czy też skonsultują się z innym lekarzem, żeby inni również to potwierdzili, że tak rzeczywiście i powiedzmy tak, krew została wysłana nie tylko od doktora Łazowskiego czy Matulewicza, tylko do badań od innych właśnie lekarzy, włącznie z niemieckimi, którzy tutaj również się znajdowali na tym obszarze. W związku z tym to było bardzo przemyślanie wszystko wykonane.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
4: SK2. Magazyn lokalny.
3: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
5: Sport w naszym mieście.
3: Pływanie to nie tylko sport, medale i rywalizacja na basenie. To także dyscyplina, systematyczność i nauka, która zaczyna się od oswojenia z wodą. W rozmowie z Robertem Wieczorkiem, prezesem Podkarpackiego Okręgowego Związku Pływackiego, sprawdzamy, jak wygląda pływanie w naszym regionie, z jakimi problemami mierzą się podkarpackie kluby i jak wygląda droga od pierwszych zajęć do profesjonalnego treningu. Nie zabraknie też ciekawostek o tym, co może zdecydować o zwycięstwie nawet o 0,01 sekundy. Zapraszam. No to myślę, że na początek zaczniemy sobie od tego, czym jest Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki, od kiedy działa, gdzie mieści się jego siedziba i jakie są właśnie główne zadania tego związku.
6: Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki, jak sama nazwa mówi, zajmujemy się pływaniem, zrzeszamy różne kluby pływackie, jak również klub skoków do wody. Rzeszowski Klub Skoków do Wody. Początki są w latach 50., gdzie w Jarosławiu, w Przemyślu, w Rzeszowie powstawały pierwsze jakieś tam stowarzyszenia. Nie było nawet wtedy obiektów, ale pływano już nawet na wodach otwartych. Robiono takie tory pływackie i tam próbowano coś robić. Ten rozwój zaczął się jeszcze większy w latach 60., 70. i to już przeszło na inne ośrodki, na Stalową Wolę, na Rzeszów również i na Mielec, ale moim zdaniem było to związane z dużym przemysłem, gdzie jak był duży przemysł w Mielcu WSK Mielec, Rzeszowie WSK Rzeszów, Huta Stalowa Wola, no to wtedy przy tych fabrykach zaczęły powstawać też baseny i tam jak już był basen, to wiadomo, że trzeba było coś robić i zaczęto uczyć pływać, a jak już się nauczy pływać, później zakłada się stowarzyszenia, jak to fajnie wychodzi, wiadomo, zaczyna się startować w różnych zawodach ogólnopolskich również. I właśnie w latach późniejszych, już 70., gdzie te sekcje się rozwijały, zaczęły to przynosić bardzo fajne wyniki, nawet na arenach ogólnopolskich, gdzie Resowia Rzeszów, gdzie Stal Mielec, gdzie zawodnicy ze Stalowej Woli zaczęli zdobywać już jakieś medale, nawet mistrzostw Polski.
3: Gdzie obecnie znajduje się siedziba związku?
6: Siedziba związku znajduje się w Rzeszowie na ulicy Pułaskiego 13A. Tam są siedziba wszystkich związków sportowych i tam właśnie mamy swoje biuro.
7: Ile klubów zrzesza Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki?
6: To jest taka forma ruchoma. W każdym roku albo ktoś odpadnie, albo ktoś przebędzie. Na dzień dzisiejszy jest około 30 klubów. Z tego jeden klub właśnie skoków do wody, klub sportów wodnych, KSW Rzeszów, Stal Rzeszów i jeden klub waterpolo. Mówię, że to jest taka forma płynna, ponieważ na przykład w tym roku powstały dwa nowe kluby, odpadło nam 5. To jest związane też z sytuacją materialną klubów albo z zasobem dzieci i one powstają albo później już nie płacą składki członkowskiej i wtedy przestają istnieć.
7: Czy właśnie takie kluby pływackie istnieją we wszystkich powiatach naszego regionu, czy są jakieś takie białe plamy na mapie Podkarpacia?
6: Powiem tak, generalnie nie ma białych plam. Jedną z białych plam jest Przemyśl. To jest ten rejon właśnie Przemyśla, gdzie nie ma jakiegoś zarejestrowanego. Był kiedyś zarejestrowany klub, ale od paru lat już nie ma. Natomiast mam nadzieję, że właśnie tam w Przemyślu, z tego co wiem, został otwarty nowy basen i być może to spowoduje, że coś się zacznie tam dziać, że to nie będzie takiej plamy, bo nawet głęboko w Bieszczadach, w Lesku, w Ustrzykach Dolnych nawet są kluby, a właśnie w tym rejonie Przemyśla nie mamy. Patrząc od góry, Stalowa Wola jest, Tarnobrzeg jest, Mielec jest, Łańcut jest, Jarosław jest, schodząc w dół, Rubczyc, Dębica i tak jak wspomniałem, te Uszczyki, te Bieszczady, także nie ma jako takich białych plam oprócz tego Przemyśla.
7: Za co dokładnie odpowiada Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki? Co należy do waszych zadań?
6: Jesteśmy jak każdy klub też stowarzyszeniem. Generalnie mamy tych swoich członków, członkami są wszystkie kluby i w każdych klubach zawodnicy, czyli zawodnicy też są członkami Podkarpackiego Okręgowego Związku Pływackiego. Układamy kalendarze imprez, robimy imprezy takie bardzo ważne, Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, Lato, Zima, Memoriał, Puchar Ziemi Rzeszowskiej. Tak to wygląda. Pomagamy w organizowaniu zgrupowań dla zawodników przygotowujących się do Mistrzostw Polski, ale mówię, sytuacja jest bardzo ciężka. Wszystko związane jest z finansami.
7: Czy Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki zajmuje się tylko pływaniem takim klasycznym, bo tutaj pan wspominał też o skokach do wody.
6: Tak, skoki do wody powstały w 1985 roku na basenie przy ulicy Matuszczaka. Tam była wieża do skoku 5-metrowa plus trampoliny metrowe i 3-metrowe wybudowane. I ten rozwój tych skoków do wody od 1985 roku w Rzeszowie bardzo się rozwinął. Już w 1982 roku 16-letni Grzegorz Kozdrański był na olimpiadzie w Barcelonie, także to już był naprawdę bardzo wielki sukces, wysyłając zawodnika 16-letniego, który musiał zrobić jakieś tam minimum kwalifikacyjne, a notabene rok później został mistrzem Europy, także te skoki już się zaczęły rozwijać. Bardzo duży wpływ na ten rozwój miał Serż Koczarian, to jest trener taki, który do tej pory jeszcze zajmuje się zawodnikami, ale już z akrobatyki sportowej, i on rozwinął bardzo te skoki do wody i naprawdę w tych latach, które teraz są, mamy 2026, w 2024 mieliśmy tak samo Olimpijczyka, Paryż 2024, Robert Łukasiewicz z wieży 10-metrowej, także naprawdę te skoki poszły bardzo do przodu. Wielokrotni medaliści Mistrzostw Europy, Lesiak, Rzeszutek, Kaja Skrzek, naprawdę wspaniali ludzie, którzy do tej pory skaczą.
7: Klasyczne pływanie i skoki do wody to są te dwie dyscypliny, którymi zajmuje się Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki, czy jest coś jeszcze?
6: W tym roku dołączyło waterpolo, ale mówię, na razie to wiadomo, żeby się rozwinąć tak na poważnie, to trzeba sobie zawodników też wychować w sensie wiekowym, żeby gdzieś tam zaistnieć w jakiejś lidze ogólnopolskiej. To jest tak jak w Polskim Związku. Polski Związek Pływacki ma 5 jak gdyby takich swoje poddyscypliny. Mamy pływanie masters, pływanie długodystansowe, skoki do wody, nawet 6. Później mamy pływanie artystyczne i piłka wodna właśnie. a u nas jest 3, od zeszłego roku mamy 3.
7: Czyli tutaj mamy te dyscypliny sportowe, którymi zajmuje się Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki, ale za rozwojem pływania stoją przede wszystkim zawodnicy, trenerzy. Jak właśnie liczba zawodników zmieniała się na przestrzeni tych lat? Czy przybywa osób, które właśnie są zainteresowane tym sportem, czy wręcz przeciwnie?
6: Wiadomo, że początki były trudne, bo nie każdy się przekona do tego, żeby pływać, ale lata te 70., 80. wiadomo, że nie było innych zagrożeń dla młodzieży w sensie telefonów, komputerów, internetu i tak dalej, i coś trzeba było robić.
7: Zagrożeń, chyba takich rozpraszaczy.
6: Rozpraszaczy, tak, no dosłownie. Zagrożeń umysłowych. I wtedy człowiek coś robił. Jak nie grał w piłkę, no to wybierał to, co jest w danym mieście, zaczyna się popularne robić. Ja na przykład też właśnie wskoczyłem w to pływanie. Nie grałem, później grałem też w piłkę, ale wskoczyłem w pływanie i tak w tym pływaniu zostało. Później wiadomo, że jak dzieci się, zaczyna im się to podobać, to wciągają swoich kolegów, koleżanki, to się rozrastało. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale najwięcej na przykład zawodników było w pandemii, co może być ciekawe, dlaczego tak było. Polski Związek, wiadomo, że w pandemii było wszystko pozamykane, a otwarte mogły być obiekty sportowe, gdzie trenowali tylko kadrowicze. To były obiekty zamknięte, ale kadra trenowała, no bo wiadomo, że kadra Polski jeszcze startowała tam w różnych zawodach, gdzie gdzieś tam się udawało startować. I Polski Związek wpadł na świetny pomysł, że każdego zawodnika, który ma licencję Polskiego Związku, powołał do kadry narodowej. Także my żeśmy mieli w czasach pandemii w okręgu ponad 2000 zawodników. To było naprawdę ogrom zawodników, gdzie obecnie jest, zawsze ta liczba waha się w granicach 800-900, nie? A tu było ponad 2000, bo jeżeli ktoś zapisał sobie dziecko do Polskiego Związku, zdobył licencję, to mógł już chodzić na basen, bo baseny były otwarte wtedy. Otwarte dla tej grupy kadry narodowej. Niektóre, nawet taki 10-latek, on mógł być w kadrze narodowej, jak sobie wyrobił licencję Polskiego Związku, która kosztowała notabene 50 zł na rok. I to było fajne, bo u nas wtedy ta liczba osób się naprawdę rozrosła, dzieciaków, i teraz z perspektywy tych 5-6 lat widać, że gro tych dzieci pandemicznych właśnie się znakomicie rozwijają i zaczynają zdobywać fajne miejsca i w województwie, i w Polsce. Także to był okres niedobry dla całego społeczeństwa, ale dla sportu, przynajmniej naszego pływackiego, fajnie to drgnęło wtedy. To było też, nie każda gmina pozwalała utrzymać ten basen, bo jednak to są koszty utrzymania, nie? Niby kadra narodowa, można było trenować, basen był zamknięty, publiczność nie wchodziła, ale oni wchodzili z trenerami w określonych godzinach. Nawet były kontrole sanepidu. Wtedy właśnie kontrolowali nas, czy faktycznie ci zawodnicy są w kadrze narodowej, czy mogą trenować, na jakiej podstawie i tak dalej. Uchwały były Polskiego Związku, które mieliśmy przy sobie, żeby ewentualnie ten sanepid mógł sobie zobaczyć. Niektóre gminy pozamykały jednak mimo wszystko ten basen. Działo się to nawet w województwie naszym i nie wyszły na tym na dobre, ponieważ te 2-3 lata basenu bez wody to niestety, ale później trzeba było je uszczelniać, zakładać folię i tak dalej.
7: Czyli tak, tu w pandemii mieliśmy tych zawodników około 2000. A później powiedział Pan, że obecnie jest ich około 800-900, czyli w takich, nazwijmy to w cudzysłowie, normalnych czasach ta liczba 800-900 zawodników to jest ta taka normalna liczba, czy ona się zwiększa, zmniejsza, czy utrzymuje się na takim
6: poziomie? Nie, to jest taka normalna ilość, która balansuje właśnie w granicach 800-900. Tak jak mówię, jeden zawodnik przestanie pływać, jeden kończy 8 klasę na przykład, tak samo przestaje, czy jak zda maturę, przestaje pływać, a gro tych zawodników pandemicznych to było właśnie po to zrobione, żeby niektóre parę tych klubów, które powstały wtedy, bo nawet wtedy powstało parę nowych klubów, one już nie istnieją, bo to było na zasadzie właśnie chwycenia klienta, zarobienia, i teraz naprawdę już one przestają funkcjonować.
7: Czyli liczba klubów wtedy też się zwiększyła?
6: Też się zwiększyła. To było w granicach 35-7 klubów na Podkarpaciu, a teraz mówię, do 30 dochodzimy.
7: A jeśli chodzi o liczbę trenerów, to czy jest do nich dobry dostęp, czy jest ich wystarczająco dużo dla tych 800-900?
6: Trenerów w okręgu, to znaczy trenerów zarejestrowanych, bo Polski Związek prowadzi też taki rejestr trenerów, gdzie płaci się składkę trenerską roczną, i tych zarejestrowanych trenerów w Polskim Związku Pływackim mamy około 170. Wiadomo, że większość jest mężczyzn, bo jest ponad 120 mężczyzn, a trochę mniej kobiet, ale gro tych trenerów to są naprawdę już trenerzy, którzy są z bardzo dużym doświadczeniem, czyli wiek też już swoje robi i niedługo już tak słyszymy, że trzeba będzie się wycofać, bo to już nie to zdrowie, już nie ten wiek, a tych młodych niestety, ale jest coraz mniej. Zawodników, tak powiedzmy, którzy byli zawodnikami i mają teraz okolicy 30 lat, zaczynają dochodzić do tego, że jednak by się pobawili w to pływanie, i to na przykład widać w Mielcu, widać w Dębicy, w Jarosławiu też się pojawieni nowi trenerzy, natomiast w Lubaczowie, o Lubaczów dosyć mocno teraz się zaangażował w pływanie. Natomiast mówię, ta kadra trenerska jest coraz słabsza, ale to się też wiąże z finansami. Bądźmy szczerzy, nie ma zawodu trenera w Polsce. Każdy z nas jest nauczycielem, a trener dorabia po prostu. Mamy ten tytuł trenerski, bo się tak zdobywa na AWF-ie, ale to jest na zasadzie dorobienia po pół.
7: Czyli po prostu coraz mniej młodych
6: ludzi wie, nie znajduje na to czas i wie, że na tym się nie zarobi pieniędzy. Takie mamy czasy obecnie, że jednak ten pieniądz jest ważny, każdy ma rodzinę, każdy chce utrzymać i patrzy na to, żeby jednak będzie robił to, co spowoduje, że będzie miał pieniądze. A to, że my jeszcze jesteśmy w tym pływaniu, to jest pasja. Gro tych trenerów, którzy są, to mieli swoje dzieci w pływaniu, czyli też uczyliśmy ich pływać, byli zawodnikami i tak już zostało. Tak jest też w moim przypadku. Jestem prezesem klubu w Mielcu, jestem prezesem okręgu. No po prostu syn kiedyś trenował i tak już mi zostało. To już taka pasja.
7: Czyli tak, czyli tych trenerów, patrząc na ilość zawodników, coraz bardziej brakuje. A takie osoby, które właśnie interesują się pływaniem, potrafią pływać i zastanawiają się nad tym, żeby zostać trenerem, co muszą zrobić krok po kroku? Gdzie są organizowane może takie kursy?
6: Sytuacja na dzień dzisiejszy jest dużo prostsza niż to było dawniej, bo dawniej trzeba było iść na AWF i zrobić te studia 4-letnie, teraz 5-letnie i tam zrobić sobie specjalizację albo trenerską, albo w trakcie studiów instruktora pływania. A obecnie niektóre firmy, albo też i Polski Związek, gdzie można zadzwonić, organizują takie kursy instruktora pływania, bo najpierw, żeby być trenerem, trzeba zrobić kurs instruktora pływania, no a później kurs trenerski, który również Polski Związek robi. Ale trwa to dużo krócej i jest to łatwiej zdobyć, a będąc nawet już instruktorem, taki instruktor może pracować też i w klubie.
7: Skoro już jesteśmy przy nauce i przy szkoleniach, to chciałabym zapytać o to, jak taka zupełnie początkująca osoba, na przykład gdybym ja chciała się teraz zapisać na kurs pływania, jak właśnie wyglądają takie zajęcia? Czy to właśnie, jeśli zapisuje się na nie dorosły człowiek, jak to wygląda, kiedy zapisuje się na nie na przykład dziecko, kiedy rodzic zapisuje takie dziecko na zajęcia pływania?
6: Procedura jest w zasadzie taka sama. Przede wszystkim trzeba dać bezpieczeństwo tej osobie, która się zaczyna pływać, żeby on się czuł bezpieczny, czyli najprościej po prostu jest wejście do wody z tą osobą, i to do wody nie głębokiej, tylko wody płytkiej. Nawet i półmetrowe, czy tam do metra, tak żeby ta osoba się czuła bezpiecznie. I wtedy dużo rozmawiać, dużo mówić na temat tego, że naprawdę to nie jest nic strasznego, żeby się nauczyć pływać. Po prostu tylko chęci i wyłączyć myślenie. Bardzo łatwo jest nauczyć pływać dziecko, bo dziecko nie myśli, naprawdę. Dziecko będzie robiło to, co się mu powie, nie?
7: Dzieci są nieustraszone.
6: Tak, natomiast osoba dorosła już myśli, już będzie, a jak mi chlapnie, a jak zanurzę głowę, a co się będzie działo. I dlatego mówię, najważniejsze wyłączyć myślenie i spróbować zaufać osobie, która weszła z tobą do wody, z daną osobą, i po prostu próbować wykonywać to, co ta osoba mówi. Uwierzcie mi państwo, każdy się może nauczyć pływać.
7: Dobrze, czyli mamy te zajęcia pływackie. Pierwszy kontakt z wodą to wchodzi się po prostu do tej wody z trenerem. I co dzieje się później?
6: No i później oswajanie z wodą. To jest takie podstawowa rzecz, żeby jednak nie bać się zanurzyć głowę, nie bać się wydmuchać tego powietrza. Wytłumaczenie tego, na czym polega w ogóle oddychanie w wodzie, bo wiadomo, że oddychanie na ulicy pracują za nas mięśnie oddechowe. A pod wodą niestety musimy już wymusić to oddychanie, czyli wydmuchanie powietrza. I to jest kwestia przekazania tej informacji, tej wiedzy osobie tej no dorosłej najbardziej, bo oni myślą, co tam się będzie działo pod tą wodą, nie? Żeby było bezpiecznie, okulary do pływania, bo to też wtedy pomaga, że ta woda nie będzie w oczach gdzieś tam, nie będzie przeszkadzała, tylko będziemy się czuć komfortowo.
7: Jak długo trwa ten etap takiego oswajania się z wodą?
6: To zależy od kursanta, bo jeden to złapie bardzo szybko, a drugi się będzie jednak bał długo, nie? Ale to jest kwestia tego, no organizm sam sobie w pewnym momencie powie, już jestem gotowy, już mogę to zrobić, bo już się nie będę bał, nie? A jeżeli chodzi o naukę, tak samo. Jest to wszystko zależy od kursanta, bo jeden nauczy się bardzo szybko, a drugi jednak będzie potrzebował więcej tej opieki w wodzie nawet. Ale naprawdę, każdy człowiek jest w stanie się nauczyć pływać.
7: A ile takich, nazwijmy to w cudzysłowie, treningów powinno się odbywać na samym początku?
6: My mamy kursy takie 20-lekcyjne, nie? I te 20 lekcji wystarczająco jest zawsze do tego, żeby oswoić z wodą, położyć się na plecy, przepłynąć, położyć się na brzuchu, przepłynąć, oczywiście ze sprzętem, czyli z deską, a ostatnio są bardzo modne krótkie płetwy, bo ja uważam, że jeżeli ktoś chce pływać i nawet sobie założy te płetwy, żeby mu lepiej było pływać, to nie jest to wcale nic złego. Po prostu pomagamy sobie tak, żeby być bezpieczni i żeby się nauczyć pływać.
7: A jeśli chodzi o takie style pływackie, to jakie możemy wyróżnić?
6: Zaczynamy naukę zawsze od stylu grzbietowego, czyli leżenie na plecach. To jest związane z tym, że nie musimy tej głowy zanurzać do wody, nie? Później kładziemy osobnika na brzuch, no i wtedy zaczynamy od kraula, no, od kraula na piersiach, ten tak zwany styl dowolny. Ale tutaj już musimy naprawdę być dobrze oswojeni z wodą, musimy spokojnie dmuchać do wody, musimy oddychać bezpiecznie w wodzie, nie bać się zanurzyć głowy, nie bać się chwilę posiedzieć pod tą wodą. Później jest żabka i delfin, czyli styl klasyczny i styl motylkowy. Motylkowy najtrudniejszy, najbardziej siłowy, ale jak ktoś się nauczy pływać, to fajnie to wygląda.
7: Czyli tutaj mówimy o takich, nazwijmy to, zwykłych kowalskich, którzy zapisują się na taki kurs pływania na basenie. A jeśli chodzi o trenowanie zawodników do zawodów już właśnie w klubach, to jak to wygląda wtedy?
6: My dostajemy dzieci już nauczone pływać, przynajmniej dwoma stylami, czyli stylem grzbietowym, stylem dowolnym. Przeważnie odbywa się to w granicach gdzieś trzeciej klasy. I zaczynamy trening, taki normalny trening. Według tego, co podają źródła jeszcze z lat 70., takie małe dzieci, powiedzmy klasa trzecia, klasa czwarta, powinny mieć zajęcia codziennie, raz dziennie. W klasie piątej dokładamy już dwie jednostki po południu, czyli mamy treningów 7. W klasie szóstej fajnie by było, jakbyśmy już tak prawie że codziennie trenowali po dwa razy, ale można zrobić jeden dzień przerwy. No i już 7., 8. i licealiści, no dwa razy dziennie trening to jest taki wskazany do tego, żeby, no, żeby coś z tego było, nie?
7: No i od czego się taki trening zaczyna?
6: Rozpływanie, normalne rozpływanie, jakieś 200, 300, 400 metrów. Może to brzmi groźnie, czas 400 metrów, ale to są już naprawdę dzieci, które umieją pływać.
7: Szczerze mówiąc, myślałam o jakiejś tam rozgrzewce, bo w sumie
6: No to zawodnik jak przychodzi, to przychodzi zawsze te 15 minut wcześniej, zaczyna się rozgrzewać na lądzie, już ten ukształtowany. Natomiast tych maluchów, to staramy się im pokazywać ćwiczenia jeszcze te parę minut na lądzie, co mają zrobić takiego, żeby później już w wieku dorosłym też sami przyszli, sami zaczęli się rozgrzewać i wchodzić do wody. Rozgrzewka bardzo różna, bo jest tyle dostępnych teraz środków i gumy, i bandy, i jakieś ekspandory, i piłki takie ciężkie, które się nie odbijają, tylko do rzucania Także tych przyborów teraz jest, środków jest bardzo dużo i urozmaicone.
7: Czyli dzieciaki zaczynają swoją jakby taką karierę w klubie około trzeciej klasy?
6: Około trzeciej klasy, tylko ja to co opowiadałem, to jest, jeżeli jest to połączone ze szkołami, czyli są jakieś klasy mistrzostwa sportowego albo klasy sportowe, gdzie te pierwsze zajęcia treningowe oni mają w podziale godzin. Czyli to też jest udogodnienie jak gdyby i dla klubu późniejszego i dla trenera, bo te dzieci mają już zajęcia z danym trenerem, jeżeli jest nauczycielem w tej szkole, już właśnie ze swoim trenerem do południa. I dlatego mówię, że fajnie by było w czwartej czy piątej klasie dołożyć już trening popołudniowy, w piątej, dwa razy, czyli rano robią sobie trening w szkole, a później po południu mają czas na to, żeby przyjść drugi raz na trening.
7: A jeśli chodzi już o takie starsze dzieci, już o nastolatków, to czy

0: ćwiczenie takiego refleksu, bo to jest też bardzo ważne na przykład przy startach, przy reakcji startowej. Jeżeli jest, wiadomo, krótsza reakcja startowa na gwizdek, no to tego czasu już mamy, no nie tracimy na tym starcie, nie? Bo przy komendzie na miejsce i gwizdek zawodnik musi zareagować, żeby wystartować do wyścigu. Jeżeli jest to reakcja w granicach 0,5-0,6, to jest świetna. Jak ktoś zrobi reakcję 0,9, to już jest 0,4 sekundy za tymi, co zrobili szybszą reakcję i musi później gonić. Dlatego mówię, bardzo dużo teraz jest ćwiczeń takich typowo zwinnościowych, koordynacyjnych, takich jak na przykład robią też tenisiści. Iga Świątek pokazuje czasami różne ćwiczenia z piłkami tenisowymi, nie? Takie. I to samo przekłada się to na pływaków, jednak ta reakcja jest też bardzo ważna.
1: To co w takim razie jest najważniejsze? Bycie gibkim, bycie zwinnym, czy bycie silnym?
0: Wszystko i jeszcze szybkim. Do tego dołóżmy szybkim. Każdy zawodnik ma coś takiego, jak ta woda go lubi albo nie lubi. Naprawdę, tu jest tyle elementów składowych, a do tego dojdzie jeszcze strój startowy, także to wszystko jest naprawdę bardzo ważne. Zawodnika woda lubi. My zawsze jak jedziemy gdzieś na zawody albo wchodzą do wody, to się pytamy, jak jest, czujesz wodę? No nie bardzo, no to jeszcze pływaj, żebyś jeszcze tą wodę poczuł. On czuje po prostu, że ta woda go lubi, czy go nie lubi. Związane jest, tak, czy stawia taki opór, czy on ją nie czuje w rękach. Związane jest to z chemią, jaka jest stosowana na basenach i ta woda jest, na każdym basenie będzie inna. Ona będzie czysta, dopuszczona do zawodów, ale jest, każda woda jest inna. I zawodnik łapie to czucie wody właśnie po to, żeby mu się później dobrze płynęło. I on mówi trenerze, nie czuje jej. No coś jej nie czuje, no to jeszcze pływaj, żeby się opoczuł, nie? Także mówię, tych elementów składowych jest bardzo dużo. Tak jak mówię, dochodzi tego strój startowy, który nie jest tani, a to jest raptem kawałek materiału, który ma też pomagać w pływaniu. Ciekawostką albo i nie ciekawostką, bo dla pływaków to jest normalna rzecz. Ciało pływaka jest czyste, a czyste to znaczy ogolone do zera. To jest wszystko ma wpływ na wynik, który później zawodnicy uzyskują. Także przed zawodami, jeżeli zawodnik się ogoli, na przykład nogi, ręce, to niech skakują do wody, to czują wtedy takie wow, takie przyspieszenie, takie inne czucie całkowicie. Nie robią tego na bieżąco, tylko właśnie przed najważniejszym startem jedziemy na Mistrzostwa Polski.
1: I to faktycznie robi różnicę?
0: Tak. Dla nich jako czucie wody, tak, bo to są mniejsze opory. Jednak te włoski gdzieś tam, ja mówię, to są naprawdę, wpływanie to są detale. Czasami o 1/100 się przegrywa, nie? I to jest właśnie ten detal, który był zrobiony albo nie był.
1: A czy każda osoba, która uczy się pływać, może osiągnąć sukces? Czy do tego jest potrzebne jakieś szczęście, czy talent, czy ciężka praca?
0: To jest właśnie tak, że niektóry zawodnik ma warunki fizyczne, a jest leniem pospolitym, a niektóry nie ma warunków, a jest pracusiem. I to nie zawsze to wychodzi, naprawdę.
1: A jakie to są te właśnie idealne warunki do bycia pływakiem? Czy to jest wysoki wzrost?
0: Wysoki wzrost, długie ręce, bo wiadomo, że ramiona wtedy pracują, muszą pociągnąć tą wodę, odepchnąć się. Dlatego my na przykład wiemy, że jeżeli ktoś jest zawodnikiem małym, nie za dużym, a naprawdę ambitnym, zrobi mu się dobrą wytrzymałość, no to będzie pływał długie dystanse, nie? A jeżeli jest ktoś naprawdę takim szczupłym, fajnym, wysokim, jeszcze zwinnym, sprytnym, szybkim, no to wiadomo, że będzie pływał krótkie dystanse, będzie bardzo szybko pływał, nie?
1: A jeśli chodzi o niskie osoby, to czy one w takim razie muszą być po prostu szybsze od tych wyższych?
0: Bardziej wytrzymalsze w sensie, no bo mówię, one muszą popłynąć na dłuższych dystansach, albo też no, dwa razy szybciej ruszać rękoma, żeby dogonić tego, co ma długą rękę i mniej ruszy tą ręką w tej wodzie. Rzadziej ruszy ręką.
1: Tutaj mówimy sobie o tych takich przygotowaniach właśnie do zawodów, o takich też zajęciach po prostu dla relaksu, po prostu dla takich zwykłych kowalskich, którzy nie aspirują do zostania zawodowym pływakiem, ale nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o tej takiej infrastrukturze sportowej tutaj na Podkarpaciu. Czy pana zdaniem właśnie ta infrastruktura, te baseny są wystarczająco wyposażona tutaj na Podkarpaciu?
0: To był taki dobry okres, był właśnie w tych latach 80., 90., nawet 90., jak powstał basen w Dębicy 50-metrowy, bo trzeba rozgraniczyć dwa okresy w treningach pływackich. Pierwszy to jest okres zimowy.

0: gdzie pływa się na krótkich basenach, czyli basenach 25-metrowych, i okres letni, gdzie wszystkie zawody, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski są na długich basenach 50-metrowych. I tak w momencie, jak powstał basen w Dębicy 50-metrowy, który na te lata 90. był jeden z pierwszych basenów krytych 50-metrowych, to często mieliśmy tutaj Mistrzostwa Polski, największe gwiazdy, Otylia Jędrzejczak czy Paweł Korzeniowski, pływali wszyscy właśnie tutaj na basenie, tym dębickim. Natomiast na dzień dzisiejszy basen dębicki, jaki jest, to już jest, ma już trochę lat, i na tym basenie już niestety nie rozgrywamy żadnych imprez ogólnopolskich, bo po prostu powstało tyle obiektów świetnych, naprawdę wyśmienitych obiektów w Polsce, 50-metrowych, z bardzo dużą trybuną, tam do 1000, do 2, w Ostrowcu nawet 3000 miejsc na widowni. Także te obiekty są w Lublinie, przepiękny obiekt, naprawdę. Coraz więcej imprez, nawet w zeszłym roku Mistrzostwa Europy w pływaniu były w Lublinie, później Mistrzostwa Europy Mastersów też były w Lublinie. Także tych obiektów w Polsce jest bardzo dużo, basen dębicki trochę niestety został odstawiony, ale miejmy nadzieję, że...
1: Właśnie jakiś taki inny basen.
0: No właśnie nie ma, właśnie nie ma, i to jest cała bolączka, że nawet w takim Rzeszowie nie ma basenu 50-metrowa. Tyle planów, co już było, i lokalizacji ponoć, gdzie te baseny będą budowane. Wiadomo, że to od nas, od okręgu nie zależy, bo to są takie pieniądze, że to musi być finansowane gdzieś tam z zewnątrz, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, nie wiem, Polski Związek dokłada się do tego zawsze, ale brakuje nam takich obiektów właśnie na Podkarpaciu. Na Podkarpaciu generalnie mamy baseny małe, 25-metrowe, baseny przyszkolne, baseny o wąskich torach, bo tutaj trzeba też rozgraniczyć, że oprócz długości basenu 25-50 są jeszcze szerokości torów. Pospolite tory to są takie dwumetrowe szerokość, a już na tych nowych obiektach to są 2,5-metrowe. Także tych obiektów nawet z tymi szerokimi torami 2,5-metrowymi i z 8-torowymi basenami mamy jak na lekarstwo na Podkarpaciu. No i najpiękniejszy teraz jest w Mielcu, gdzie rozgrywamy zawsze Mistrzostwa Okręgu Zimowe, bo jest 8 torów, szerokie tory i możemy spokojnie naprawdę te zawody sobie rozegrać. Trybuna ponad 400 osób, także to jest fajny obiekt na zawody pływackie. Natomiast brakuje tego basenu 50-metrowego. Generalnie trzeba jeszcze powiedzieć coś na temat tego, jaki to jest drogi sport niestety, bo jeżeli będziemy mieć baseny 50-metrowe, ale żeby tam na nich trenować albo robić zawody, to trzeba za nie zapłacić, w sensie wynajmu, a to są naprawdę tak kolosalne pieniądze. Kluby borykają się właśnie z tym, że muszą ogromne pieniądze płacić za wynajem pływalni. Nawet tutaj, na tym Nowym Matuszczaku, z tego co wiem, to kluby rzeszowskie też duże pieniądze płacą. No i w każdym mieście. Ja to ciągle tłumaczę tym włodarzom w ten sposób, że my trenujemy przy okazji. Czyli koszty utrzymania basenu są zawsze takie same, bo ratownicy muszą być, obsługa techniczna musi być, woda ciągle jest ta sama uzdatniana, basen jest otwarty dla publiczności i my w tym czasie trenujemy. A od nas się jeszcze dodatkowo bierze tak duże pieniądze za wynajem, nie? I to jest też problem w ogóle polskiego pływania, bo jeżeli wiem, że w Warszawie się bierze za wynajem toru nawet 250 zł, kogo na to stać, żeby zrobić trening 11 treningów dziennie, tygodniowo, czyli 10 treningów po 2 godziny, to mamy tygodniowo 20 godzin razy 200 zł. Jakie to są pieniądze, nie? Na zapłacenie, żeby wyszkolić zawodnika. I to jest, przypuszczam, w każdym mieście w Polsce po prostu są tak duże koszty wynajmu obiektu, że to pływanie po prostu jest sportem drogim i kluby często borykają się z problemami finansowymi. Dlatego między innymi raz jest więcej tych klubów, na drugi rok jest im mniej, bo już ktoś przestaje działalności albo bawi się na zasadzie rekreacji, będzie uczył pływać tylko i tyle.
1: A jak właśnie wygląda rozwój tych naszych podkarpackich klubów? Na przykład w Rzeszowie już wspomnianym, czy na przykład w Stalowej Woli?
0: Powiem tak, Stalowa Wola ma klub, który jest przy Mosirze. Jest to też fajne rozwiązanie, bo znaczy Mosir już nie, już jest SIR, czyli sport i rekreacja, tak, jest SIR. Ale to finansowanie też jest troszkę inne, bo oni przypuszczam nie płacą za obiekt, no bo są jak gdyby u siebie na obiekcie. A trenerzy są tylko pracownikami danego SIR-u albo MOSIR-u. Natomiast gro klubów to są stowarzyszenia oddzielne. I tak jak w Rzeszowie na przykład, z tego co wiem, jest bardzo dużo klubów. Jest 5-7 klubów pływackich. Każdy działa na własną rękę. Każdy musi w jakiś sposób się sfinansować. Rozwijają się bardzo fajnie, bo naprawdę teraz na przykład w Sokole Rzeszów mają fajnych zawodników, zdobyli chyba 6 medali mistrzostw Polski. Także ten rozwój jest. Natomiast, no mówię, każdy klub się boryka z jakimś tam problemem. Moim zdaniem najgorsze, co może być w małych miejscowościach, jeżeli jest jeden klub i powstaje drugi, czyli zaczyna się to środowisko rozbijać. Nie chcą, nie są spójni, nie pójdą w jednym kierunku, tylko właśnie każdy na swoją rękę.
1: I każdy to sobie szedł.
0: Tak, i to nie jest to dobre moim zdaniem, bo to zaczyna się rozdrabniać to pływanie, zamiast się skupić na jednej konkretnej wspólnej działalności.
1: A jeśli miałby pan wybrać kilka takich klubów, które według pana są takie najbardziej obiecujące i mają najlepszych zawodników, to które by to były i dlaczego?
0: No właśnie z Rzeszowa byłby Sokół Rzeszów, naprawdę fajnie rozwijający się klub. Feniks Dębica, bardzo dużo medalistów mistrzostw Polski na przełomie ostatniej dekady, nawet reprezentantka na Mistrzostwa Europy, Asia Świątek, była, reprezentowała nasz kraj. Mamy, no i Karstal Mielec, tak samo klub czołowy na Podkarpaciu. Stalowa Wola fajnie się rozwija, też są trenerzy, którzy są zaangażowani tam w ten klub, żebym kogoś nie ominął.
1: Może nikt się nie obrazi.
0: Może nikt się nie obrazi, właśnie. Ale to są takie najbardziej ośrodki. Jest jeszcze Gryf Dębica, która ma utalentowaną zawodniczkę. No już fakt, że maturzystkę pewno niedługo coś będzie musiała ze sobą zrobić, albo iść na studia, albo zmienić barwy jakieś klubowe, albo zostanie w Gryfie. Też reprezentantka Polski, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, Natalia Szopa. Nie chcę nikogo pominąć, ale no każdy wkłada w to swoją jakąś pracę i zaangażowanie, ale mówię, te trzy ośrodki takie najbardziej są, od zawsze były, fajnie się rozwijały i zapomniałem właśnie, Delfin Tarnobrzeg, teraz mają dwóch naprawdę wyśmienitych zawodników, 6 medali mistrzostw Polski, reprezentant Polski, Albert Borkowski, który był teraz na takim czwórmeczu międzynarodowym, tam zrobił też brązowy medal, także Delfin Tarnobrzeg też się świetnie rozwija.
1: A skoro już mówimy właśnie o tych zawodach, to jakie są właśnie takie najważniejsze wydarzenia, które organizuje lub współorganizuje Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki?
0: Główne wydarzenia to mamy trzy takie. To są zimowe mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, które zawsze są rozgrywane w granicach listopada-grudnia. Tak jak wspomniałem, na krótkim basenie.
1: 25 metrów.
0: 25 metrów. Odkąd mamy ten piękny basen w Mielcu, no to robimy go w Mielcu. Te zawody w Mielcu. Później mamy zimowe, letnie mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego. To już musi być na basenie 50-metrowym. I to organizujemy w Dębicy, na basenie dębickim. Dodatkowo w Tarnobrzegu, taki od wieków Puchar Ziemi Podkarpackiej, od niedawna, odkąd zmarł prezes Jerzy Szczerbaty, to Puchar Ziemi i memoriał imieniem Jerzego Szczerbatego, to w Tarnobrzegu w rejonie Kwietnia. No i dodatkowo organizujemy dla tych najmłodszych dzieciaków ligę, Podkarpacką Ligę Dzieci. To mamy takie trzy rzuty na wiosnę, trzy rzuty na jesień w różnych miejscowościach, żeby każdy mógł się wykazać organizacją i pokazać swój obiekt.
1: No już tak podsumowując, co powiedziałby pan osobom, które no, zastanawiają się nad rozpoczęciem treningów pływackich, albo rodzicom, którzy wahają się, czy zapisać swoje dziecko na takie zajęcia? Dlaczego warto dać szansę właśnie tej dyscyplinie sportowej?
0: Ja powiem tak, z wyglądu może nie wygląda to tak różowo, tak fajnie. Natomiast z perspektywy czasu, jeżeli spotykamy rodziców, których dzieci trenowały dawniej, to mówią tak, nie zrobiłbym nic innego poza tym, co zrobiłem, czyli wysłałem dziecko do was, do klubu, żeby pływało, że to było naprawdę czas fajny, z dwóch powodów. Nie dość, że świetnie czujemy się w wodzie, mamy kolejną umiejętność jakąś tam zrobioną, bo naprawdę, jeżeli zobaczymy na tych pływaków, to oni robią cuda. Tak jak pojechałem kiedyś na skoki do wody, mówię, matko, co oni robią na tych wieżach, na tych trampolinach, nie? To się naprawdę robi cuda. A z drugiej strony dziecko jest poukładane. Dziecko jest tak poukładane, że ono wie, że jest trening rano, później idziemy do szkoły, ze szkoły trzeba przyjść, coś szybko zjeść, iść na drugi trening,
1: czyli
0: po treningu,
1: jest dyscyplinowane,
0: tak, po treningu znowu coś się pouczyć i spać. To jest tak poukładany dzień, że często, gęsto słyszy się, że nie mam czasu na to, żeby wziąć telefon do ręki i się pobawić, nie? I to jest fajne. Przeważnie te klasy, ja mówię teraz o tych klasach sportowych, mistrzostwa sportowego, są to klasy, które bardzo dobrze się uczą. Mają wysoką średnią, ale to jest też związane właśnie z tą dyscypliną. Czyli wiedzą, kiedy jest czas na sport, kiedy na naukę, a kiedy na czas wolny, taki swój dla siebie. Także zachęcam, naprawdę zachęcam, śmiejąc się, nie dość, że macie czyste dziecko, wykąpane codziennie, ale naprawdę poukładane, jeżeli chodzi o harmonogram dnia.
1: Ja też pomyślałam o kwestiach bezpieczeństwa, nie? Jak jesteśmy na przykład gdzieś nad wodą i no, ta świadomość, że my albo nasze dziecko po prostu potrafimy pływać.
0: Tak, tylko pamiętajmy zawsze, że to jest woda. Ja zawsze to uczulam. Wy umiecie pływać, czasami jesteście ratownikami, ale no, woda to jest żywioł i...
1: Trzeba mieć,
0: tak, dosłownie, no jak z każdym żywiołem, ale to jest coś fajnego, że po prostu dziecko umie pływać i jesteśmy tacy spokojni. Przeżyłem to na własnej skórze, gdzie jak dzieci jeszcze, że tak powiem, uczyły się pływać, to człowiek się zawsze tak patrzył, czy jest bezpiecznie, a jak już później nauczyły się, chodziły na treningi, to już było całkiem inaczej.
2: Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola to organizacja, która od lat aktywnie współtworzy sportową i społeczną rzeczywistość miasta. Zaangażowanie jej członków wykracza jednak daleko poza stadion. Organizują wyjazdy na mecze, akcje charytatywne i inne inicjatywy wspierające lokalną społeczność. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej temu, jak wygląda ich codzienna działalność, jakie cele im przyświecają oraz co wyróżnia kibiców Stalówki na tle innych.
1: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Stowarzyszeniu Kibiców Stali Stalowa Wola. W studiu są ze mną...
3: Witam Państwa, Karolina Rybicka, prezes Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola.
4: I Tomasz Żuber, Zubrzycki, członek Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola.
1: Dobrze, no to może na początek powiedzcie mi, jakie są główne cele waszego stowarzyszenia?
3: Jako stowarzyszenie staramy się zwołać jak najwięcej kibiców na stadion, powiększyć nasze sektory, zaangażować w nasze akcje. Mamy przeróżne akcje charytatywne, gdzie poszukujemy wciąż nowych chętnych.
1: Od kiedy działa stowarzyszenie i właśnie jak to się rozwijało przez te wszystkie lata? Gdzie znajduje się wasz ośrodek kibica?
3: Stowarzyszenie powstało w 2008 roku. Założyli je najbardziej zagorzali kibice. Początki to były turnieje, wyjazdy na mecze i tak dalej. W tym momencie rozwinęło się to na tyle, że mamy mnóstwo akcji, mamy mnóstwo fajnych takich działań. To już nie są tylko turnieje, to są odwiedzanie chorych, dzieci, akcje charytatywne, zbiórki. Jest tego multum naprawdę. A ośrodek mieści się na Popiełuszki 40 w Stalowej Woli. Tam można się z nami złapać.
1: Widać coś z drogi zielono od czarnego? Czy...
3: Oczywiście jest ogromny szyld, jest okleina na szybie, także nas widać z daleka.
4: No, to kawał lokalu, więc tam to jest bardzo dobre ekspozycyjne miejsce, więc wszyscy przyjeżdżają.
1: Przy głównej drodze, czy jesteście widoczni?
4: Jesteśmy widoczni nie tylko na stadionie, ale też na mieście.
1: W jaki sposób można właśnie dołączyć do waszego stowarzyszenia?
3: Zapraszamy w godzinach otwarcia stowarzyszenia do ośrodka, to jest wtorek, czwartek i sobota. Ewentualnie można się z nami skontaktować na meczu lub w wiadomościach prywatnych. Wypełniamy sobie krótką ankietę. I zapraszam, wystarczą tylko chęci.
1: Czy współpracujecie bezpośrednio z klubem Stal Stalowa Wola? Jeśli tak, no to jak ta współpraca wygląda?
3: Jeździmy na różne akcje z piłkarzami. Piłkarze się angażują tutaj w wyjazdy do szkół, do domu dziecka i tak dalej. Nawet niedawno mieliśmy fajną taką akcję w domu dziecka, gdzie pojechaliśmy wszyscy razem. Także jest mnóstwo takich działań. Można to wszystko obserwować na fanpage'ach.
1: No to może coś właśnie więcej o tych waszych aktywnościach, takich inicjatywach lokalnych.
3: Działamy przede wszystkim charytatywnie. Staramy się tutaj współpracować z domami dziecka. Mieliśmy fajną akcję w Domu Pomocy Społecznej. Odwiedzamy tam mieszkańców. Jest grill, są rozmowy, zanosimy jakieś owoce, witaminy. Także tutaj integrujemy się z mieszkańcami tego ośrodka. Ale jest też i Dom Dziecka i braliśmy udział w powstawaniu tam hospicjum, czyli zbieraliśmy książki, była akcja Zielono-Czarny Mikołaj. Jest tego naprawdę multum. Wszystko jest na fanpage'ach widoczne.
4: Malowaliśmy tam ścianę w jakimś tym, nie?
3: A tak, na wakacjach jeszcze była fajna akcja w ośrodku terapii Szansa dla dzieci chorych. Było fajnie, bo był pomalowany cały lokal. To jest akurat sala pedagogiczna dla tych dzieci. Nasi kibice się zobowiązali i pomalowali, także super.
4: Dokładnie. No i oczywiście tych dzieciaków z tych domów dziecka zapraszamy na stadion. Dostają od nas darmowe wyjściówki, czy tam szaliki, czy tam gadżety Stali Stalowa Wola i po prostu razem ze wszystkimi kibicami kibicują drużynie. Tak więc robi się taka fajna społeczność tutaj nasza stalowolowska, więc bez żadnych wykluczeń, tylko po prostu pomoc i tyle.
1: Wspominaliście wcześniej o takich akcjach skierowanych do dzieci, do młodzieży, ale wiem też, że prowadzicie również takie inicjatywy społeczne też dla dorosłych, jak na przykład w takich trudnych momentach, takich tragediach życiowych, jak na przykład pożary. Wiem, że prowadziliście zbiórkę dla pogorzelców z ulicy Okulickiego.
3: Tak, to są sytuacje nagłe i czasami, jeżeli to wymaga tego, to angażujemy się mocno w takie akcje. Udało nam się zapewnić tam rodzinom meble, które zostały spalone, ciuchy dzieciom i tak dalej. Wszystkie potrzeby, które rodziny wypisały tam listę potrzeb i udało się to spełnić. Także też bardzo się z tego cieszymy, że mogliśmy w jakiś sposób pomóc.
1: A jeśli już chodzi o takie akcje, takie już typowo wasze, to wiem, że chyba przed świętami organizujecie Zielono-Czarnego Mikołaja. Może coś więcej mi powiecie na ten temat?
3: Wtedy chodzimy po przedszkolach, wręczamy dzieciom prezenty, dzielimy się na grupy. Wszyscy jesteśmy poprzebierani w zielono-czarne elfy, Mikołaje. Jest kupa radości tak naprawdę. Dołączamy do Moto Mikołajów, jest Dom Dziecka, jest szpital. Przeważnie ten okres jest rozplanowany na 3 dni.
4: To jest, można powiedzieć, to taka jedna z naszych standardowych akcji, jeśli chodzi o właśnie Zielono-Czarny Mikołaj. No i z roku na rok jest coraz bardziej rozpoznawalna i coraz więcej osób w nim bierze udział. Zaczynaliśmy, mieliśmy jedną grupę, która była po prostu przebrana za Mikołaje. W tamtym roku były 2 grupy, po prostu podzieliliśmy się, jedna grupa robiła jedne przedszkola, druga szkoły. No a w tym roku już mamy 3 te grupy, po prostu tych przedszkoli coraz więcej się zgłaszały, gdyż medialnie nasza akcja poszła poza granice naszego miasta, chwalą nas w ośrodkach kibice razem z całej Polski. No i co? I coraz więcej właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, przedszkoli, szkół się zgłasza do nas. No po prostu bardzo fajną robotę robimy. Zawsze jak wchodzimy do tych przedszkoli, to te dzieciaki to po prostu wariują,
3: świrują.
4: Tak, dokładnie, w oknach tylko tuptają nóżkami, żeby nas zobaczyć. No i na mieście to bardzo fajnie wygląda, jak idzie, my to nazywamy bandą Świętego Mikołaja, bo to jest naprawdę kilka Mikołajów w zielono czarny, kilka Mikołajów biało-czerwonych, plus, tak jak koleżanka powiedziała, tutaj Karolina, elfy z wielkimi worami z zakupami, z prezentami, z cukierkami, więc naprawdę bardzo fajna akcja.
3: Ja muszę powiedzieć, że my chyba sami mamy kupę radości z tego.
4: Tak, dokładnie, no właśnie, tak jak jest takie powiedzenie, że nie ma nic piękniejszego na świecie jak uśmiech dziecka, tak więc
3: tak
4: kierujemy się tym tekstem.
1: Przechodząc już do trochę innych może aktywności, które macie na swoim koncie, to wiem, że organizujecie wyjazdy takie na mecze poza Stalową Wolą.
4: Znaczy tak, Ośrodek Kibice Razem, Stowarzyszenie organizuje wyjazdy na mecz kadry Polski. Tam też zabierane są dzieci z domów dziecka. No i są też robione, organizowane wyjazdy też na mecze naszych zaprzyjaźnionych drużyn, gdzie tam też zabieramy dzieci ze Stalowej Woli.
1: A żeby wziąć udział właśnie w takim wyjeździe na mecz poza Stalową Wolą, trzeba być członkiem waszego stowarzyszenia?
4: Tak.
0: Karolcia?
3: Dzieci nie są członkami, mogą jechać.
4: Nie, jeśli są osoby chętne, po prostu rodzice, którzy chcą, żeby jego dziecko, ich dziecko brało udział w takim wyjeździe, to no, zapraszamy do naszego stowarzyszenia, do naszej siedziby i po prostu ustalamy szczegóły, bo tam no, miejsca są mocno ograniczone też, prawda? Tam dostajemy jakąś pulę z PZPN-u, więc nie ma tych biletów jakoś dużo.
3: Staramy się też dzieci z wykluczeniem społecznym, prawda? Też
4: dokładnie. Troszeczkę. Pierwsze co, to robimy dzieci
3: z
4: biedniejszych rodzin, a później dopiero dzieci z tych rodzin bardziej majętnych.
1: Czyli w tym dużym waszym zielonym autobusie jest też miejsce dla dzieciaków?
4: Pewnie.
3: Zawsze się znajdzie.
4: Przede wszystkim stawiamy też na dzieci, na integrację. No te dzieci kiedyś będą kibicami tak jak my, prawda? Więc musimy od małego zaszczepiać tą zielono-czarne ziarenko w serduszku, żeby tam z tyłu głowy zawsze było wiadomo, że jest taki klub Stalowa Wola, więc jeśli się jest mieszkańcem Stalowej Woli, więc warto by było kibicować temu klubowi. No i z wiekiem po prostu uczyć tych dzieciaków, że warto pomagać ludziom, warto działać na rzecz klubu, na rzecz kibiców, więc no, to wszystko po prostu jest takie naczynie połączone.
3: To jest troszeczkę taka nasza misja, zarażanie pasją do sportu, do piłki nożnej i tak fajnie ostatnio jak byliśmy w domu dziecka, to dzieci później dostały bilety od prezesa klubu, na mecz najbliższy przyszli, fajnie kibicowali, piątki przybijali, no super.
4: No i w ogóle gdzieś tam się ukazał jakiś filmik, jaka rolka na social mediach, gdzie właśnie grupka dzieci czekała, po prostu tuptała nóżkami przed barierkami po skończonym meczu i piłkarze przyszli, tylko piątki poprzybijali, a te dzieci to mało nie wyskoczyli po same trybuny, więc naprawdę to ta radość tych dzieciaków to jest naprawdę bardzo...
3: Nam się serce raduje.
4: Dokładnie, satysfakcjonuje.
1: Co według was wyróżnia kibiców Stali Stalowa Wola spośród innych?
4: Jesteśmy najlepsi.
1: I bardzo skromni.
4: Proszę?
1: I bardzo skromni.
4: Bardzo skromni. Nie no, co nas wyróżnia? No tak jak prawie wszystko. No, to nie jest to kibicowanie co kiedyś i nasze stowarzyszenie też ma taką też misję drugą, żeby odczarować ten zły obraz kibica, który jest tam przyległ po latach 90. Łatka do kibiców. No i co robimy? No właśnie mamy takie sztandarowe swoje akcje, czyli zielono-czarny Mikołaj, czy turniej piłkarski łączy na Stal. No tego nie ma nikt w kraju, prawda? I ośrodki z całej Polski, z projektu Kibice Razem PZPN-u naprawdę nam zazdroszczą. No jest taki ranking właśnie z tych wszystkich całych ośrodków i jesteśmy praktycznie...
3: Plasujemy się wysoko.
4: W czołówce jesteśmy na
3: całym kraju. Determinacja i pasja w działaniu.
4: Tak,
3: każdy z nas tutaj jest grono ludzi, którzy naprawdę mają ogromne serca do tego, co robią.
4: No i to tak, my mamy swoje prace i po tej pracy jeszcze...
3: Jesteśmy
4: dalej w pracy i czasami zarywamy swoje życie prywatne i swoje tam niektóre obowiązki, ale cały czas idziemy do przodu i co roku wymyślamy coś innego, żeby nie było nudy. Mamy takie właśnie podstawowe swoje imprezy, ale cały czas dokładamy sobie coś więcej, no żeby było jak najgłośniej, jak i jak najlepiej.
1: Wspominałeś o tym takim rankingu grup kibicowskich, tak?
4: To jest ranking Kibice Razem. Kibice Razem to jest projekt z PZPN-u, który właśnie ma jednoczyć kibiców z całej Polski w różnych projektach.
1: A czy prowadzicie jakąś współpracę z innymi grupami kibicowskimi, jakimiś, nie wiem, z Podkarpacia?
3: Jeździmy na turnieje do Spały. Ostatnio był właśnie taki turniej Kibice Razem, gdzie tak naprawdę były kluby z całej Polski. Dzieci fajnie rywalizują między sobą, mają takie turnieje. No, fajna zabawa. Mhm.
4: A jeśli chodzi o kibiców takich normalnych, że tak powiem, no to po prostu biorą udział...
1: Pełnowymiarowych.
4: Pełnowymiarowych biorą udział w turniejach zaprzyjaźnionych drużyn.
1: Dobrze, no to wiemy już co nieco o tych waszych kibicowskich takich inicjatywach. Właśnie, jak klub, czyli Stalowa Wola, na nie reaguje?
4: Nie, no bardzo pozytywnie. Tak jak wcześniej Karolina powiedziała, my z klubem bardzo dobrze współpracujemy i każdą akcję, jeśli chcemy zrobić, to po prostu też idziemy do klubu i chcemy to jakoś to powiązać, żeby oni coś dali od siebie, my dorzucamy coś do siebie i działamy przeważnie wspólnie.
3: Staramy się wzajemnie angażować.
4: Dokładnie.
1: A jak właśnie na te wasze akcje reaguje może miasto albo lokalna społeczność? Wiem już, że dzieciaki bardzo się cieszą, a co na to dorośli?
4: Czy co dorośli? No dorośli przybijam piątki przeważnie i mówią, że bardzo dobrą robotę robimy i żebyśmy się nie przejmowali żadnym hejtem czy jakimiś tam negatywnymi komentarzami czy opiniami, tylko po prostu to trzeba robić to, co się lubi, to, co się wie, że to kiedyś zaprocentuje, a mieszkańcy no pozytywnie, no kiedyś to jak jakiś człowiek szedł w szaliku przez miasto, to wiadomo, że to był jakiś bandyta stadionowy czy nazywany inaczej, a teraz na stadion ściągają całe rodziny z dziećmi w koszulkach, w klubowych, w czapeczkach, w szalikach, więc ten odbiór jest naprawdę pozytywny i pozdrawiamy wszystkich
3: mieszkańców naszego miasta.
4: Dokładnie.
1: Czyli odczarowaliście ten wizerunek złego kibica?
4: Odczarowaliśmy i chcemy odczarować. Mi się wydaje, że już te czasy minęły, dokładnie. Te opinie to już naprawdę... Znaczy, te złe opinie wygaszają ludzie, którzy nie chodzą na stadion.
3: Piękne jest w tym to, że tak to się wszystko zmieniło, że jak jakiś mieszkaniec naszego miasta potrzebuje pomocy finansowej lub jakiejś tam w pomocy jakiejś zbiórki czy czegokolwiek, nie boi się już do nas przyjść jako do takiego, że tak powiem, złego człowieka, tylko oni do nas przychodzą, oni się do nas zgłaszają, że potrzebują pomocy i mnóstwo osób z naszego miasta, nawet takich, którzy nie są kibicami, to się angażuje w to.
4: Pewnie. I my wyciągamy tą pomocną dłoń i działamy i tak więc wszystkie osoby, które mówią, że kibic jest zły albo coś, zapraszamy do nas, przyjdźcie na stadion, zobaczcie, że
3: jest niesamowicie rodzinna.
4: Dokładnie, tam się nic złego już nie dzieje. Te czasy już minęły, tak więc...
1: Dobrze, no to na koniec przejdźmy sobie może do takich pytań troszkę osobistych, troszkę refleksyjnych. Co skłoniło was do zaangażowania się w Stowarzyszenie Kibiców?
4: Karolicia, może ty pierwsza?
3: Ja pierwsza? No, u mnie to może to było troszkę tak, że była grupa dziewczyn z ogromnym sercem, fantastycznych dziewczyn, które chciały działać, działają do tej pory i tak stworzyłyśmy na początku grupę Stalówka Girls, która się angażowała mocno w każdą akcję, dziewczyny same wychodziły z inicjatywami i do tej pory tak jest. Krok po kroku i zostałyśmy członkami stowarzyszenia, prowadzimy Stalówka Girls, no i ja zostałam prezesem. Więc tak to wyglądało.
4: Kobiety przejmują stery.
1: Kobiety rządzą.
4: Tak, dokładnie.
3: Zmiana stereotypu.
4: No ale tu warto pochwalić właśnie pomysł dziewczyn, że Stalówka Girls, no to właśnie to jest właśnie no, zgromadzenie, czy grupka dziewczyn, która działa razem z kibicami. No i właśnie to jest kolejny punkt, żeby odczarować, przełamania, odczarowania tego złego kibicowania, że no, dziewczyny, kobiety garną się do naszych akcji i działają razem wspólnie z nami. Są inicjatorkami bardzo wielu akcji. No wiadomo, kobieta niż mężczyzna ma troszeczkę inny odbiór różnych rzeczy, więc i czasami jest, no jest łagodniejsza niż my mężczyźni, więc fajna taka równowaga jest zachowana w naszym stowarzyszeniu i w naszych akcjach, więc...
3: One mają niesamowity zapał do działania. W ogóle tak jak już jesteśmy, to musimy je pozdrowić.
4: Tak, pozdrawiamy wszystkie.
3: Nie było.
4: Dokładnie. Dziewczynki.
1: To teraz się tak zastanawiam, ile was tam jest w tym stowarzyszeniu kibiców? Czy jest 50 na 50 kobiet i mężczyzn, czy...
4: Kurczę, no...
1: Tak, pi razy drzwi.
4: No powiem ci.
3: Nie, a nie jest jeszcze 50 na 50, ale grupa dziewczyn się powiększa.
4: Nie będzie. nie ma co prześcigiwać się, kurczę. Zapraszamy wszystkich, czy chłopaków, czy dziewczyn.
3: Bez względu na płeć.
4: Dokładnie, no.
1: Co było waszymi takimi najpiękniejszymi momentami jako kibiców?
4: Dla mnie to ja miałem takie naprawdę no, z tych najnowszych, że tak powiem, czasów, no to dwa szybkie awanse z trzeciej ligi do pierwszej, no to było po prostu euforia taka, że człowiek chodził, kurczę, prawie cały sezon jeszcze naładowany tymi całymi emocjami. Nas troszeczkę z tych starszych czasów, to ja jako kibica, no to bardzo dobrze wspominam to jest taki moment, który zapada głęboko w głowie i w sercu, to jest wyjazd na wielkie derby do Siarki Tarnobrzeg, gdzie pojechaliśmy ponad 1000 osób, co na tamte czasy to było bardzo liczny wyjazd. No a ty, Karolcia, co tam?
3: No, moje najpiękniejsze momenty to są takie, jak wychodzę na murawę i widzę cały sektor rodzinny zapełniony. To jest taki piękny moment, bo jak zaczynałam, to ten sektor był pustawy, a w tym momencie te dzieci czekają tam aż będzie loteriada w trakcie meczu i jest ich naprawdę dużo.
1: Jakie macie marzenia związane z klubem lub stowarzyszeniem? Czy to jest właśnie to, ten zapełniony stadion?
3: Tak, to przede wszystkim, ale w tym momencie naszym marzeniem jest otworzenie klubu kibica niepełnosprawnego. I zaczęliśmy już poczyniać jakieś kroki w tym kierunku, także myślę, że to jakoś się rozwinie.
4: Dokładnie, zaczęliśmy wystosować pisma do spółek miasta, żeby nam ułatwiły tę kwestię. Jest to... Do tego jeszcze w Stalowej Woli nie było, prawda? No i chcemy tak poszerzyć, można powiedzieć, taką naszą ofertę i właśnie zjednoczyć właśnie jeszcze kibiców niepełnosprawnych.
3: Bez barier.
4: Dokładnie.
1: Powiem wam, że nie spodziewałam się akurat strefy kibica niepełnosprawnego, tylko myślałam, że może awansu albo powrotu do pierwszej ligi.
4: No oczywiście.
3: To też,
4: ale to jest zadanie piłkarzy, a my stowarzyszenie musimy działać troszeczkę na innym poziomie.
3: Chcemy się rozwijać, cały czas chcemy się rozwijać i...
4: No i miejmy nadzieję, że wrócimy z powrotem do pierwszej ligi i będziemy działać dalej.
1: Jak przekonalibyście kogoś, kto nigdy nie był na meczu, żeby właśnie przyjść, zostać kibicem?
3: Robimy to prawie codziennie.
4: Dokładnie. No
3: to... Nie, z tym nie ma problemu. Staramy się zawsze gdzieś tam namówić, żeby jednak ktoś przyszedł na mecz. I z reguły jest tak, że jak już przychodzi, poczuje te emocje, poczuje tą atmosferę, jaka tam panuje, to następny mecz też jest jego.
4: Tak. Przeważnie to teraz wygląda tak, że to dzieci ciągną dorosłych, rodziców swoich na ten stadion i te dzieci, no właśnie ci rodzice właśnie widzą, że faktycznie, że jest i dobry catering i można zjeść dobrą kiebaskę, kupić jakąś gadżet dla dziecka, koszulkę, szaliczek, czapeczkę.
3: Popcorn dostać.
4: Popcorn za darmo.
3: Dziewczyny robią tatuaże.
4: Dokładnie, tam dziecko zawsze buźkę ma wymalowaną.
1: Czyli strefa beauty też jest.
4: Tak. Oczywiście przez naszą stalówkę gier sprowadzone, więc tak. No i co? No i dla tych wszystkich ludzi, którzy cały czas wahają się z tą decyzją, czy przyjść na stadion, czy nie.
3: Żyją stereotypem.
4: Dokładnie, czy stereotypem. Przyjdźcie, zapraszamy. Nikt was tutaj nie uszkodzi, że tak powiem.
3: Wcale tak dokładnie, nie jest, jak ludzie myślą. Naprawdę jest mega rodzinna atmosfera. No nie na darmo powtarzamy za każdym razem, że jesteśmy wielką, zielono-czarną rodziną.
4: Dokładnie. Tutaj jest to lojalność, wsparcie.
3: Powiem tekst naszego byłego prezesa. Razem możemy wszystko, a nawet więcej.
4: Pozdrawiamy cię, Wojciech.
1: Dobrze, no to chyba z mojej strony to już wszystko. Jeśli chcielibyście coś dodać na koniec, no to teraz jest ten moment.
4: Moi drodzy, szanowni kibice i mieszkańcy Stalowej Woli.
3: Zapraszamy wszystkich do współpracy, do działania z nami. Wszelkich zapisów można dokonać w ośrodku Kibice Razem lub zgłosić się do nas podczas meczy. Hej, Stal!
4: Dokładnie. Róbmy, działajmy i pozdrawiajmy wszystkich. Stalowa Wola.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.